0: mam i co mi brakuje i co mi przeszkadza, prawda, na tych wakacjach, więc zmieniamy ten fokus i soczewkę nastawienia naszego.
1: Znam też wiele takich osób, które mimo wspólnego wyjazdu potrzebują też takich chwil samotności. Jak komunikować reszcie rodziny, że potrzebujemy chwili samotności podczas urlopu, aby to nie zostało jakoś też odebrane jako obrażanie się nasze lub separowanie od rodziny?
0: No właśnie. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że nie iść w żadne poczucie winy, czy nie dać się jakoś znowu zaszantażować, że opuszczasz nas, czy jesteś niedobrą matką czy żoną. Tylko zacząć od takiej własnej potrzeby. Kochani, wiecie, że pracuję na przykład na co dzień w hałasie czy z ludźmi. Ja dzisiaj potrzebuję pół godzinki czasu na, nie wiem, na drzemkę, na poczytanie książki, czy na kawę i książkę, czy na spacer. Ale wiecie, że was bardzo kocham i po tym pół godziny myślę, że będę na tyle bardziej wypoczęta i szczęśliwa, żebyśmy razem spędzili resztę tego dnia. I myślę, że to jest warto, żeby to był też taki rytuał, że mama czy tata, czy po prostu mąż, żona przyzwyczajają do tego inne osoby, że to nie jest wyjątek od reguły. No bo jeżeli jest to wyjątek od reguły, to rzeczywiście może to budzi zaskoczenie i podejrzliwość. Natomiast nie ma nic z tym złego, żeby asertywnie zadbać o właśnie swój odpoczynek. I też pamiętajmy, że właśnie rodziny czy pary to nie są te najszczęśliwsze, idealne, które non-stop ze sobą spędzają czas, tylko to są takie, które są właśnie szczęśliwe, wypoczęte, potrafią zadbać również o swoją regenerację. No właśnie, szczęśliwi rodzice, szczęśliwe dzieci, tak.
1: A chciałem też spytać o takie bardzo życiowe kwestie, że podczas wakacji poznajemy różne osoby. Jak na przykład reagować, gdy mąż lub żona zaczyna nadmiernie interesować się nowo napotkaną kobietą lub mężczyzną?
0: Mm-hmm. No właśnie, tak, też częsta sytuacja. Natomiast myślę, że można to potraktować bardzo z dystansem, z humorem. Można to potraktować oczywiście, że tłumimy w sobie emocje i nic nie wypowiadamy i chowamy urazę, ale za tym naprawdę nie jestem. I można to potraktować w taki bardzo otwarty, naturalny sposób. Choć wielu osobom od razu jest trudno mówić o emocjach, to myślę, że warto nie iść spać z takim smutnym, ukłutym sercem. I ja jestem zawsze za tym, żeby otwarcie mówić wprost o swoim uczuciu. Na przykład, wiesz, kochanie, zauważyłam dzisiaj twoje zainteresowanie jakąś tam osobą, tak? Takie było moje wrażenie i chcę się tym podzielić, ponieważ jeżeli się tym teraz nie podzielę, to wiem, że zdecydowanie może być to dla mnie trudne, żebyśmy dalej mogli, nie wiem, spokojnie iść razem spać, czy spokojnie jakoś spędzić resztę tych wakacji. Więc myślę, że jeżeli się tym teraz nie zaopiekuję, to mogę właśnie wejść w jakieś takie obrażanie się, czy fochy, tego nie chcę. Chcę, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie ważny, dlatego reaguję, no bo cię kocham. A jakby jest to naturalne, że jest lato, że możemy zwracać na inne osoby uwagi, ale wiedz, że no ja to też zauważam, jestem tutaj i jesteś dla mnie na tyle ważny, że no będę reagować w takich sytuacjach, tak? Natomiast no wiadomo, są różne sytuacje, kiedy czasem widzi się, jak kobieta okłada torebką męża albo szturcha go w ramię, gdzie się gapisz, to jest też często, albo prawda, śmiechem, gdzieś tam żartem to rozładowują. Natomiast ja myślę sobie, że zanim pójdziemy właśnie w oskarżenia czy w jakieś takie obruszenia, obrażania się, to warto jest porozmawiać, bo to często zacieśnia więź i jeszcze bardziej zbliża do siebie, ponieważ mąż czy żona mogą czuć się po prostu ważni, tak? I takie małe ukłucie zazdrości może być też takim sygnałem, okej, no dobra, no to jakoś jej chyba na mnie zależy, tak? Jeżeli zwraca uwagę na to, że nie wiem, gdzieś tam ten wzrok chwilowo poleciał. Więc myślę, że warto po prostu ze sobą szczerze rozmawiać bez oskarżeń, ale żeby to zrobić, to też weźmy kilka głębokich wdechów i zastanówmy się najpierw, co nam to zrobiło, jak nie pójść w oskarżenia od razu, bo często kończy się to właśnie niepotrzebną kłótnią, bo idziemy w atak zamiast powiedzieć o tym, co jest dla nas ważne i co nas boli. Więc myślę, że to jest ważne, żeby umieć właśnie ze sobą w ten sposób rozmawiać.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem była Magdalena Pawłowska, psychoterapeuta, psycholog, założycielka Centrum Psychoterapii i Coachingu Federatio Online.
0: Dziękuję bardzo, Patryku, za zaproszenie i dziękuję Państwu za wspólną chwilę porankową. Było mi bardzo

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest brat Bartosz Eckert, kapucyn, rzecznik prasowy Spotkania Młodych w Wołczynie. Szczęść Boże, bracie.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Jakby mógł brat powiedzieć w ogóle, czym jest Spotkanie Młodych w Wołczynie?
2: Spotkanie Młodych w Wołczynie to jest święto młodzieży, które trwa przez tydzień czasu. Młodzież przyjeżdża do nas z całej Polski, ale również i ze zagranicy. Przyjeżdża, żeby słuchać Słowa Bożego, żeby doświadczyć żywej obecności Boga i żeby doświadczać też młodego, żywego, pięknego Kościoła.
1: A dzisiaj zaczęło się Spotkanie Młodych w Wołczynie. Czy tak na żywo już nam brat może powiedzieć, ile osób przyjechało na tegoroczne spotkanie?
2: Dzisiaj jest taki dzień rozpoczęcia i to rozpoczęcie dopiero będzie w godzinach popołudniowych, więc ci ludzie się zjeżdżają, rzeczywiście widać radość, widać uśmiech na twarzach. Spodziewamy się około 400-450 młodych osób na spotkaniu.
1: A co jest głównym przesłaniem tegorocznej edycji?
2: Tematem tegorocznej edycji jest odwieczne przymierze. To spotkanie, które przeżywamy w tym roku, to już jest 32 spotkanie, więc ponad 30 lat na mapie polskich wydarzeń właśnie katolickich, chrześcijańskich, spotkanie młodych jest obecne. I w tym roku będziemy chcieli, żeby młodzież mogła skupić się, zastanowić, zatrzymać nad tą rzeczywistością właśnie relacji Boga z człowiekiem, że Bóg jest tym, który wchodzi w przymierze z człowiekiem, że Bóg jest tym, który daje się człowiekowi. Więc będziemy chcieli właśnie młodzieży pokazać te różne momenty w historii właśnie zbawienia, gdzie Pan Bóg właśnie przez swoje przymierze wychodził do Pana, do człowieka. Pan Bóg wychodził do człowieka i właśnie dzięki temu chcemy też pokazać, że dzisiaj również to jest aktualne, że Pan Bóg wychodzi do nas ciągle właśnie ze swoim przymierzem. I to przymierze, które zawarł z nami, wiemy o tym, że jest to jedyne wieczne przymierze, którym jest właśnie Jezus Chrystus. I na tego Jezusa Chrystusa chcę właśnie młodzieży wskazać.
1: A który moment programu uważa brat tak osobiście za szczególnie ważny i dlaczego?
2: Dla nas na spotkaniu młodych bardzo ważne jest środowe nabożeństwo, ponieważ właśnie takimi punktami centralnymi jest oczywiście Eucharystia, ale również wieczorne nabożeństwa. I wieczorne nabożeństwo środowe jest zawsze w planie nabożeństwem pokutnym, gdzie bardzo mocno dotykamy z jednej strony grzechu oczywiście, ale jeszcze bardziej chcemy doświadczyć miłosierdzia Boga i to jest takie nabożeństwo właśnie, gdzie młodzież się spowiada, często też po jakimś długim czasie, że te spowiedzi są takie bardzo, widzimy to, bardzo owocne. Więc to jest, myślę, taki bardzo ważny punkt spotkania.
1: A wspomniał też brat na początku naszej rozmowy, że właśnie młodzi cały czas jeszcze przyjeżdżają. I co najbardziej zaskakuje osoby, które przyjeżdżają do Wołczyna po raz pierwszy?
2: No to pewnie trzeba byłoby ich pytać, ale myślę, że to, co my widzimy w młodych ludziach, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, to takie pozytywne zaskoczenie, pozytywne zdziwienie tym, że jesteśmy na nich otwarci. Że ich przyjmujemy, że chcemy, żeby przyjechali, że jesteśmy tutaj dla nich, że nie ma bariery takiej pomiędzy właśnie tym, nazwijmy to, kościołem hierarchicznym, a tym kościołem właśnie ludu Bożego, tylko że jesteśmy jednością, jesteśmy wspólnotą i myślę, że to jest takie, też młodzież o tym mówi, że to jest takie dla nich zaskakujące, ale też bardzo pozytywne.
1: A jak tą jedność udaje się budować?
2: No przede wszystkim jesteśmy na nich otwarci, na młodzież. Słuchamy ich, jesteśmy z nimi. Bracia, kapucyni, którzy prowadzą to spotkanie, ale też siostry zakonne, które są zaproszeni, księża diecezjalni, którzy są zaproszeni, którzy są obecni. Skupiamy się przede wszystkim oczywiście żeby różne prace były wykonane i żeby bezpieczeństwo uczestników było zapewnione. To jest dla nas priorytet. Ale oprócz tego jesteśmy po prostu z nimi. Jemy z nimi posiłki, rozmawiamy, robimy różne rzeczy, spędzamy z nimi wolny czas, jesteśmy razem z nimi na polu namiotowym i przez to przełamujemy tę barierę taką właśnie takiego dystansu. A po prostu jesteśmy wszyscy sobie bliscy. Możemy też poznać młodzież, posłuchać młodzieży, porozmawiać z nimi, czym żyją, co przeżywają. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne.
1: A czym właśnie żyje obecnie młodzież, co najbardziej przeżywa, o czym najczęściej chcą młodzi rozmawiać?
2: No myślę, że ciągle to są tematy aktualne i te, którymi my żyjemy, czyli trudności, które mamy. Trudności w domu, trudności w rodzinie, jakieś takie osobiste też porażki, bo one też, myślę, jakoś bardzo wychodzą na pierwszy plan. Ale też my jako bracia też staramy się im pokazać, że no, nasze życie to nie jest tylko pasmo porażek, ale są tam również sukcesy, są tam również pozytywne chwile. I właśnie dzięki temu chcemy pokazać im dobroć Boga, miłość Pana Boga. Więc myślę, że to jest też takie ważne, że młodzież żyje problemami oczywiście, które ma, ale my chcemy też pokazać, że te problemy można przezwyciężyć, można je jakoś pozytywnie znieść, przekuć w coś pozytywnego i cieszyć się życiem, które jest no, pozytywne, dobre.
1: A czy młodzież ma może jakieś pytania, które szczególnie ją interesują?
2: No myślę, że tak, ale to są ciągle pytania te, które są przez wiele, wiele lat zadawane przez młodzież. Czyli właśnie, czy jestem wartościowy, czy jestem dobry, czy Pan Bóg mnie kocha, gdzie jest Pan Bóg w moim życiu, skoro dzieją się takie, a nie inne rzeczy. No to są te pytania, myślę, które nie tylko młodzież sobie zadaje, ale również my jako dorośli również sobie zadajemy. I piękne jest to właśnie to, że możemy młodzieży towarzyszyć w tych pytaniach, czy bardziej w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania.
1: A kim są specjalni goście zaproszeni na tegoroczne spotkanie i o czym będą opowiadać podczas konferencji duchowych?
2: Goście zaproszeni w tym roku są tak dobrani, aby mogli poruszyć temat, który w tym roku chcemy właśnie zaprezentować młodzieży, czy poruszyć wśród młodzieży, czyli odwieczne przymierze. A więc goście, którzy przyjadą do nas, będą poruszać właśnie ten temat, czyli odwiecznego przymierza, czyli to, jak Pan Bóg z nimi osobiście wchodzi w tą relację przymierza i jak oni odkrywają w swoim życiu właśnie relację z Panem Bogiem. To będzie z jednej strony konferencja, ale z drugiej strony również ich osobiste świadectwo, jak oni żyją w relacji z Panem Bogiem. I tutaj, jeśli chodzi o gości, to mamy jakby dwie grupy gości, ponieważ z jednej strony to są goście, którzy będą głosić konferencję do młodzieży, ale również to są goście, którzy będą prowadzić warsztaty, ponieważ u nas po południu, na spotkaniu młodych, również są warsztaty dla młodzieży. I dlatego też właśnie ci goście zaproszeni, oni są też z jednej strony do prelekcji, ale z drugiej strony też do warsztatów, do prowadzenia warsztatów i na tych warsztatach też dzielenia się swoim doświadczeniem, swoim życiem z Panem Bogiem. Także myślę, że to może być bardzo, bardzo ubogacające. Oczywiście goście... Goście są do podglądnięcia na naszej stronie internetowej wołczyn.kapucyni.pl. Jacy w tym roku zaproszeni są właśnie goście?
1: A czy mógłby może brat zdradzić właśnie, czy to są jakieś znane osobistości?
2: To są osobistości, myślę, znane w świecie młodzieżowym. Jedną z nich, czyli prowadzić warsztaty modlitwy tańce, będzie Milena Damczewska, znana właśnie z Instagrama, znana ze swojej działalności również takiej wśród młodzieży. Kolejnym z nich to będzie Wojciech Czuba, będzie ojciec Tomasz Nowak, będzie Patryk Bożemski, pani Agata Ruiner, będzie oczywiście też nasz pasterz, ksiądz biskup Łukasz Buzun, który również skieruje do nas słowo, ale też również będą koncerty, na które też bardzo serdecznie zapraszamy. W tym roku wystąpi u nas Anne-Marie, Nie ma go tu, no i bracia też ze swoim autorskim programem, bracia Kapucyni.
1: A właśnie, a jaką rolę odgrywa muzyka chrześcijańska dla młodych podczas spotkania w Łuczynie?
2: No myślę, że bardzo ważną, ponieważ muzyka jest z jednej strony, myślę, takim nośnikiem też ewangelizacyjnym, czyli nośnikiem właśnie, czy można dzięki muzyce opowiadać o relacji z Panem Bogiem, można doświadczać Pana Boga i osoby wrażliwe artystycznie doskonale o tym wiedzą. Więc myślę, że muzyka jest takim bardzo ważnym momentem i elementem, jeśli chodzi o spotkanie młodych, ale również jest to taki element, który tworzy klimat bardzo wyjątkowy spotkania młodych, więc ona jest tutaj też, nie chcę powiedzieć kluczowa, ale bardzo ważna.
1: A jak brat właśnie mówi o klimacie, to jakie dźwięki, obrazy, emocje najlepiej oddają atmosferę spotkania młodych w Łuczynie?
2: No, przyznam, że to trudne pytanie. Myślę, że to, co przychodzi mi na myśl, jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to przede wszystkim radość. Radość i to wszystko, co z radością się kojarzy, ponieważ spotkanie młodych to jest spotkanie młodych, pięknych ludzi, którzy przyjeżdżają po to, żeby doświadczyć Boga. I Bóg się objawia, Bóg się pokazuje, Bóg się z nami komunikuje. A skoro odczytujemy, odnajdujemy Boga w swoim życiu, no to to zawsze prowokuje nas do miłości, do radości. To zawsze jest tym elementem, czy tym wyrazem, właśnie tej miłości Boga do nas. Więc to, co mógłbym powiedzieć, to raczej myślę, że radość po prostu.
1: A czy pomiędzy młodymi zawiązują się dzięki spotkaniu trwałe przyjaźnie?
2: No tak, oczywiście. To spotkanie kontynuujemy już od ponad 30 lat i są tacy ludzie, którzy przyjeżdżają od wielu lat do nas na spotkanie młodych, ponieważ gdzieś bardzo mocno przeżyli coś na Wołczynie, doświadczyli Pana Boga i jest to jakieś wydarzenie, które bardzo mocno wyryło się w ich sercach, więc przyjeżdżają tutaj już od lat. Są ludzie, którzy przysyłają tutaj już swoje dzieci, więc to też jest bardzo ważne i pokazuje to, że to spotkanie, to co dzieje się tutaj na spotkaniu, jest też bardzo takie pozytywne, że rodzice widzą w tym wartość, przysyłając swoje dzieci tutaj. No i oczywiście ta młodzież, która przyjeżdża aktualnie, no też bardzo często przyjeżdża właśnie dlatego, żeby spotkać się z ludźmi, których spotkali rok temu, dwa lata temu, trzy. I też są osoby, które tutaj w Wołczynie, w mieście czekają, aż będzie spotkanie młodych, żeby ich znajomi mogli przyjechać, żeby się zobaczyć. Więc jak najbardziej te relacje się tutaj bardzo dobre, bardzo pozytywne zawiązują pomiędzy uczestnikami. I to nas bardzo cieszy.
1: Mówił też brat o tym, że właśnie kolejne pokolenia przyjeżdżają na Wołczyn. I czy jest jakaś historia uczestnika lub wydarzenie z poprzednich edycji, które jakoś bratu szczególnie zapadło w pamięci i pokazuje w ogóle sens właśnie organizowania takich spotkań jak Wołczyn?
2: No tak, myślę, że jest bardzo wiele takich wydarzeń. Teraz jakoś może trudno mi odnaleźć jakieś jedno konkretne, ale jest na pewno bardzo wiele świadectw, które dane osoby nam zostawiają, czy nam mówią o tym, że doświadczyli właśnie takiej przemieniającej obecności Pana Boga. No i to nas bardzo też cieszy. Trudno mi mówić o jakichś konkretnych świadectwach. Nie chciałbym tutaj też ich poruszać, bo są one też często bardzo osobiste. Ale są takie momenty i jest bardzo wiele ludzi, którzy właśnie nam o tym mówią. Myślę, że warto też posłuchać ludzi, którzy nawet może nie tyle młodzieży, ale ludzi, którzy przyjeżdżają do nas jako właśnie zaproszeni goście. Są osoby, które przyjechały na przykład prowadzić warsztaty kilka lat temu. W tym roku już tych warsztatów nie ma. Prowadzimy już inne warsztaty, a te osoby, które prowadziły warsztaty, ciągle do nas przyjeżdżają, właśnie ze względu na to, że widzą, że to wydarzenie jest bardzo, bardzo dobre i właśnie jakoś to zmieniło ich życie. Więc to pokazuje też, że to są bardzo dobre chwile spędzone tutaj na Wołczynie, że ludzie, którzy już teoretycznie mogliby do nas nie przyjeżdżać, nie musieliby mieć z nami nic wspólnego, jednak przyjeżdżają dlatego, że widzą wartość w tym spotkaniu, właśnie zawiązały się między nami relacje jakieś bardzo pozytywne. Więc to jest bardzo taki dobry owoc tych spotkań. I takich osób jest wiele wokół spotkania młodych w Łuczynie.
1: W takim razie życzę też bratu i uczestnikom błogosławionych chwil. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był brat Bartosz Eckert, kapucyn, rzecznik prasowy spotkania młodych w Łuczynie.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz,

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę

0: godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów i że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które się u was dokonały już dawno, w Worze i Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
2: Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido. Mocne, zdecydowane słowa Zbawiciela, dziś czytane w Ewangelii. Jego słowa skierowane do Korozain, Betsaidy, do Kafarnaum, do miejscowości i mieszkańców tychże miasteczek, którzy byli świadkami Jego słów i czynów, nauczania, dobrej nowiny głoszonej w czasie publicznej działalności. Oni mogli na pewno, bo mieli wiele ku temu okazji, przekonać się o głębi Jego słów, widzieć wyjątkowe znaki, które czynił, znaki potwierdzające również Jego tożsamość. On jest bowiem oczekiwanym Mesjaszem, zapowiadanym przez Boże Słowo, ale jest też Synem Bożym. Mogli oglądać, słuchać. Oglądali, słuchali, ale zabrakło wiary. Słowa, które napominały świadków ziemskiego życia, publicznej działalności Chrystusa, niech będą chwilą refleksji i momentem, w którym postawimy pytanie o to, jak my słuchamy naukę Zbawiciela, jak jesteśmy otwarci na Jego Słowo. Czy chcemy z wiarą przyjmować Jego Ewangelię? Czy z zaufaniem przyjmujemy słowa Jego nauki, czyniąc z niej prawdziwy drogowskaz dla życia codziennego? Albowiem Chrystusowe biada, wypowiedziane wobec ludzi współczesnych w czasie Jego publicznej działalności, brzmią naprawdę mocno. Oby nie wypowiadał ich pod naszym adresem jako słowa upomnienia.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, 14 dzień lutego w kalendarzach, wtorek. Bardzo serdecznie witamy Państwa w poranku 7-9, poranku, którego wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży, Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek. Mamy wielką przyjemność towarzyszyć Państwu do godziny 9. No trochę już widać w przyrodzie pierwszych przejawów, nie będę jeszcze mówił tego wielkiego słowa na J, które się zbliża. Im bardziej kalendarz dalej mknie, ale nie ma co kryć, że dnia już troszkę ubyło. Może jeszcze to nie jest tak dostrzegalne, może jeszcze nie jest to tak dotkliwe, ale no właśnie, te kilka minut jest już w plecy, jeśli chodzi o światło słoneczne. Jeśli chodzi o sam dzień, no to już minut 40, bo tak to, czy 35 w zależności od miejsca, bo tak to niestety w praktyce wygląda. Ale cieszmy się jeszcze tym długim dniem, tym bardziej, że idzie w prognozach trochę lata na całego. Zanim więc to lato się nam rozkręci, zanim znowu temperatury ujrzą trójkę z przodu, a potem znów zejdą niżej, bo taki to urok lata nad Wisłą. No to dobra piosenka na start, trochę energii, a po piosence czas na rozkręcenie poranka już na dobre. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Dawno, dawno temu, drodzy Państwo, czyli jakieś kilka lat temu jeszcze, a już 10 czy 15 lat wstecz, to na pewno, gdyby ktoś zaproponował w poranku radiowym w środku wakacji rozmowę o polityce, to wydawcy i prowadzący łapaliby się za głowę, mówiąc: nie, nie będziemy ludziom truli przy odpoczynku historią o tym, że polityk A powiedział coś o polityku B, ale te czasy dawno minęły. Przy telefonie Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Nie wiem, czy się zgodzisz z moją tezą, którą tak sobie od czapy postawiłem na początku, ale mam wrażenie, że kiedyś ten sezon ogórkowy był dłuższy, intensywniejszy i nawet partie zwalniały. Teraz mamy czas permanentnej kampanii wyborczej.
2: To prawda, zgadzam się. Często było tak, że w sierpniu, kiedy nie odbywały się zwykle posiedzenia Sejmu, próżno było szukać polityka z tej pierwszej linii, który chętny byłby porozmawiać z dziennikarzami, czy wypowiedzieć się właśnie dla konkretnych redakcji. Byli delegowani szeregowi posłowie z dalszych rzędów, którzy wypowiadali się przed kamerami, no ale dzisiaj o sezonie ogórkowym i takiej flaucie w sierpniu możemy faktycznie zapomnieć i to już jest zjawisko, które trwa od lat.
1: No to na pierwszy ruszt chciałem powiedzieć, no i trochę coś w tym jest. Chciałem zapytać cię o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, bo partia jakoś tam okrzepła po tym, kiedy Przemysław Czarnek został 4 miesiące temu kandydatem na premiera. W sondażach, jak to zwolennicy Czarnka i sam zainteresowany lubią powtarzać, trend spadkowy został wyhamowany, a nawet widać pierwsze jaskółki wzrostów. Słowem, misja wykonana. No ale później przychodzi Mateusz Morawiecki, który w kanale u Żurnalisty mówi, że no może i wykonana, ale z żadnej z prawicowych partii nie udało się Czarnkowi odebrać choćby procenta, choćby promilu głosów. No a na dodatek na ostatni dzień lipca Morawiecki, były premier, zaprasza na grilla, na festyn, na imprezę, zwał jak zwał, w której twoje stowarzyszenie ma rozmawiać o Polsce. No i wiadomo, jak to Morawiecki i jego ludzie się spotykają osobno od PiSu, no to ruszy lawina spekulacji, po co tak się dzieje.
2: No tak, ta inicjatywa jest bacznie obserwowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Inicjatywa, która nazywa się Rozwój Plus Wy. To jest oczywiście nawiązanie do stowarzyszenia założonego przez Mateusza Morawieckiego kilka miesięcy temu, stowarzyszenia Rozwój Plus. No i ta inicjatywa jest bacznie śledzona, zanim jeszcze wydarzenie ma miejsce, przez no, przeciwników Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości, bo chyba takich należy określić wkrótce, co zresztą Tobiasz Bohaterski ujawnił na antenie Polsatów. W rozmowie z tobą spotyka się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które ma rozmawiać o tym spotkaniu między innymi. Potwierdziłem to z politykami z władz Prawa i Sprawiedliwości. I na tym spotkaniu Mateusza Morawieckiego znów nie będzie, jak usłyszałem od jednego z jego współpracowników.
1: Dlaczego? Prezes partii.
2: No właśnie, Mateusz Morawiecki od dobrych kilkunastu tygodni, od kilku miesięcy w zasadzie, nie pojawia się na tak zwanych prezydiach Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, wychodząc z założenia, że jego obecność nie ma sensu, bo on i tak jest krytykowany przez polityków PiSu, z których większość w tym PKP-ie jest przeciwnych Morawieckiemu właśnie, więc Mateusz Morawiecki, jeśli chce porozmawiać z Kaczyńskim, z prezesem Kaczyńskim, to rozmawia z nim indywidualnie, poza tak zwaną grupą maślarską, to jest takie określenie właśnie współpracowników Mateusza Morawieckiego, niektórych dziennikarzy, i tym razem Mateusza Morawieckiego również ma nie być, no ale za to Mateusz Morawiecki wśród, zdaje się, 1000 zarejestrowanych osób już 31 lipca, no tak zainauguruje oficjalnie chyba swoją inicjatywę w teoretycznie działającą w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale być może w praktyce oznaczającą jakieś zalążki być może nowej formacji. Nie mówię formacji, która swój byt uzyska praktyczny przed wyborami w przyszłym roku, ale być może formacji, która rozwinie swoje skrzydła już na dobre po wyborach parlamentarnych. Kto wie, jaka sytuacja polityczna będzie. Niemniej jest to bardzo ważna inicjatywa, śledzona uważnie na prawicy, no i pewnie będzie komentowana również przez nas.
1: A jakie twoim zdaniem, w jakiej kondycji oba główne obozy rozpoczynają ten wakacje, ostatnie takie wakacje przed kampanią wyborczą, bo za rok to już będzie młódzka na całego. Wieczorny wywiad Przemysława Czarnka dla Telewizji Republika, czytam wypowiedzi w portalu Czystej Polityki, no i Przemysław Czarnek tam stawia tezę. Ja wiem, politycy mają to do siebie, że zawsze przeginają, ale to jest teza, co do której mam wrażenie część prawicy ma nadzieję, że jest przynajmniej jakoś tam prawdziwa. Otóż wszyscy już wiedzą, że to jest koniec Tuska i koniec Koalicji Obywatelskiej. No w tej logice, że ta historia ze Szpitalem Południowym, kolejne odcinki, a to taśmy, a to szokujące historie z prosektoriów i tak dalej, no spowodują, że zaczęło się coś, co chyba Kamil Dziubka w Onecie określił mianem takiej atmosfery z roku 2014. No niby rządzą jeszcze, ale za rok wybory i po aferze taśmowej wiadomo, wszyscy już raczej spodziewali się utraty władzy. Czy ty już widzisz ten taki wiatr zmian, który gdzieś tam nadciąga, czy to jest tylko pobożne życzenie Nowogrodzkiej?
2: Mhm. Na pewno koalicja, cała koalicja, nie tylko Koalicja Obywatelska, choć partia rządząca szczególnie, jest w trudnej sytuacji ze względu na afery lekarsko-szpitalne w ostatnich tygodniach ujawnione przez m.in. Portal Zero, czy Gazetę Wyborczą, ale później inne media, w tym Wirtualną Polskę, ale również Polsat News i Interia, również kolejne wątki tej afery opisywały. No i to na pewno uderza w koalicję. Zresztą Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Lewicy, no przyznał, że koalicja słabo sobie z tą sprawą poradziła i ta sprawa na pewno w kampanii wyborczej będzie wracać. Natomiast na tej aferze, na tej sprawie, co pokazują badania, ale sami politycy Prawa i Sprawiedliwości to przyznają, bo zauważają to w wewnętrznych również sondażach, nie przynosi tak dużych korzyści Prawu i Sprawiedliwości, jakby się mogło wydawać. Znaczy na tej sprawie na pewno korzysta, między innymi na tej sprawie, ale nie tylko, bo to chodzi tutaj również o tematy związane z relacjami polsko-ukraińskimi. W ostatnich tygodniach zyskuje Konfederacja, ale też, co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, mimo że Grzegorz Braun aktywny zdaje się nie być wcale w tej przestrzeni medialnej jakoś szczególnie eksponowany, mimo to zyskuje, a Prawo i Sprawiedliwość oscyluje wokół tych 25%. Niektóre pracownie pokazują nieznaczne spadki, niektóre delikatne wzrosty. No i politycy Prawa i Sprawiedliwości, stronnicy Przemysława Czarnka przekonują, że ten efekt Czarnka jawi się w tym, że powstrzymano te spadki Prawa i Sprawiedliwości, no ale przecież chodziło o wzrosty i o to znaczące wzrosty, o odbijanie wyborców, zawiedzionych wyborców, dawnych wyborców PiSu, którzy dzisiaj są przy Konfederacji i Koronie Polskiej, no ale ci wyborcy przechodzić do Prawa i Sprawiedliwości nie chcą. Nie chcą na razie wracać, bacznie obserwują sytuację. Wiedzą również, że no sami politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzili niemalże dekadę, również mają swoje za uszami, jeśli chodzi z jednej strony o reformowanie czy fiasko reformy ochrony zdrowia, a z drugiej strony również korzystanie z różnego rodzaju przywilejów, jeśli chodzi o krótsze kolejki w szpitalach i tak dalej, i tak dalej. No sami politycy PiS mają pewnie swoje za uszami, o czym wolą nie pamiętać. Natomiast oczywiście to nie przesłania, nie chcę tutaj symetryzować, to nie przesłania całego fiaska i tego skandalu, bo tak to należy nazwać, ujawnionego przez ostatnie tygodnie, który bezpośrednio dotyczy Koalicji Obywatelskiej. Wszak wszystko zaczęło się od ujawnienia, pokazania oświadczenia majątkowego jednego z radnych Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Więc z jednej strony uderza to w koalicję, na razie żadnych, ale z drugiej strony to też być może paradoks, ale być może efekt odłożony w czasie. Nie ma znaczących spadków w sondażach Koalicji Obywatelskiej, natomiast ta afera na pewno zaciąży nad rządem. Z drugiej zaś strony Prawo i Sprawiedliwość znacząco nie zyskuje. I ja bym się nie zgodził, biorąc pod uwagę, że KO jest w bardzo trudnej sytuacji, to jednak na pewno bym nie skreślał premiera Donalda Tuska i koalicji, że tutaj już wszystko już jest pozamiatane, opozycja nie musi walczyć, starać się jakoś szczególnie, bo już zakotwiczone jest w umysłach wyborców, że Koalicja Obywatelska jest u schyłku władzy, że już jest pozamiatane. Nie, tak nie jest. Mamy rok do wyborów. Wiele się może wydarzyć. Opozycja, jeśli chce marzyć o władzy, musi proponować, tutaj mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość, pozytywne rozwiązania, pozytywne postulaty, choćby takie jak pomysł podwyższenia progu podatkowego, co miało miejsce kilka tygodni temu, a o czym zapomniano chyba dzisiaj. Inne tematy przesłoniły tę sprawę. Wtedy dopiero będzie można dyskutować o tym, czy PiS ma realnie szansę w wyborach z Koalicją Obywatelską, bo jeszcze trochę jednak tych punktów procentowych do lidera brakuje.
1: A powiedzieć o zjawisku, czy zasygnalizowałeś zjawisko, które chciałem zapytać, bo mówisz o tym, że no, są na przykład słupki poparcia Grzegorza Brauna i one czasem rosną, czasem maleją w zależności od właśnie czego, w zależności od czego, bo mam poczucie, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że jeśli nie, to chętnie popolemizuję, że coraz większa grupa wyborców jest dzisiaj poza bańką, nie wiem, czy głównych mediów bym to nazwał, nawet nie wiem, czy głównych social mediów, ale że poza zasięgiem radarów, które są w stanie określić nastroje w społeczeństwie. I nie wiem, czy te nastroje są bardziej pro-braunowe, pro-zandbergowe, pro-tuskowe czy pro-pisowe, ale że coś utraciliśmy, że debata publiczna jest na tyle rozproszona na atomy, że każdy dzisiaj sobie ma swój, swój ekran i swój, swoją paletę barw w telefonie. Niekoniecznie chce się z nią dzielić, nawet czy do sąsiada, czy do ankietera, który dzwoni z sondażem, już nie mówiąc o po prostu dzieleniu się tym gdzieś na publicznie.
2: Tak, ja się zgadzam i sam znam przypadki z, może nie z bliskiego otoczenia, ale znam ludzi, którzy są zwolennikami Grzegorza Brauna i są całkowicie poza, znaczy nie chcę powiedzieć, że oni nie wiedzą, co się dzieje w polskiej polityce, no przeciwnie, no tylko, że oni nie śledzą głównych, powiedzmy tego głównego nurtu medialnego, jak niektórzy politycy używają takiego określenia. Oni są na portalach społecznościowych, są na YouTubie, oglądają swoje kanały, z którymi są związani, nie musząc wcale ale śledzić bieżących komentarzy, oburzonych komentatorów, którzy są przewidywalni w swoich ocenach i tak dalej, i tak dalej. Nie, jakby im to jest niepotrzebne, więc do końca potencjał partii Grzegorza Brauna moim zdaniem jest dzisiaj niezmierzalny, po prostu. I nie wiadomo, czy to zjawisko jest szersze niż nam się wydaje, czy jednak węższe, jak chcą sugerować politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo kiedy pytam ich właśnie o to rosnące poparcie dla Grzegorza Brauna i receptę na to, jakieś pomysły, żeby temu zaraz żeby jednak sprawić, żeby ci wyborcy, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywa, że w dużej mierze ci obecni zwolennicy Grzegorza Brauna, to już powiedziałem, to są byli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, no ale kiedy pytam o receptę i pomysły, jak tych wyborców przyciągnąć, no to ja tych pomysłów, które mogłyby do tego doprowadzić, nie słyszę. Słyszę jedynie zapewnienia, że kiedy przyjdzie co do wyborów, to ci wyborcy wrócą, a przynajmniej część z nich do Prawa i Sprawiedliwości, bo to PiS będzie tą partią, która realistycznie może wyrwać Donaldowi Tuskowi władzę, a nie Grzegorz Braun, że oczywiście później ci zwolennicy mogą do Brauna wrócić, ale taka pragmatyka podpowie im, żeby popierać najsilniejszego. Ja uważam, że dzisiaj to jest myślenie życzeniowe, chociaż pewnie część wyborców, nawet jeśli odbiera już telefon od ankietera i deklaruje głos na czy poparcie, czy sympatię wobec partii Grzegorza Brauna, może to też robić z przekory, z takiego uznania, że dzisiaj jest, jeszcze jest taki etap, że nie trzeba deklarować poparcia dla PiSu, można deklarować pokazanie żółtej kartki, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie czuło się zbyt komfortowo, żeby pamiętało o swoich błędach, bo mówię oczywiście o perspektywie wyborców Konfederacji czy korony Grzegorza Brauna. Ale co będzie przy urnach wyborczych, no to jest jeden wielki znak zapytania. Wiemy, że zwolennicy Grzegorza Brauna, czy zwolennicy Konfederacji głosowali w wyborach prezydenckich na Karola Nawrockiego. Dzisiaj prezydent odnotowuje rekordy poparcia. To zupełnie nie przekłada się na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, więc sam jestem szalenie ciekawy, jakie będą rezultaty wyborcze w przyszłym roku, ale też jestem ciekawy, jakie będą słupki poparcia dla partii, na przykład jesienią, kiedy ten okres letni się zakończy, kiedy no już te wszystkie sprawy, które wybrzmiewają dzisiaj, które być może nie docierają do wszystkich wyborców, jak to wybrzmi za te kilka miesięcy i wtedy będziemy mogli faktycznie ocenić, jaki jest ten potencjał na tych przedbiegach przed kampanią.
1: Po więcej odsyłamy na portal Wirtualnej Polski. Tam Michał i jego koledzy, koleżanki opisują rzeczywistość. Dziękuję pięknie, Michale. Dobrego dnia.
2: Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Przy telefonie Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy chwilę o relacjach polsko-ukraińskich, o tym, że rozwiązać problem, który narósł w ciągu ostatnich kilku tygodni, nie jest łatwo, to nic nie powiedzieć, bo prezydent Zełenski swoją decyzją otworzył puszkę Pandory, to mało powiedziane. Natomiast chciałem zapytać się o pomysły na to, jak skutecznie odpowiedzieć. Mamy najświeższą propozycję profesora Przemysława Czarnka, kandydata PiS na urząd premiera. Wieczorny wywiad dla telewizji Republika. No i tam propozycja brzmiąca w następujący sposób. Trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. No mówiąc krótko, odcinamy wsparcie do momentu, aż się nie ogarną, to już moja interpretacja, czy moje skrót tej myśli. Dobry pomysł?
2: Absolutnie fatalny. Z różnych na stole propozycji, które można by sobie wyobrazić, które moglibyśmy położyć na stół, akurat ta jest absolutnie najgorsza, dlatego że bez tak naprawdę wsparcia Unii Europejskiej Ukraina dzisiaj nie jest w stanie spiąć swojego budżetu, nie jest w stanie efektywnie prowadzić dalszej walki, więc tak naprawdę byłby to krok, który by moim zdaniem naruszał pewną istotną zasadę, która powinna być obowiązująca niezależnie od tego, jaki jest nasz stan stosunków bilateralnych, a tą zasadą jest to, żebyśmy robili wszystko, aby armię rosyjską osłabiać i armię ukraińską wzmacniać. Czyli mówiąc krótko, w tych relacjach naszych bezpośrednich, które stały się problematyczne, powinniśmy używać takich argumentów i takich środków nacisku, które nie będą bezpośrednio osłabiały ukraińskiej armii, no bo to jest po prostu absolutnie przeciwskuteczne z punktu widzenia naszego interesu. Nawet nie chodzi o interes ukraiński, tylko nasz interes, który polega na tym, że po prostu im słabsza jest armia rosyjska, im silniejsza armia ukraińska, tym lepiej, bo to nam daje szansę na to, aby to rozstrzygnięcie wojny było po naszej myśli. Więc ja uważam, że do tego problemu polsko-ukraińskiego powinniśmy podejść w taki sposób, że powinniśmy tak naprawdę podzielić nasze zaangażowanie w Ukrainę na takie dwie osobne kubki. Jedna kubka to jest takie, bym powiedział, wsparcie dotyczące tych aspektów stricte dotyczących wojny i tam by się mieściły wszystkie działania wobec zarówno wspierające armię ukraińską, ale także działania dyplomatyczne, które właśnie uderzają w Rosję, jak chociażby sankcje. I to są rzeczy, które co do zasady ja bym nie ruszał, niezależnie od stanu relacji bilateralnych, ponieważ naruszenie tej kubki, tej szuflady byłoby dla nas fatalne. Natomiast jest druga szuflada, faktycznie, gdzie już mamy całe spektrum różnych działań i tutaj już możemy dyskutować, jakie narzędzia użyć. Ja od razu mówię, że jestem zwolennikiem tego, aby pokazywać asertywność stronie ukraińskiej, więc moja krytyka tego pomysłu Czarnka, ona nie wywodzi się z takiego założenia, że nie wolno wobec strony ukraińskiej w ogóle stosować jakikolwiek, bym powiedział, nie wiem, ostrych środków. Wiem, że jest taki nurt debaty publicznej w Polsce, który do tego podchodzi. To nie jest moje stanowisko, uważam, że jest fatalne, bo strona ukraińska też musi zrozumieć i też my musimy jej pokazać, że jeżeli nie będzie respektowany ten polski punkt widzenia, czy polski interes w wielu kwestiach, to naturalne jest to, że my nie będziemy zawsze działać tak, jakby strona ukraińska chciała. Niestety.
1: No i tu wejdę w słowo, to właśnie tu pewnie Przemysław Czarnek powiedziałby, inaczej nie zrozumieją, skoro nie zrozumieli na poziomie orderów, skoro nie zrozumieli na poziomie twardego weta co do rozszerzenia Unii o Kijów właśnie, to trzeba nacisnąć na jeszcze jeden szczebelek w tej drabince eskalacyjnej.
2: Ale to jest szczebel, który uważam, że już, że tak powiem, był przeciwskuteczny wobec Polski. Ja uważam, że niestety to jest też okoliczność, z którą my powinniśmy się do pewnego stopnia pogodzić, chociaż prowadzić jakby swoją politykę, ale musimy mieć na uwadze, że bardzo trudno będzie jakby stronę ukraińską skłonić do tego, żeby ona zmieniła swoją politykę historyczną. Z kilku powodów. Po pierwsze, zakres naszego działania jest tutaj ograniczony i nawet bym powiedział, te unijne środki, które by trafiły, wcale niekoniecznie musiałyby tutaj spowodować, żeby strona ukraińska ustąpiła. Ja przypomnę, że to nie jest tak, że Wiktorowi Orbanowi by się jakoś szczególnie dużo udało wskórać poprzez swoją politykę w Unii Europejskiej, a na pewno osłabiłoby to nasz przede wszystkim wizerunek w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że Unia przez lata, która była krytykowana przez Polskę, też przez polską prawicę, za to, że prowadziła politykę wschodnią w takim duchu Russia First, nie pomagała odpowiednio tym krajom ościennym, które bały się tych zakusów imperialnej Rosji. Myśmy dopiero w ostatnich latach zauważyli zwrot tej Unii Europejskiej na właściwe tory. No i teraz było czymś absolutnie fatalnym, gdyby wysyłany został sygnał z Polski, że my nagle kwestionujemy tak naprawdę politykę, którą przez wiele lat prowadziliśmy. To byłoby moim zdaniem, podważałoby po prostu jakąś powagę naszej polityki, która dotychczas była zupełnie inna. To my byśmy pierwsi na froncie, żeby na froncie też takim unijnym, tej unijnej debaty, żeby tą pomoc dla Ukrainy dawać. Więc ja, jeżeli mielibyśmy już mówić o wykorzystaniu środków unijnych, to oczywiście jak najbardziej zastanowiłbym się, czy w tym procesie akcesji do Unii Europejskiej Ukrainy, czy gdzieś w określonych tutaj obszarach negocjacyjnych nie zaszyć tutaj tych kwestii dotyczących polityki historycznej, ale mówiąc uczciwie, ja nie za bardzo wierzę w to, żeby to jakoś znacząco pomogło, dlatego że warto pamiętać, że po stronie ukraińskiej po prostu mamy do czynienia z takim zjawiskiem po prostu dość silnych nastrojów, też bym powiedział takich nacjonalistycznych, takiej dumy swoiście rozumianej. No i niestety trzeba też przyznać, że ta ostatnia akcja Wołodymyra Zełenskiego, ona przyniosła niestety określone profity jego popularności, bo w zasadzie w takiej infosferze ukraińskiej dość jednoznacznie w zasadzie cała opinia publiczna trzymała za prezydentem w tym starciu z Polską. Mhm. Więc moim zdaniem to pokazuje, że to nie jest tak, że te działania wymierzone w Zełenskiego, one osłabiają jego pozycję i wzmacniają pozycję tych, którzy na Ukrainie mówią jakimś innym głosem, który dla nas był bardziej miły. Więc do tego trzeba podejść po prostu dużo bardziej inteligentnie, ale ja niestety obawiam się, że o ile w przypadku, nie wiem, kwestii transportowych, w przypadku tych kwestii rolniczych, w innych kwestiach bilateralnych, wydaje mi się, że taka twarda, transakcyjna polityka może dać skutek. Tak nawet najtwardsza polityka wymuszająca na stronie ukraińskiej jakąś korektę polityki historycznej będzie przeciwskuteczna, dlatego że w czasie wojny po prostu strona ukraińska szuka po prostu takich bohaterów, którzy będą mi pasować. No i niestety takich sobie Ukraina dzisiaj bohaterów wybiera. Więc moim zdaniem to jest kurs oczywiście bardzo, bardzo smutny i dla nas bardzo bolesny. Powinniśmy protestować, bo cóż mamy robić. Natomiast to, co my możemy zrobić, to tylko i wyłącznie działać, że tak powiem, w Polsce w taki oto sposób, że upamiętnać te ofiary, upamiętać też tych Ukraińców, którzy pomagali, bo przecież pamiętajmy o tym, że też UPA przecież zabijało nie tylko Polaków, ale zabijało tych Ukraińców, którzy chcieli porozumienia, tych Polaków, tych Ukraińców wcale nie było tak mało. Więc,
1: do tej dyskusji dorzucić jeszcze jeden wątek, żeby nie było nam tak łatwo, albo jeszcze utrudnić po prostu tę całą spekulację, czy nie tyle spekulację, co dyskusję. Mianowicie chodzi mi o przemówienie polskiego charge d'affaires w Kijowie, czyli kierownika placówki, bo tytułu ambasadora nie ma, bo pan prezydent nie podpisał nominacji. Natomiast pan pułkownik Piotr Łukasiewicz w przemówieniu z okazji rocznicy Krwawej Niedzieli, czyli do tego momentu kulminacyjnego ludobójstwa ukraińskiej powstańczej armii na Polakach, na Wołyniu, mówił o... Co prawda podkreślał, że nie chce tworzyć jakichkolwiek miar symetryzmu, ale wspomniał też o tych, którzy z polskiej strony zawinili wobec Ukrainy. No i teraz mamy wielką debatę w sieci, czy tak powinno wyglądać przemówienie polskiego dyplomaty w tym miejscu, w tym momencie, bo jak mówił szef polskiej dyplomacji, przecież były też listy kościołów obu krajów, grekokatolików, był list słynny przed laty biskupów polskich do niemieckich, no i nawet Sikorski pokusił się o porównanie, że krytyka dzisiaj Łukasiewicza to trochę tak jakby krytyka ze strony Komitetu Centralnego PZPR z lat 60., którzy też nie dostrzegli pewnego wydźwięku, nazwijmy to nawet chrześcijańskiego takiej wyciągniętej ręki.
2: Ja bym powiedział tak, To wystąpienie, ono, jakbyśmy tak rozebrali na czynniki pierwsze, no to ono, można powiedzieć, że było akceptowalne, ale biorąc pod uwagę kontekst, czyli przede wszystkim te emocje, które dzisiaj buzują, że tak powiem, w naszym narodzie, no naturalnie popychały do takiej interpretacji, która, z którą się spotkał tutaj Charles Duffer, więc no powinien sobie zdawać z tego sprawę, że mówiąc to, co powiedział, no wywoła taki skutek. Więc myślę, że byłaby pewnie inna okazja do tego, żeby oczywiście przypomnieć, że nie wszystko w naszej polityce wobec Ukrainy było w porządku w czasie przedwojennym, bo przecież też ta polityka narodowościowa, ona była, że tak powiem, miała różne oblicze i myślę, że tutaj zresztą też nie ma jakiegoś szczególnego sporu. Myślę, że duża część polskiej opinii publicznej rozumie, że ta polityka, która była prowadzona w drugiej RP, ona miała też pewne wady, też pewnie była jednym z usadzionych powodów jakichś niechęci ukraińskiej. Natomiast oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie dla ludobójstwa, bo oczywiście tutaj mamy do czynienia z absolutnie nadmiarową jakby reakcją. I to też podkreślmy, reakcją, która wynikała nie z jakiegoś, to też warto podkreślić do opinii publicznej, chociaż wielokrotnie też padało, to ta akcja wołyńska nie była przecież taką spontaniczną polityką, która wynikała z jakichś czasów takiej demoralizacji wojennej, tylko naprawdę ona wpisywała się w pewien nurt myślenia ważnych przedstawicieli elit, które wtedy walczyło o państwowość, więc jak ktoś czytał teksty Dmitro Doncowa, jak ktoś czytał innych ukraińskich nacjonalistów, no to tam się włos jeżył na głowie grubo przed Wołyniem, bo ta ideologia po prostu miała no absolutnie no taki wektor, który myślę, że spokojnie można zestawić z teoretykami faszyzmu i nazizmu. W związku z tym niestety jest tak, że mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną tendencją po stronie ukraińskiej, którą nie sposób nam, że tak powiem, tutaj zatrzymać, a niestety na to się nakłada, tak powiedziałem, to, że dla premiera Wołodymyra Zełenskiego i jego administracji on na tych sporach historycznych póki co wygrywa, więc trochę nie ma interesu, żeby się cofnął. A jeżeli do tego dodam oczywiście też polski kontekst, który też mówię, nie jest pewnie tutaj jakby kluczowy, ale też nie można go, że tak powiem, pominąć, czyli no, rywalizacja na prawicy o to, kto będzie ostrzejszy dzisiaj wobec strony ukraińskiej. I myślę, że też ten postulat Czarnka można wpisać w taką politykę chęci odzyskania wyborców, którzy uciekli z PiS-u do Brauna. No to już nam się układa obraz, który nie napawa optymizmem i no i stawiam tutaj dużo pieniędzy na to, że w najbliższym czasie do tej poprawy stosunków nie dojdzie. Ja bym powiedział, że nawet, że wcale nie jest powiedziane, że najgorsze jest za nami, bo no obie strony są trochę nagrzane na konflikt i tak naprawdę jedna i druga zyskuje na arenie wewnętrznej. A to, że oczywiście długofalowo tracą na tym nasze strategiczne relacje, które mogły być dużo lepsze, no to no cóż, wydaje się, że dzisiaj za mało jest osób i za mało one są wpływowe, żeby te głosy się, że tak powiem, przybiły.
1: Może się to zmieni. Paweł Musiałek, bez optymistycznych wniosków, ale taki jest stan gry na połowę lipca. Dziękuję pięknie. Klub Jagielloński, prezes Klubu Jagiellońskiego był razem z nami. Dobrego dnia, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Lądujemy, drodzy Państwo, lądujemy z pierwszą godziną naszego spotkania, ale już po 8:00 wracamy z kolejną porcją gości, kolejną porcją dobrej muzyki, naszego klimatu w poranku 7:09, a wszystkie nasze rozmowy, jeśli ktoś tylko ma życzenie, to do odsłuchania są na stronie 7:09.pl i w naszych mediach społecznościowych. Wszystkiego dobrego, wracamy po 8:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Już po ósmej, drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witamy w naszym drugim okrążeniu poranku, siódma, dziewiąta. Konrad Abramowicz, Marcin Fijowek, bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami. No i cóż, do godziny dziewiątej będziemy się zmagać z rzeczywistością. Już za chwilę gość poranka, pan profesor Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie o podziałach w PiS-ie, będzie o tym, co dzieje się, bo dzieje się absolutnie, absolutnie bardzo, bardzo dużo. Drodzy Państwo, zanim jednak wybrzmi rozmowa i polityka i to wszystko, co tak ważne i piękne i trudne czasem do ogarnięcia, no to dobra piosenka na start drugiej godziny naszego spotkania. Ruszamy, drodzy Państwo, trochę rock and rolla na start, a potem rozmowa poranka.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9:00. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan poseł Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale i Stowarzyszenie Rozwój Plus, co w naszej rozmowie będzie ważne. Dzień dobry.
2: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam państwa serdecznie.
1: Panie pośle, to z ręką na sercu, po co wam ten grill na 31 lipca, czyli wydarzenie Rozwój Plus? Wy, mają być debaty, mają być rozmowy, no ale to wszystko nie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tylko w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus. No i jak to nie jest w ramach PiS-u, to wie pan, co korytarze sejmowe i politycy PiS, którzy w tym stowarzyszeniu nie są, opowiadają, kiedy się mikrofony wyłączy.
2: No właśnie, ja myślę, że nadmiernie dużo emocji temu wszystkiemu towarzyszy. Myślę zresztą i mam nadzieję, że nie wszystkie te przekazy medialne rzeczywiście dotyczą tego, o czym moje koleżanki, moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają, bo to naprawdę ma być dobre, ważne wydarzenie i finalnie służące Prawu i Sprawiedliwości. My od początku o tym mówimy, że jako Stowarzyszenie Rozwój Plus chcemy sprzyjać Prawu i Sprawiedliwości, poszerzać jego bazę, poszerzać elektorat, docierać do nowych osób. I jak się tak dokładnie przyjrzeć agendzie tego naszego spotkania 31 lipca, to widać właśnie, że to ono ma na celu dużo ciekawych ludzi, wychodzenie poza typową bańkę, można powiedzieć, w tym podziale na plemiona, poza typowe plemię wspierające Prawo i Sprawiedliwość, tylko szukanie dalej i szerzej. Taki jest nasz cel.
1: No tak, tylko to jest wbrew codziennej logice polityki, to znaczy te bańki, o których pan mówi, no też są po to na poziomie takim bardzo pragmatycznym, ktoś powie cynicznym, no żeby napędzać poparcie dla swoich i trochę straszyć drugimi. Czasem te proporcje się wręcz zmieniają na korzyść tego drugiego, ale to zostawiam na marginesie. No a wy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus chcecie iść trochę w temu poprzek? Tak jakby licząc, dodaję nieco naiwnie, licząc, bo to złośliwi tak to czytają także w ramach PiS-u, że ktoś o to, kto nie jest chętny PiS-owi, pójdzie do was na grilla, porozmawia i o to zagłosuje na PiS. Że tak to nie działa, że może tak to działało 20 lat temu, może 10 lat temu, ale na pewno nie dziś.
2: Czy wszyscy, którzy uważają, że tak nie działa, to powinni dobrze przeanalizować sobie sytuację z 2023 roku, bo w moim przekonaniu, nie tylko moim, znacznie poważniejszych analityków sceny politycznej, znacznie takich bardziej doświadczonych, no to właśnie problem wziął się z tego, przecież my te wybory wygraliśmy, a nie mieliśmy z kim rządzić, z kim zbudować koalicję, a Donald Tusk, Platforma Obywatelska, te wybory przegrała, ale dzisiaj rządzi, dlatego, bo potrafiła, miała zdolność koalicyjną, potrafiła zbudować koalicję z trzecią drogą. Niektórzy nawet mówią, że trzecią drogę wyhodowała. I mnie nie chodzi o to, żeby budować teraz trzecią drogę dla Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to jest naszym celem, ale chodzi o to, żeby sięgać po ludzi, którzy mogą zdecydować o tym, że będziemy w stanie współtworzyć rząd, do ludzi, którzy się wahają. Zawsze jest ta grupa tego mitycznego centrum, które moim zdaniem wcale nie jest mityczne, które zdecydowało o władzy Tuska w 23 i które teraz w 27 może zdecydować o odebraniu mu tej władzy. I właśnie po tych ludzi umiarkowanych, centrowych, zmieniających co wybory także partię, na którą głosują, chcemy sięgnąć także tym wydarzeniem, które jest organizowane 31 lipca, po głosy dla Prawa i Sprawiedliwości. A to przecież nie stoi w ogóle na przeszkodzie temu, żeby inni członkowie Prawa i Sprawiedliwości swoją działalnością próbowali pozyskiwać głosy innych wyborców. Powinniśmy, no właśnie, odwołam się znowu do tych dwóch płuc, niedawno jeszcze znanej metafory, powinniśmy oddychać dwoma płucami.
1: Tylko że mam poczucie, że jeśli pana diagnoza jest prawdziwa, a czuję jakby podskórnie, że coś w tym może być, to zatrzymaliście się w pół drogi. To znaczy tworzycie taką trzecią drogę dla tych, którzy z tym PiS-em mają nie po drodze, już nie mówiąc o Koalicji Obywatelskiej, ale no jesteście w ramach PiS-u, więc tak naprawdę to dopiero jest udawana i hodowana trzecia droga, idąc tym tokiem rozumowania i tą logiką. No skoro będziecie na listach PiS-u, Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, no ciężko to jednak też oderwać zupełnie od PiS-u i udawać, że nie macie z tą partią zbyt wiele wspólnego, tak jak choćby trzecia droga, no ktoś powie, udawała. Niech będzie, ale jednak mówiła tak liderzy PSL, liderzy Polski 2050, przedstawiali się jako, no właśnie, trzecia droga, a nie odnoga jednej z tych dwóch.
2: A my niczego nie udajemy i my jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej większość z nas, i tą partię się angażujemy, ją reprezentujemy w działalności sejmowej, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, ale chcemy pokazać, że PiS ma różne twarze, że jest twarz Przemysława Czarnka i jest twarz Mateusza Morawieckiego, że są posłowie mający różne wrażliwości. Oczywiście jest fundament, który nas łączy, bo w przeciwnym razie nie bylibyśmy w jednej partii, ale możemy jednocześnie zabiegać o kwestie tożsamościowe, które są bardzo ważne, ale także mówić o kwestiach rozwojowych i o local content w wspieraniu biznesu, o rozwoju gospodarczym, o projektach infrastrukturalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc to mamy tutaj różne twarze. Też w różnych sprawach się różnimy. Ja na przykład reprezentuję dosyć odmienny pogląd na wymiar sprawiedliwości niż koledzy z dawnej, chociaż chyba niewyrejestrowanej, wciąż suwerennej Polski, będącej teraz częścią Prawa i Sprawiedliwości. Więc no, partia jest szeroka i dobrze by było, gdyby wszyscy w partii tę jej szerokość i rozległość uszanowali, bo to jest jej wartość, a nie wada.
1: A, no dobrze, to co będziecie robić na tym grillu? Oprócz tego, że na grilla trafi kaszanka, karkówka i co tam jeszcze kto przyniesie?
2: Znaczy, szczerze powiedziawszy, tego menu gastronomicznego grilla nie znam, ale na pewno będzie smacznie. Natomiast znana jest agenda. Ona zresztą jest dostępna w internecie na stronie rozwój+wy.pl. Warto zajrzeć. Zachęcam też do zapisywania się na to wydarzenie. Będzie debata o demografii, debata z perspektywy także lewicowej wrażliwości, o rozwoju właśnie. Ja będę rozmawiał z Markiem Magierowskim o Polsce, ustroju i przyszłości w świetle jego doświadczenia międzynarodowego. Będzie Gary Kasparow prowadził rozmowę z Januszem Cieszyńskim. Zdaje się, że też ma grać w szachy. No, dla każdego można powiedzieć coś intelektualnie ciekawego, a także na pewno po prostu towarzysko. Będzie to ciekawe wydarzenie. Wiele osób będzie można poznać, będzie można z nimi porozmawiać, z ludźmi z pierwszych gazet, ale nie politykami tylko i wyłącznie, ale także ekspertami, ze specjalistami w swoich dziedzinach, z osobami opiniotwórczymi. Naprawdę myślę, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, w którym warto wziąć udział.
1: No dobrze, to sprawdzimy 31 lipca, co i jak to wypadnie. Natomiast chciałem jeszcze pana zapytać o codzienną, bieżącą politykę. Najpierw o relacje z Ukrainą. Zaostrzenie to mało powiedziane na linii Warszawa-Kijów te ostatnie tygodnie, no głównie z powodu Wołodymyra Zełenskiego i jego decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia tak zwanych bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, ale no nie ma co kryć, po stronie PiSu też słyszę bardzo ostre i daleko idące słowa. No kiedy Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, co by nie mówić, mówi o odradzaniu się ideologii nazistowskiej w Kijowie, to musiałem dwa razy przeczytać i dwa razy przesłuchać, czy to nie jest sztuczna inteligencja, bo zabrzmiało naprawdę jak kremlowska propaganda. Czy wy chcąc, nie chcąc, nie wchodzicie trochę w te tory, przed którymi jeszcze kilka lat temu przestrzegaliście, będąc przy władzy?
2: Czy ja tutaj zastrzegam swoje zdanie odrębne, to znaczy w stosunku do słów profesora Przemysława Czarnka, ja bym powiedział, że można mówić o odradzającym się ukraińskim nacjonalizmie, a nie nazywałbym tego nazizmem. Wydaje mi się, że to są zbyt mocne słowa, pewnie wypowiedziane w jakichś emocjach. Niewątpliwie odwoływanie się do UPA, do ludobójców z UPA jest pewnym przejawem nacjonalizmu ukraińskiego, takim poszukiwaniu ideologii dla ukraińskiej tożsamości narodowej. Ja myślę, że można tej ideologii szukać gdzie indziej, w znacznie mniej kontrowersyjnych przestrzeniach. Nie wtrącałbym się w to w ogóle, w to, gdzie Ukraina szuka swojej tożsamości, gdyby to nie dotykało tak bardzo nas, Polaków, i nie było oparte na kłamstwie historycznym, no, bo próba gloryfikowania ludobójców no, jest swoistym kłamstwem, więc trzeba nazywać fakt czarne, białym, białym, ale też oczywiście nazywać adekwatnie. To, co Ukraina robi, jest błędne, ale jednocześnie nie można stawiać krzyżyka na wsparciu dla Ukrainy. To znaczy nie możemy w tym wszystkim zapomnieć, że Ukraina toczy wojnę z Rosją neoimperialną, z Rosją, która ma daleko idące zakusy, i w tym zakresie w sposób adekwatny dla naszego bezpieczeństwa, niegodzący w nasze bezpieczeństwo, powinniśmy Ukrainę wspierać, a jednocześnie żądać jej właściwej postawy w sprawach historycznych, ale także innych, nie tylko tych.
1: Tylko czy te ścieżki się trochę nie rozjeżdżają? Bo czytam sobie wieczorny wywiad, czy przeglądam wieczorny wywiad Przemysława Czarnka dla Republiki, gdzie on tam mówi wprost: trzeba zmusić Unię do, cytuję, zaprzestania finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Kijów nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. No i tu od razu jest kontra szefa polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski pisze, że chcecie dopuścić Putina pod polską granicę, bo wyścig z konfederacjami na antyukraińskość odbiera wam, cytuję, rozum.
2: Radosław Sikorski tutaj, bym powiedział, jest znany z ostrych i często mocno przesadzonych i nietrafionych polemik. Natomiast ja bym powiedział, no nie szedłbym tak daleko. To znaczy jak Przemysław Czarnek, uważam, że trzeba domagać się od Ukrainy prawdy. Trzeba domagać się tego, czego się domagamy. I domaga się pan prezydent Nawrocki, wyraźnie nazywając rzeczy po imieniu. Ale pamiętajmy, że zaangażowanie całego świata zachodniego we wsparcie Ukrainy to jest nasz sukces. Sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości, sukces Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego. Dzięki temu też ten ciężar nie spoczywał wyłącznie na Polsce, był rozłożony na inne państwa, także te od nas bogatsze. I dzięki temu Ukraina może Rosję zatrzymywać dość daleko od polskiej granicy. I to jest w polskim interesie, żeby ruskie tanki na granicy z Ukrainą nie stały. I to moim zdaniem o tym nie powinniśmy zapominać. To nie zmienia faktu, że trzeba domagać się do Ukraińców właściwej postawy i także podejmować określone sankcje względem Ukrainy, ale proporcjonalne, nie przesadzone.
1: No właśnie, mam wrażenie, że tu jest problem z tym, jak wycenić, jak naszkicować takie sankcje, czy takie naciski, czy taką presję, która z jednej strony byłaby skuteczna, bolesna, bo też nie ma co kryć, o to chodzi w sankcjach, ale z drugiej strony by siłą rzeczy nie spowodowała, że to będzie jeden wielki prezent dla będącej może dzisiaj w lekkiej defensywie szczęśliwie, albo może inaczej, nie będącej w tak dużej ofensywie, jak chcieliby być, maszynie wojennej Putina.
2: Tak, no Ukrainie udaje się atakować cele w Moskwie, rafinerie, więc to rzeczywiście Rosjanie nie mogą się czuć bezpiecznie już na swoim terytorium. Natomiast no, mi się wydaje, że taką retorsją, można powiedzieć, uzasadnioną, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest postulat nieprzyjmowania, czy apel o to, żeby Ukrainę nie przyjmować do Unii Europejskiej i nie czynić postępów w procesie negocjacyjnym do momentu, kiedy Ukraina nie zajmie tutaj właściwej postawy w sprawie Wołynia.
1: No i to jest zupełnie inna wrażliwość niż to, co mówi Przemysław Czarnek, bo pan mówi to, co mówił Jarosław Kaczyński przed laty, to co mówi Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj, to co pewnie by i premier Tusk przełknął pewnie i powiedział, i Mateusz Morawiecki wcześniej, ale... No, nie wiem, na które półce dzisiaj oddaje głos wyborca PiSu, stawiając krzyżyk przy kratce Prawo i Sprawiedliwość.
2: No, to się pewnie przekonamy w 2027 roku. No, ja tutaj należę do tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są dosyć umiarkowani i też staram się nie zagalopowywać w różnych ideologicznych wypowiedziach, widząc, co się dzieje, słuchając tego, co się dzieje, czytając. I najważniejszy dla Polski powinien być polski interes strategiczny. Polskie bezpieczeństwo. No tutaj nie da się uciekać od geopolityki. Rosja jest dla nas niewątpliwie wrogiem, jest państwem niebezpiecznym. Ukraina, jakkolwiek by nam się nie podobała i polityka w wielu aspektach mi się nie podoba, nie tylko kłamstwo w Wołyniu, ale też korupcja, która tam się szerzy, różne inne zagadnienia, o których można by długo dyskutować, ale Ukraina w tej chwili jest buforem oddzielającym nas od Rosji i z tego powodu trzeba tutaj stosować środki adekwatne i nieprzesadzone. I bardzo mierzyć dziękuję. Tutaj właściwie słowa wypowiadane.
1: Profesor Krzysztof Szczucki, przepraszam, Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dziękuję pięknie, dobrego
2: dziękuję
1: dnia
2: bardzo.
1: I do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość przy telefonie, Karol Grabias z redakcji kwartalnika Więź. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: A porozmawiamy o nowym letnim kwartalniku Więź, który mam przed sobą. Kawał solidnej lektury na wakacje. Pod hamak, czy też do hamaku, pod słonko, pod parasol, wszystko jedno, w jakim trybie ten urlop Państwo mają zaplanowany. No i temat numeru. Dla mnie bardzo ciekawy, w sensie takim, że kiedyś myślę, że zupełnie inaczej ten tekst i ten problem byłby ujęty. O Polsce bez alkoholu. Mamy przed sobą sierpień i zazwyczaj ten sierpień też w takim codziennym nauczaniu i kościoła w Polsce, ale też takich zobowiązań wielu katolików indywidualnych, oddolnych, no był, czy jest, bywa miesiącem trzeźwości. Wy na tę trzeźwość patrzycie trochę inaczej w tym numerze, a raczej na modę, która topi chęć do alkoholu wśród Polek i Polaków, czy to jeszcze zbyt szybko postawiona teza?
2: To znaczy tak, nie wiem, czy użyłbym określenia mody, pewnie wolalibyśmy określenie takiej tendencji spadkowej, ponieważ no, wychodzimy od takich twardych danych badań społecznych, które wskazują, że ten spadek już spożycia mocnych alkoholi, dużych ilości alkoholu, to są już jakby wyniki dwucyfrowe, to znaczy około 1/5 społeczeństwa zaczyna rezygnować w ogóle z twardego alkoholu. No i zastanawiamy się, co faktycznie znaczy ta zmiana. Zadajemy sobie pytanie, bardzo, bardzo trafnie, wydaje mi się, ujmuje to Michał Bojalski w swoim tekście. Zadajemy pytanie, czy Polska wchodzi w erę postalkoholową i co ta era postalkoholowa miałaby znaczyć. No i wiele wskazuje na to, że faktycznie wchodzimy w tę erę. To nie znaczy, że przestajemy w ogóle pić alkohol, tylko że można powiedzieć, zanika pewien taki dominujący kulturowy model, w którym alkohol jest rekwizytem ważnych uroczystości, jest smarem społecznym we wszystkich grupach społecznych i te, można powiedzieć, spożywanie alkoholu kurczy się do takich wysepek, właśnie powiedzmy do spożywania kraftowego piwa, do spożywania wina, do wytrawnej kolacji, ale zasadniczo, to szczególnie widać w generacji Z, w młodszych pokoleniach, takie potrzeba picia alkoholu, żeby, można powiedzieć, zwiększyć intensywność interakcji społecznych, otworzyć się emocjonalnie, to powoli zanika, ponieważ też zmieniają się te mechanizmy naszych interakcji społecznych. To znaczy młode osoby w większym stopniu komunikują się przez internet, mają też mniej społecznych tabów, więc ten alkohol jest, wydaje się, im w mniejszym stopniu potrzebny. Więc pijemy inaczej, pijemy mniej, pijemy powiedzmy bardziej wyspowo niż, można powiedzieć, niż ogólnie, ale zasadnicze zmiany zachodzą. To jest taka, można powiedzieć, nazywa to Michał Bielski, taką rekonfiguracją kultury picia.
1: A skąd ta kultura picia uległa zmianie? Bo rzeczywiście lata 90. to każdy rodzinny, no może nie każdy rodzinny, bo to przesadziłbym, każdej rodzinie bywało różnie, ale jedna większa uroczystość to zawsze była butelka przynajmniej na stole, może niekoniecznie od razu rozpoczynana, rozlewana natychmiast, ale jednak gdzieś tam towarzysząca w tle dla chętnych, a chętnych bywało o wiele więcej niż dzisiaj. Skąd ta zmiana i czy to jest zmiana, twoim zdaniem, waszym zdaniem, więzi głębsza, czy to tylko jest chwilowy urok, bo są inne zapychacze, czy inne materiały, którymi się można uzależnić, czy znieczulić?
2: To znaczy tak, jest to na pewno, nakłada się na siebie kilka różnych, można powiedzieć, mniej lub bardziej niezależnych od siebie zjawisk. Po pierwsze, na pewno trochę tak jak z papierosami, zaczynają dochodzić do głosu już po prostu nowe badania, które wskazują, że nie ma od strony na przykład jakby zagrożenia nowotworem, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, tak jak nie ma, powiedzmy, bezpiecznej dawki tytoniu. Każda dawka alkoholu, tak samo jak każda dawka tytoniu, może zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór i to w jakimś sensie daje ludziom do myślenia. To, co na przykład Monika Białkowska pokazuje w swoim tekście, to też to, że ta kultura picia dominująca w dużym stopniu, która obejmowała przede wszystkim mężczyzn, wiązała się z dużymi kosztami nieobecności emocjonalnej, dużej, oczywiście przemoc to jest taki skrajny przypadek, ale choroby i nieobecność emocjonalna to są rzeczy, które dotyczyły, które przede wszystkim dotyczyły mężczyzn, a których koszty ponosiły kobiety i dzieci. Wydaje mi się, że też zmienia się taki model kulturowy związany z tym, na jakie są oczekiwania wobec mężczyzn, to znaczy kobiety nie są już skłonne ponosić takich kosztów emocjonalnych związanych z piciem alkoholu przez ich partnerów. No i oczywiście to, o czym już wspomniałem, czyli generacja Z, która ma więcej interakcji online, większą skłonność do, można powiedzieć, ekstrawersji, mniej do jakichś takich kulturowych tabu, więc przez to też ten alkohol jako taki właśnie społeczny smar jest im mniej potrzebny. Zapytałeś na końcu, czy to uważamy, że to jest stała zmiana? To jest wróżenie z fusów oczywiście, bo tak jak też wspomniałeś, potrzeba ucieczki od napięcia, od stresu, od lęku nie zmienia się w ludziach. Tak? To pokazuje właśnie tekst Bożeny Haściło, w rozmowie z Ewą Buczek z Bożeną Maciek Haściło. To znaczy, no, my nazywamy bardzo łatwo właśnie czasami uzależnienie od alkoholu, problem z alkoholem, ale tak naprawdę to, co się kryje za tym sięganiem po alkohol, to jest bardzo wiele różnych mechanizmów, tak? Potrzeba psychicznej ulgi, nieradzenie sobie z regulacją emocji, jakieś trudne doświadczenia związane z inicjacją w gronie rówieśniczym czy z płcią przeciwną. To jest bardzo dużo różnych rzeczy, które sprawiają, że nam ten alkohol coś w życiu ułatwia, coś nam w życiu łagodzi, więc z całą pewnością to nie jest tak, że alkohol zniknie. Z całą pewnością to nie jest tak, że również rzeczy, że znikną jakieś używki, które zastępują ten alkohol, znikną. W jego miejsce wchodzi uzależnienie od gier, wchodzą leki w dużym stopniu, środki psychoaktywne. Także no, tendencja ogólnie wydaje się w jakimś fundamentalnym sensie pozytywna, ale to nie jest tak, że mamy załatwione wszystko jak za ruchem magicznej różdżki i po prostu nagle stajemy się narodem abstynentów, który nie ma w ogóle problemów z regulowaniem swoich emocji.
1: Warto sięgnąć po ten cykl tekstów, choćby przy okazji sierpnia nadchodzącego i przy okazji też takich nieoczywistych koalicji, które w tej sprawie między na przykład ludźmi lewicy i ludźmi kościoła można tworzyć. I a propos tych różnych, no może nie koalicji, ale mianowników wspólnych do szukania, ja zawsze lubię w kwartelniku wieść ten nie tyle moment, co segment, o, tego słowa mi brakowało, segment w kwartelniku pod hasłem Popołudnie Wiary, czyli rozmowy, teksty, myśli ludzi, którzy niekoniecznie są dziś zakotwiczeni w codzienności stricte katolickiej. Ty przeprowadziłeś bardzo ciekawą rozmowę z Agatą Bielik-Robson, filozofką, którą ciężko powiedzieć, że zakwalifikować jako katoliczkę i osobę, z którą po prostu daje proste odpowiedzi na najtrudniejsze i najróżniejsze pytania. Ale zastanawiam się, jak zachęcić tych, którym przecież na co dzień, bo lwia część naszych słuchaczy to tacy, którzy na co dzień zaglądają do kościołów, jest im po drodze z wiarą, dlaczego mieliby sięgnąć po inny punkt widzenia i trochę poszerzyć ten swój horyzont? Akurat o Agaty Bielik-Robson.
2: No tak, oczywiście absolutnie Agata Bielik-Robson jako filozofka nie jest związana z filozofią chrześcijańską czy katolicką, ale ta rozmowa jest o tyle ciekawa, że no tak, ona jest z tego cyklu mojego Popołudnie Wiary, gdzie ja rozmawiam z ważnymi postaciami badającymi religię, badającymi wiarę. I w tej rozmowie przede wszystkim istotny jest wątek pokazywania, w sposób, w jaki Agata Bielik-Robson pokazuje, w jaki sposób elementy religijne związane z filozofią żydowską, ale również filozofią chrześcijańską, mesjanizm, milenaryzm były istotnymi zjawiskami stojącymi u podstaw myśli nowożytnej, myśli zorientowanej na przyszłość, zorientowanej na podmiotowość, zorientowanej na emancypację. Bardzo ciekawa jest ta rozmowa pod kątem tego, o czym się szeroko już mówi w filozofii. Myślę, że to nie do końca dociera tak poza powiedzmy osobami, które mają zainteresowania filozoficzne czy socjologiczne, czyli zjawisko postsekularyzmu. Tak? Agata Bielik-Robson jest taką filozofką, która jest osadzona w tym nurcie, który nazywa się postsekularyzmem, a który zasadniczo mówi tyle, że jeśli przez istotną część, lwią część nowoczesności, co najmniej od czasów oświecenia do przynajmniej, nie wiem, 2001 roku, większość filozofów, większość myślicieli, którzy byli zwolennikami projektu nowoczesności, opowiadało się przeciwko religii jako takiej sile właśnie opresywnej i racjonalnej, tak od pewnego czasu mamy istotny zwrot, który zaczął Jürgen Habermas, który gdzieś Agata Bielik-Robson się wpisuje, to znaczy filozofowie, socjologowie, którzy wcześniej, od co najmniej właśnie czasów oświecenia, podchodzili krytycznie do religii, teraz dokonują rewizji swojego stanowiska, dostrzegając, że to również w nowoczesności, w nowoczesnym rozumie, w skłonności do instrumentalizacji przyrody, do instrumentalizacji relacji, pewnej fetyszyzacji takich metod ilościowo-technicznych, tkwią poważne zagrożenia, w których to radzenie sobie, z którymi to radzenie sobie zagrożeniami, religia może być sojusznikiem dla takiego rozumu, który w jakimś sensie już nie jest tak w sam siebie zapatrzony. Agata Billy-Crobson kończy tę rozmowę takim bardzo ciekawym zdaniem, że ona dużo łatwiej jest jej żyć z wierzącymi chrześcijanami niż z takimi dogmatycznymi ateistami, którzy wierzą tylko i wyłącznie w metody ścisłej nauki i w taki turbooptymizm związany z rozwojem technologii. Więc to jest taka, pokazuje, że coś istotnego się tutaj na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat w stosunku filozofii do religii coś się zmieniło.
1: Tak, to jest dla mnie ten najniższy wspólny mianownik, który zawsze jest trochę inny, ale sprowadza się do jakiegoś rodzaju autentyczności i tego, co przeżywamy. I jeszcze jeden tekst, który chciałem wyróżnić. Oczywiście, jeśli masz na myśli inne, to śmiało. Ja jestem w trakcie, czy tuż po lekturze tekstu Dawida Gospodarka o tym, jakim być, czy jak wygląda kwestia liderowania. Może to, ja tego słowa akurat przyznam, nie lubię, no ale wzięliście pod lupę kwestię tego, w jaki sposób są prowadzone różnego rodzaju, mogą być prowadzone, albo są wspólnoty różnego rodzaju instytucje, także oczywiście w kościele, i przyznam szczerze, że dla mnie to było dość ciekawe, także w perspektywie i swoich doświadczeń z różnego rodzaju instytucjami w kościele i tego, jak łatwo i szybko można charyzmie lidera ulec, ale i w pozytywnym tego słowa znaczeniu i negatywnym. Zastanawiam się, czy to nie jest też kwestia, no też albo i tylko, albo i aż, ale no pewnego zdrowego dystansu do tego, co się przeżywa, tylko że w perspektywie no, doświadczeń religijnych trudno o taki dystans.
2: To znaczy tak, faktycznie tekst Dawida Gospodarka, czyli Kiedy lider wpada liderzm, jest takim chyba sztandarowym tekstem z tego bloku wiary, który w całości poświęciliśmy właśnie zagadnieniu świeckich, liderów świeckich, można powiedzieć takich no, przewodników. No lider to jest takie dobre słowo w kościele. No i właśnie tekst Dawida stawia to fundamentalne pytanie, kiedy świecki lider, właśnie taki, który ma pewien problemy też właśnie z dystansem do postrzegania własnych doświadczeń religijnych, własnej roli we wspólnocie, zaczyna się zamieniać w właśnie kiedy jego pozycja zmienia się z lidera w lideryzm, czyli z takiego zdrowego odruchu podmiotowienia na gruncie bycia właśnie przewodzenia wspólnocie, rozeznawania, inspirowania, pewnej odnowy, kiedy to zamienia się w pewną formę ideologiczną. I według Dawida Gospodarka to wygląda tak, że sytuacja, w której osoba, która odczuwa pewien właśnie powołanie, pewną misję, zaczyna traktować każdy aspekt swojej działalności jako przedłużenie tego namaszczenia, przedłużenie tej obecności, łaski w jego aktywności, to bardzo łatwo okazuje się, że ten lider zaczyna ingerować w związki, w pracę, w finanse, w seksualność, w emocje tych członków wspólnoty i zaczyna się tworzyć taki patologiczny system lojalności, kiedy jakakolwiek krytyka tych ingerencji, tych rozeznań, które posiada lider, jest traktowana właśnie jako przeszkadzanie jakby błogosławieństwu, które ta postać otrzymała. I z tego tekstu Dawida Gospodarka, jak również z innych, z tekstu Agaty Ruiner, z tekstu Angeliki Szemgowskiej-Mironiuk, wyłania się taka, myślę, synergia, taka wspólna wizja tego, że we wspólnotach świeckich i w stosunku do świeckich liderów potrzebne są takie dobre, można powiedzieć, społeczne praktyki, takie kotwice, które sprawią, że ten lider nie stoczy się w lideryzm, to znaczy chodzi o takie dobre praktyki, jak na przykład kadencyjność, rozdzielanie władz w wspólnocie świeckiej, istnienie mechanizmów zgłaszania przemocy, istnienie pewnego takiego oddolnego feedbacku, czyli zgłaszania uwag i również krytycznych ze strony jakby takiego, można powiedzieć, tego wspólnotowego dołu, jasne podporządkowanie wspólnot prawu państwowemu, nie tworzenie takiej niezdrowej logiki, jakby powołane życie wspólnoty kontra zewnętrzny, świecki, zepsuty świat, który bardzo łatwo właśnie tworzy takie mechanizmy zbliżające się do sekty, no i przede wszystkim właśnie pewne wyczulenie na na to, kiedy charyzmatyczność lidera zamienia się w jego, może się zamienić w jakiś niezdrowy narcyzm. Więc to jest
1: taka ciekawa refleksja, chociaż dość oczywista, jak sobie tak głośno myślę, ale nie myślałem o tym w ten sposób, że bardzo mocno media społecznościowe promują ten sposób liderowania właśnie, oparty na jednostce, na sile, na jakiejś charyzmie, często prawdziwej i ekscentrycznej i efektownej, a nawet i efektywnej, ale jednak no, żyjemy w takim świecie, gdzie to będzie szło w tym kierunku, prawda? Jak jest lider, no to jest siła.
2: Tak, zdecydowanie. Oczywiście czasami mówi się o tym, że właśnie, że Kościół powinien być obecny, czy liderzy, czy księża, czy liderzy szwedzcy powinni być właśnie obecni w social mediach jako takiej nowej przestrzeni ewangelizacji. Ale właśnie tak jak zwróciłeś na to uwagę, social media w jakimś sensie tworzą te wrażenie, że każdy jest głównym bohaterem swojego spektaklu i bardzo niestety, jak się okazuje, premiują jednostki, które nie mają absolutnie żaden sposób krytycznego stosunku do swoich rozeznań. O tym pisze bodaj właśnie Angelika Szolgowska-Mironik, czyli istnieje bardzo niski próg wejścia w rolę lidera, których jednym z elementów są social media, tak? Wystarczy założyć profil, zacząć udostępniać treści, co sprawia, że czasami osoby niedojrzałe, nieprzygotowane do tej roli lidera mogą uzyskać bardzo duży wpływ na cudze decyzje moralne i życiowe. A role przywódcze niestety, jak wiemy, w różnych środowiskach, nie tylko kościelnych, również w biznesie, w sporcie, gdziekolwiek, przyciągają jednak osoby takie o skłonnościach czasami narcystycznych czy psychopatycznych, więc no, bardzo istotne jest, żebyśmy nie zapominali o tym, że to, że lider jest świecki, nie sprawia z automatu, że różne patologie władzy za nim nie będą się ciągnąć. A social media niestety są tym przypadkiem, gdzie o narcyzm jest bardzo łatwo.
1: Więc proszę potraktować ten tekst i cykl też tekstów, bo chociaż nie wszystko oczywiście jeszcze przeczytałem, jako właśnie taki filtr może będąc samemu gdzieś we wspólnocie, warto mieć z tyłu głowy czasem taki właśnie filtr. Karol Grabiec opowiadał o nowym kwartalniku Więź do dostania, do zakupienia i w internecie, i w dobrych salonikach prasowych, w kioskach. Pomarańczowa okładka łatwo wpada w oko i daje też słowo, że potem zostaje gdzieś z tyłu głowy już po lekturze. Dziękuję pięknie, Karolu. Dobrego dnia dla ciebie i do usłyszenia.
2: Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy za dziś, drodzy Państwo, za to wspólne wstawanie, niezależnie czy w trybie wakacyjnym, hamakowym, urlopowym, czy w drodze do pracy. W poranek 7:09. Wraca jutro o 7:09. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Ania Czytowska, jak co środę, przywita się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie. Za dziś dziękujemy. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, a wszystkie nasze rozmowy i Ani, i moje, i wszystkich innych prowadzących do odsłuchania w mediach społecznościowych naszych na YouTubie, na 7:09.pl, ale to dla chętnych, drodzy Państwo, proszę się nacieszyć lipcem, latem, lasem, jeziorem, czymkolwiek tylko, cokolwiek tylko mają tam Państwo pod ręką, bo lato ma to do siebie, że mija szybko, tak jak dzisiejszy nasz poranek. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: 9 na radiowym zegarze. Słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek, 14 lipca. Dziś imieniny obchodzą Bogdan, Damian, Franciszek, Jakub i Kamil. Słońce wstało 22 minuty po czwartej. Dni są jeszcze długie, bo słońce zajdzie dziś 8 minut przed godziną 21. Kasia Polewko w studiu Radia Nadzieja razem ze mną.
2: Dzień dobry, dołączyłam przed momentem, tak w locie. Dzień dobry.
1: Lato trwa i dzisiaj chyba je poczujemy, chociaż na razie jeszcze zachmurzenie duże, ale ma się rozpogodzić. Będzie też ciepło do 25 stopni, w środę 27, czwartek 28, a w piątek 29 stopni.
2: Przyznam szczerze, że sprawdzałam pogodę na najbliższe dni i pokazywało słońce, ale jak się dzisiaj obudziłam, to zastanawiam się, ale gdzie te słońce? Przecież od samego rana powinno być jasno i powinno być słonecznie, żeby było nam lepiej wstawać. A tu tak spoglądam przez okno, to tak, Ania, nie wiem, czy to wierzyć, czy nie.
1: W prognozie jest. Ja też się nad tym zastanawiam, ale cały czas widzę w prognozie to pełne słońce, więc poczekajmy do 11:12 i zweryfikujemy to wszystko. O 9:30, jak co dzień, od poniedziałku do piątku, rozmowa z gościem dnia w Radio Nadzieja. Można ją oglądać, można słuchać tradycyjnie w radiu, jeśli ktoś woli. Kasiu, kto będzie gościem dziś naszym?
2: Dzisiaj nasze studio odwiedzi wiceprezydent Łomży, Piotr Serdyński. Pan Piotr Serdyński w mieście odpowiada za inwestycje, więc oczywiście o inwestycjach będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o przetargach, o tym, że coraz więcej firm zgłasza swój udział. Co to oznacza? Oczywiście to są dobre informacje dla samorządów, ale gorsze dla firm. To znaczy, że tych inwestycji zbyt dużo nie ma. Będziemy rozmawiać o inwestycjach powstających między innymi w Parku Jana Pawła, Tężnia Solankowa. Będziemy mówić o hali sportowej, która będzie służyła nie tylko uczniom, ale będzie miała także znaczenie schronu, bo tam także w podziemiach będzie powstawał właśnie ten schron. Będziemy rozmawiać też o kolei, bo nie było okazji, żeby z panem wiceprezydentem o tym rozmawiać, więc serdecznie zapraszam na godzinę 9:30.
1: Tematów, jak słyszymy, dużo, a czasu niezbyt dużo, bo 25-20 minut to zawsze jest trochę za mało, żeby to wszystko poruszyć, ale postaramy się te wszystkie tematy zmieścić. Zapraszam w imieniu Kasi już o godzinie 9:30.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę.

To robimy konkurs, drodzy Państwo. Do wygrania jest książka Romana Warszawskiego Pierwsza wojna polsko-indiańska, czyli Ameryka Łacińska w pół drogi. Książka wydana przez wydawnictwo Bernardinum, a dotyczy wyprawy do Peru. Jeśli ktoś z Państwa taką książkę chciałby przeczytać i od nas otrzymać, proszę szybko dzwonić do studia Radia Nadzieja. 512 123 502 lub 512 123 503 to numer telefonów do nas.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Jaki mają Państwo pomysł na spędzenie piątkowego wieczoru, bo Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Już w najbliższy piątek, 17 lipca w Łomży na placu Jana Pawła II, czyli plac przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Projekcja filmu Powstanie 1863. Wstęp jest wolny, a projekcja rozpocznie się o godzinie 20:30. Mam wieści pogodowe, że będzie naprawdę ciepło, bo skoro w ciągu dnia 29, to wieczorem pewnie jakieś przyjemne 24-25 stopni będzie. Więc najbliższy piątek, 17 lipca, godzina 20:30. Letnie Kino Nadziei organizowane przez Fundację Iskra Nadziei. Przypomnę, plac Jana Pawła II przy Wyższym Seminarium Duchownym.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Piotr Serdeński, wiceprezydent Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Panie prezydencie, na początku porozmawiamy o inwestycjach, bo tym głównie zajmuje się pan w mieście. Kolej wróciła do Łomży. Na pana oko ta inwestycja jest już ukończona od A do Z?
2: Nie, ona jest w trakcie realizacji. Widać to między innymi właśnie przy peronach, widać to na przejazdach kolejowych. Trwają tak naprawdę prace inwestycyjne i dopiero ten końcowy efekt jeszcze przed nami. Widać to ewidentnie po tym, że ta infrastruktura taka, która organizuje ruch, który prowadzi tych ciągów komunikacyjnych na perony, ona jeszcze jest nieukończona. Tak samo przejazdy kolejowe, czy to przy ulicy Piłsudskiego, czy przy ulicy Poznańskiej, one jeszcze są w trakcie takiego finalizowania, w trakcie realizacji, tak aby można było tam w sposób bezpieczny i komfortowy przejeżdżać.
1: Kierowcy trochę się skarżą, biorąc chociażby pod uwagę te incydenty, które miały miejsce na tych przejazdach kolejowych, że no czas to skończyć, może trzeba gdzieś tam zapukać w odpowiednie drzwi, że halo, halo, w Łomży jeszcze trzeba dokończyć to, co zostało rozpoczęte.
2: Jak najbardziej, no do nas też wpływają różnego rodzaju sygnały od naszych mieszkańców i my na bieżąco przekazujemy te informacje właśnie do PKP PLK i też liczymy na to, że biorąc pod uwagę nasze interwencje z przeszłości, też sygnalizowanie potrzeby synchronizacji rogatek wraz z naszą sygnalizacją świetlną przy naszych skrzyżowaniach, że to zostanie zrealizowane, ponieważ jest to bardzo istotne pod kątem takiego i bezpieczeństwa, ale też komfortu przemieszczania się po naszym mieście. Chcemy, żeby ten ruch był jak najbardziej płynny. Cieszymy się oczywiście z tego, że kolej wróciła do naszego miasta, bo jak pokazują to ostatnie dni, mieszkańcy chętnie korzystają z właśnie z tej formy komunikacji i jestem przekonany, że to jest z korzyścią dla naszego miasta, że kolej pasażerska wróciła do Łomży. Natomiast oczywiście trzeba jeszcze tutaj zintensyfikować te działania i to jest już po stronie PKP, aby zostało to sfinalizowane w sposób taki już pełny. Zwróciliśmy uwagę na to, że po tym uroczystym otwarciu ta intensywność prac trochę spadła, bo widać było taką presję, prawda, czasu i taką trzyzmianową, intensywną pracę. Można powiedzieć, że dzień po tym otwarciu trochę ci właśnie pracownicy, którzy wykonywali te roboty budowlane na tych przejazdach między innymi, oni tak jakby zniknęli.
1: Zniknęli, teraz tak. Już ich nie ma tak naprawdę.
2: W ostatnim czasie ponownie się pojawili i mam nadzieję, że naprawdę z pełnym zaangażowaniem już PKP podejdzie do tego, aby ukończyć tą inwestycję.
1: Oby, bo skoro czekaliśmy na to 33 lata, to chcielibyśmy, żeby to zostało ukończone tak, jak powinno być na miarę XXI wieku. Panie prezydencie, potrzeba czasu, żeby odbudować ten potok pasażerski?
2: Te ostatnie dni pokazują, że mieszkańcy chętnie korzystają z kolei. Ja przyznam szczerze, sam jeszcze nie miałem okazji jechać połączeniami kolejowymi z Łomży do Białegostoku czy do Olsztyna. Natomiast nawet od moich znajomych, którzy korzystali, otrzymywałem informację, że to wypełnienie pociągów było na dobrym poziomie, więc myślę, że oby to ten trend się utrzymywał, bo to na pewno spowoduje, że no nie będzie tego pogorszenia, prawda, w przyszłości, bo mamy nadzieję, że to nie jest tak, że te połączenia zostały przywrócone, a za kilka lat na przykład ktoś dojdzie do wniosku, że to nie była trafiona inwestycja i one będą redukowane. No chcielibyśmy, żeby tych połączeń było jak najwięcej. Wiemy, że za rok mają być też uruchomione połączenia z Warszawą i mamy nadzieję, że to się sprawdzi.
1: A to jest większa szansa dla młodego pokolenia czy dla starszego, tego trochę wykluczonego?
2: Myślę, że jest to dla wszystkich szansa też do tego, aby właśnie wyeliminować to wykluczenie komunikacyjne w tym zakresie, w zakresie połączeń pasażerskich, kolejowych. Myślę, że ludzie muszą się też przyzwyczaić do tej formy przemieszczania, bo do tej pory nie mieliśmy takich możliwości. Musieliśmy podróżować albo połączeniami autobusowymi, albo samochodami. Najczęściej ludzie przemieszczali się po prostu samochodami. Natomiast biorąc pod uwagę, że czy to młodzi ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, w Białymstoku, w Warszawie, do tej pory nie mieli tej możliwości komunikacji, to na pewno też z tej formy będą chętnie korzystali. I jestem przekonany, że ludzie w każdym wieku po prostu się do tego z czasem będą przyzwyczajali.
1: A dworzec PKP jest potrzebny? Nie można było tego jakoś połączyć z dworcem PKS?
2: Myślę, że Łomża zasługuje na to, aby ten dworzec powstał. My w trakcie rozmów jako miasto sygnalizowaliśmy tą potrzebę, aby ten dworzec powstał od strony ulicy Kolejowej. Też zgłaszaliśmy nasze uwagi. Odbyło się szereg spotkań z zarządem PKP SA i PKP PLK, na których przedstawialiśmy naszą wizję tego, jak ten teren powinien być zagospodarowany, tak aby on był dobrze skomunikowany, aby również był estetyczny, bo myślę, że to też ważne wizerunkowo i dla PKP, ale i dla miasta, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do Łomży, wysiadali w miejscu, które jest dobrze zorganizowane i estetyczne.
1: Tak, ta wizualizacja się pojawiła z tego, co widzieliśmy. Dotarło to właśnie do mediów, bo ten przetarg został ogłoszony. Podoba się panu?
2: To nie jest może wersja naszych marzeń, bo my chcieliśmy, aby ta chociażby sposób skomunikowania z ulicą Kolejową, on był taki dwujezdniowy i właśnie przy skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego, ale też na takim, można powiedzieć, wydłużeniu ulicy Dworcowej, tak aby można było się właśnie w sposób bezpieczny i komfortowy przemieszczać, bo też proponowaliśmy możliwość uruchomienia połączeń MPK, tak aby nasza komunikacja miejska była w pewien sposób synchronizowana również z tą komunikacją PKP.
1: I to się uda? Przy tym projekcie, który
2: zobaczymy,
1: jest?
2: To na pewno będzie wymagało analiz i tego, czy przy tej formie zorganizowania dojazdu do tego dworca nasze autobusy będą również mogły tam dojeżdżać. Czy na przykład powstaną zatoki autobusowe, tak, aby można było zorganizować przystanek w tym miejscu.
1: Ogłosiliście przetarg na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4, aż 14 firm zgłosiło się do tej realizacji. I najtańsza zawsze jest najlepsza?
2: My podeszliśmy do tego przetargu zresztą tak jak do wszystkich z najwyższą starannością i to jakby kwestie tego, jakie kryteria można wpisać do właśnie wyboru wykonawcy, to jest regulowane przez prawo zamówień publicznych. Wszędzie tak naprawdę, we wszystkich przetargach jednak w dużej mierze decyduje cena, bo inne kryterium, jakim jest okres gwarancji, zazwyczaj wykonawcy proponują na maksymalnym poziomie. Tutaj oczywiście warunki, które były wpisane również do tego przetargu, one determinowały to, że wykonawcy musieli wykazać się też odpowiednim doświadczeniem. Więc mam takie przekonanie, że ci wykonawcy, którzy złożyli ofertę w tym przetargu, oni już dają pewną rękojmię tego, że są w stanie realizować duże inwestycje.
1: Chcecie, żeby dzięki tej inwestycji powstał w mieście także schron. Tych schronów dużo nie ma.
2: To
1: tak
2: prawda.
1: Tu w ogóle nie ma.
2: Tu mamy świadomość tego, że w poprzednich latach przede wszystkim na poziomie rządowym nie było tego typu programów, jakie funkcjonują teraz, które dają nam możliwości realizacji inwestycji związanych z ochroną ludności, z obroną cywilną. I my również jakby bierzemy to pod uwagę i chcemy zadbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, chcemy przygotowywać się na sytuacje, takie potencjalne sytuacje kryzysowe i projektując, myśląc o realizacji takiej ważnej inwestycji, jaką jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4. Wzięliśmy również pod uwagę to, aby w tym miejscu zaprojektować schron właśnie w tej najwyższej kategorii S1, który będzie mógł pomieścić do 1000 osób. I to również jest elementem tego zamówienia. Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji tej inwestycji, będzie musiał doprojektować właśnie to podpiwniczenie, które będzie miało takie podwójne zastosowanie, dual use, jak to się teraz popularnie mówi, czyli w sytuacjach takich codziennych będzie to sala wykorzystywana do sportów walki, ale w sytuacjach kryzysu będzie ona przystosowana do tego, aby być schronieniem dla naszych mieszkańców.
1: O ile dla samorządów to dobra informacja, że tyle firm zgłasza się do realizacji tych inwestycji, o tyle dla tych firm budowlanych już niekoniecznie. To znaczy, że nie ma tych pieniędzy rządowych, że samorządy realizują mniej tych inwestycji. Słyszymy, że do realizacji jakiegoś kilometrowego odcinka zgłaszają się firmy z drugiego końca Polski.
2: Widzimy taki trend i kiedy rozmawiamy z wykonawcami, oni dają nam do zrozumienia, że to jest trudny czas dla nich, że tych inwestycji jest mniej. No my jako Łomża akurat myślę, że jesteśmy tutaj przykładem tego, że mimo tego trudnego też dla wykonawców czasu, jednak realizujemy bardzo dużo inwestycji. Naprawdę to jest bardzo intensywny czas, który my staramy się wykorzystać jak najlepiej, aby pozyskiwać dofinansowania i realizować szereg możliwości, bo tylko w tym roku mamy ponad 170 milionów na wydatki inwestycyjne w naszym budżecie, a przyszłe lata myślę, że będą naprawdę na podobnym poziomie. Dla nas jest to o tyle korzystne, że wybierając wykonawców obecnie, te oferty są po prostu tańsze i wkład własny, który na przykład musimy też wnosić, bo to nie jest tak, że my w 100% realizujemy to ze środków zewnętrznych, ale musimy też mieć zabezpieczony wkład własny. To też daje nam szansę, aby jednak zrealizować tych inwestycji, które są potrzebne, więcej. Więc oczywiście ma to są dwie strony medalu tej sytuacji.
1: Ten wkład własny to są kredyty?
2: Częściowo są to środki własne, które miasto pozyskuje chociażby z podatków lokalnych, z podatku PIT i z innych dochodów. Natomiast oczywiście część w tych inwestycji jest również realizowana właśnie z kredytów, które też częściowo są wykorzystywane na spłatę poprzednich zobowiązań, ale również stanowią wkład własny, bo kredyty, które zaciąga miasto, nie mogą być wykorzystywane na wydatki bieżące, one są wykorzystywane tylko i wyłącznie na wydatki inwestycyjne i pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych.
1: Panie prezydencie, realizujecie także inwestycje przy ulicy Wesołej. Dawny hotel miał zyskać nowe oblicze, ale pojawił się problem właśnie z wykonawcą. Co się tam wydarzyło?
2: No tutaj sygnalizowaliśmy wielokrotnie już wykonawcy, że widzimy, że harmonogram, który był założony do realizacji tej inwestycji, on nie jest realizowany zgodnie z planem i...
1: Bo to miało zostać ukończone 30 października tego roku.
2: Tak,
1: czyli tak naprawdę już za kilka miesięcy.
2: My już na bieżąco dostrzegaliśmy zagrożenie terminu realizacji tej inwestycji. Po kilku wezwaniach, nie widząc perspektywy na to, aby ten właśnie wykonawca był w stanie sfinalizować tą inwestycję, zdecydowaliśmy się odstąpić od umowy. Obecnie jesteśmy w trakcie procedury związanej z wykonaniem inwentaryzacji robót wykonanych. Te roboty zostały wykonane w około 35%. Jest to niezbędne, wykonanie tej inwentaryzacji jest niezbędne do tego, abyśmy mogli ogłosić przetarg na wyłonienie kolejnego wykonawcy. To jest bardzo istotne też z punktu widzenia tego, że mamy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, dofinansowanie zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego. My jesteśmy też już po rozmowach z BGK. Mamy zgodę na wydłużenie terminu realizacji tej inwestycji i co jest bardzo istotne też z punktu widzenia tego, abyśmy w przyszłości nie musieli na przykład zwracać dofinansowania.
1: Z tą firmą rozstajecie się polubownie? Z tą, która do tej pory to realizowała?
2: No tutaj my jesteśmy, tak jak wspomniałem, na etapie rozliczania tej inwestycji. Wiemy, że pojawiły się problemy i że ten wykonawca no nie tylko w Łomży miał problem z dokończeniem inwestycji, które realizował.
1: Ale jego propozycja, oferta była najtańsza. Pewnie.
2: Została wybrana zgodnie z procedurą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. No, nie ukrywam, że cieszyłem się, że zawiązaliśmy umowę z wykonawcą, który jest tutaj lokalną firmą, prawda, i że to właśnie lokalna firma będzie realizowała dwie z pakietu czterech inwestycji. I no, niestety, no, czasami zdarzają się takie sytuacje. No, my musimy tutaj podejść do tego w sposób profesjonalny i tak robimy. Dążymy do tego, aby tą inwestycję inwestycję zrealizować, aby nie była ona zagrożona, jeżeli chodzi o ten końcowy efekt.
1: Skoro nie 30 dzień października, to jaki termin mniej więcej obstawiacie na ukończenie tego budynku przy ulicy Wesołej?
2: Na pewno to będzie przyszły rok. Na dzień dzisiejszy trudno mi jest wskazać. Na pewno już po ukończeniu, po inwentaryzacji, po rozliczeniu tych wykonanych robót, ogłaszając nowy przetarg, wskażemy termin, który będziemy proponowali jako właśnie finalizacja tej inwestycji, tak aby on był realny z punktu widzenia wykonania pozostałych robót, ale też aby wpisywał się w oczekiwania instytucji finansującej.
1: Z stężnią solankową w parku Jana Pawła nie ma takich problemów?
2: Nie, tutaj wszystko, te roboty przebiegają w sposób sprawny. Obecnie wykonawca jest na etapie układania tarniny, która będzie elementem tej tężni. I po ukończeniu tych robót przez wykonawcę zewnętrznego, swój zakres będzie tam wykonywał MPGKiM i spodziewam się, że w październiku tego roku inwestycja powinna być ukończona.
1: Panie prezydencie, wyniki badań naukowych, a także kontrole dotyczące miejskich tężni solankowych właśnie, w tym interwencje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się tam jakieś siedliska bakterii, pleśnie, zanieczyszczenia. Jak wy chcecie o to dbać, żeby taka sytuacja nie miała miejsca w Łomży?
2: Zgodnie z umową z wykonawcą, przez 3 lata to wykonawca będzie miał w swoim zakresie utrzymanie w taki sposób bezpieczny tej tężni i mam przekonanie, że będzie robił to w sposób profesjonalny, skoro zgłosił się do przetargu. My oczywiście zawsze badamy oferty, czy dany wykonawca jest w stanie zrealizować zakres zamówienia i tak jak wspomniałem, tym zakresem jest również utrzymanie tej tężni, aby ona funkcjonowała w sposób sprawny, bezpieczny i to już będzie leżało po stronie wykonawcy. Później oczywiście będzie już to w zakresie bieżącego utrzymania miasta Łomża.
1: Ale to też może taka uwaga, żeby mieć to na uwadze
2: jak
1: właśnie,
2: najbardziej,
1: bo
2: jak...
1: tych tężni solankowych w całej Polsce powstało całkiem dużo i właśnie pojawiają się takie problemy. Słyszałam nawet, że mają być jakieś konkretne wytyczne dla samorządów właśnie, jak mają o to dbać. Mediateka to jest kolejne zadanie realizowane w mieście, inwestycja, na którą czeka wielu, ale pojawiają się głosy naszych radiosłuchaczy, mieszkańców właśnie, co się dzieje z tamtym terenem dookoła. Są jakieś śmieci, jakieś chaszcze, trawa, jakby trochę to było opuszczone. Dlaczego? Dlaczego to tak wygląda?
2: Ja myślę, że kiedy już ta inwestycja zacznie być realizowana, to i tak ten teren przejdzie już, można powiedzieć, we władanie wykonawcy, to wykonawca wtedy będzie musiał ten teren zabezpieczyć i na czas robót budowlanych on będzie się tym terenem opiekował. Natomiast oczywiście już po ukończeniu tej inwestycji ona też zakłada zagospodarowanie terenu wokół mediateki i pojawią się tam elementy małej architektury, też alejki, zieleń, więc na pewno ten teren zyska bardzo mocno również pod względem estetycznym. Ten obiekt będzie nie tylko funkcjonalny, bo będzie miał wiele atutów, które też na pewno będą wykorzystywane przez naszych mieszkańców, bo powstanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie i na pewno ten teren będzie w sposób estetyczny zagospodarowany.
1: A kiedy ruszą prace?
2: Obecnie jesteśmy na etapie badania ofert. Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni, jeżeli nie dojdzie do jakichś czynników, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, bo czasami pojawiają się odwołania, na przykład od wyboru wykonawcy, wtedy w przeciągu najbliższych tygodni powinno dojść do podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych.
1: To miejsce, na jakie mieszkańcy zasługują? Takiego miejsca jeszcze nie było w Łomży?
2: Jak najbardziej. Myślę, że to będzie wyjątkowe miejsce. Bardzo duża inwestycja. Ponad 30 milionów na wykonanie tak dużej inwestycji, to na pewno robi wrażenie. To też cieszy, że w dużej mierze będzie ona zrealizowana z dofinansowaniem zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego, ale także z budżetu państwa. Prawdopodobnie jutro podpiszemy umowę na dofinansowanie tej inwestycji z marszałkiem województwa podlaskiego i będzie to obiekt, który będzie z pewnością służył naszym mieszkańcom i w każdym wieku. Tak, każdy znajdzie tam coś dla siebie, zarówno młodzież, jak i osoby starsze.
1: Spoglądam na zegarek, musimy powoli kończyć, więc na koniec jeszcze wątek polityczny. Od ponad 3 miesięcy nie jest pan członkiem Koalicji Obywatelskiej. Biorąc pod uwagę to, co się ostatnio wydarzyło, te szokujące, niewiarygodne afery szpitalne i ten gigantyczny kryzys wizerunkowy koalicji. Nie żałuje pan tej decyzji, że nie jest pan w Koalicji Obywatelskiej?
2: Ja nie chciałbym wchodzić w tematy polityczne i oceniać wydarzeń, które dzieją się na szczeblu krajowej polityki, natomiast mogę tylko powiedzieć, że uważam, że to była dobra decyzja. Myślę, że samorząd powinien być daleki od polityki. My jesteśmy tutaj dla mieszkańców, działamy na rzecz dobra i rozwoju naszego miasta i niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy, każdy powinien tutaj czuć się zaopiekowany. To miasto powinno być dla ludzi o różnych poglądach i przede wszystkim powinniśmy się skupiać na tym, aby szukać kompromisów, szukać współpracy, tego, co nas łączy. I ja osobiście mogę powiedzieć, że z własnego doświadczenia dobrze jest być osobą, która jest neutralna politycznie, bo przede wszystkim chcę skupiać się na pracy na rzecz Łomży i na rzecz naszych mieszkańców.
1: Więc jeśli nie Koalicja Obywatelska, to nic innego?
2: Nie planuję żadnej przynależności partyjnej. Chcę skupiać się wyłącznie na samorządzie i to jest moja wizja przyszłości. Nie planuję wiązać się z żadną partią polityczną.
1: Piotr Serdyński, wiceprezydent Łomży, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców.
0: Nasz gość dnia.

Robert Lewandowski właśnie dziś zostanie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. Więcej powiemy w wiadomościach o 10.00.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Trwają rozmowy dotyczące reformy systemu ochrony zdrowia. Okrągły stół zorganizowała Polska 2050. Robert Lewandowski dziś pierwszy raz zaprezentuje się jako piłkarz Chicago Fire. Spędź swój urlop w Podlaskiem, zachęcają władze województwa. Wypracowanie propozycji reformy systemu ochrony zdrowia. Temu jest poświęcony okrągły stół organizowany przez Polskę 2050. Spotkanie rozpoczęło się godzinę temu. Współorganizatorką obok Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest Wioleta Tomczak. Jak mówi, chodzi o wypracowanie ponad partyjnymi podziałami planu naprawy sytuacji w służbie zdrowia. Zaproszono ekspertów, przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych, Kancelarii Prezydenta i przedstawicieli grup zawodowych służby zdrowia.
2: Jeżeli rząd przez te 2,5 roku oczywiście działał, ale nie zrobił jeszcze wystarczających kroków, to my także jako siły polityczne możemy tutaj dopomóc, a co najważniejsze, postarać się w to wszystko zaangażować niezależnych ekspertów, których głos powinien być słyszany, zarówno tych naukowych, jak i pacjenckich, bo koniec końców to my jako społeczeństwo mamy być zadowoleni z tej reformy systemu opieki zdrowotnej.
1: W środę szefowa resortu przedstawiła plan reformy systemu ochrony zdrowia. Zaproponowała między innymi wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych w wysokości 240 zł brutto za godzinę.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To początek nowego etapu w życiu jednego z najlepszych napastników w historii piłki nożnej. Robert Lewandowski dzisiaj pierwszy raz zaprezentuje się jako piłkarz Chicago Fire. Polak w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego przyleciał samolotem rejsowym z Warszawy do Wietrznego Miasta. Kapitan reprezentacji Polski najpierw weźmie udział w treningu zespołu, a następnie na konferencji prasowej spotka się z dziennikarzami. Więcej o tym Jan Pachlowski.
4: Trener Fire Greg Berhalter wielokrotnie podkreślał, że ma ogromne szczęście i jest również wdzięczny za to właścicielowi klubu, że będzie mógł prowadzić piłkarza tej klasy jak Polak. Lewandowski to wielki piłkarz. Jako trener zawsze chce prowadzić takich zawodników. To niesamowite, jak on potrafi zachowywać się w polu karnym i z jaką łatwością strzela gole. Jestem pod olbrzymim wrażeniem jego techniki. Przeprowadzka Lewandowskiego do Chicago to również ogromny impuls dla bardzo licznej miejscowej Polonii. Polonijny dziennikarz Paweł Flisiak zwraca jednak uwagę na jeden ważny aspekt.
5: Ciekaw jestem, jak Lewandowski poradzi sobie z naszą polonijną właśnie gościnnością. Cały czas odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy kulturalne, polityczne, patriotyczne, no i także sportowe. Wszyscy będą chcieli sobie zrobić z Robertem Lewandowskim zdjęcie. Robert Lewandowski będzie musiał mieć więcej czasu i więcej cierpliwości oraz dużo sił, także wobec polonijnych przygód, które na niego czekają.
4: Pierwszy dzień Polaka w klubie odbędzie się bez wielkich ceremonii.
1: Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie Robert Lewandowski zadebiutuje w nowych barwach.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Nowoczesne łodzie ratownicze, defibrylatory, skafandry, echosondy czy zestawy medyczne. Między innymi na to jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeznaczą środki, które otrzymały w ramach Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej na 2026 rok. Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski przypomina, że to kolejne w ostatnim czasie rządowe wsparcie dla WOPR.
6: Całkiem niedawno przekazałem dotacje dla tych jednostek, ale uznaliśmy, że to za mało. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która obowiązuje od 2025 roku. Dzięki dobrej pracy parlamentu i kolejnym nowelizacjom tej ustawy możemy wspierać kolejne podmioty, które uznane zostały za te, które wpisane są do ustawy jako podmioty odpowiedzialne za dbanie o nasze wspólne bezpieczeństwo. Jednym z takich podmiotów jest WOPR i dlatego postanowiłem swoją decyzją przekazać 2 miliony złotych czterem jednostkom.
1: Jednostki WOPR z Augustowa, Białegostoku i Suwałk otrzymają poniemal 550 tysięcy złotych, a WOPR z Łomży 300 tysięcy. Chociaż pogoda bywa różna, to sezon urlopowy trwa w najlepsze. Władze województwa podlaskiego zachęcają, by wakacje spędzić właśnie w tym regionie, ponieważ niezapomniane widoki i atrakcje można znaleźć w każdej części województwa. Mamy bardzo szeroką ofertę turystyczną, zapewnia Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa podlaskiego.
7: Nie zawsze aura sprzyja wypoczynkowi nad licznymi jeziorami, akwenami wodnymi, umożliwiająca spływy kajakiem, narwią, czarnochańczą, kanałem augustowskim. Ale aura umożliwia wobec tego wykorzystanie czasu na zwiedzanie niezwykle interesujących zabytków, które u nas są i które są w każdej części województwa podlaskiego.
1: Właściwie każda część województwa oferuje ciekawe i bardzo zróżnicowane atrakcje, dodaje Bogdan Dyjuk.
7: W regionie Puszczy Białowieskiej to są cerkwie plus Kraina Otwartych Okiennic. W okolicach Białegostoku mamy Pałacyk w Choroszczy, Muzeum Wiktora Wałkowa, Supraś, Puszczę Knyszyńską z meczetami. Jadąc na północ mamy Okopy i Suchowolę związaną z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko. Mamy Kanał Augustowski, Studzieniczna, niezwykle interesujące, piękne miejsce, piękne sanktuarium maryjne. Mamy klasztor Wigierski, Suwałki z Muzeum Marii Konopnickiej, Sejny z Muzeum Kresów II Rzeczypospolitej.
1: Do turystycznych atrakcji można dotrzeć za pomocą specjalnej wakacyjnej trasy autobusowej Turystyczna Ósemka, która kursuje na trzech liniach od czwartku do niedzieli przez cały lipiec i sierpień.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A pogoda w tym tygodniu będzie dopisywała, bo z każdym dniem będzie coraz cieplej. Ma być też więcej słońca. 20 stopni teraz na termometrach, 25 do 26 to prognozowana temperatura maksymalna na dziś. Jutro 27 stopni, w czwartek 28, w piątek 29 i dopiero weekend nieco chłodniejszy od 23 do 24 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 17 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu Jana Pawła II w Łomży. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca. Dla ciebie. Dla ciebie. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych

0: A dziś w środę poznamy finalistów amerykańskiego mundialu. W walce o awans zmierzą się piłkarze Francji, Hiszpanii oraz Anglii i Argentyny. Były bramkarz naszej reprezentacji Jerzy Dudek nie ukrywa, że kibicuje w dzisiejszym meczu Hiszpanom, ale uważa, że Francuzi mogą być trudni do pokonania.
1: Francuzi w wyśmienitej formie, no forma strzeleńska Kyliana Mbappé jest niesamowita, jego przywództwo, pewna kontrola nad własnymi emocjami, pełna kontrola nad tym, co się dzieje na boisku, kiedy gramy dobrze i kiedy mamy problemy. No genialny zawodnik, to jest piłkarz tego mundialu i można powiedzieć, że zespół zbudowany pod każdym względem bardzo solidnie, bo i w obronie, i w pomocy, i w ataku. Francja jest takim zespołem, który jest w stanie Hiszpanów zdominować, jeśli chodzi o posiadanie piłki i kreowanie akcji. Jakbym miał wybierać, może nie faworyta, bo tu raczej faworytów nie ma, ale zespół, który ma dużo większe szanse, lepiej się prezentował, to absolutnie. Mimo tego, że kibicuję Hiszpanom, to będzie to Francja i jeśli chodzi o finał, to widzę taki finał wbrew niektórym opiniom ekspertów Francja-Anglia.
0: Zdaniem Jerzego Dudka kluczem do sukcesu jest teraz utrzymanie piłkarzy w głodzie gry.
1: Chyba pierwszy raz w historii zdarzyło się, że do najlepszej czwórki mistrzostw świata awansowały najlepsze drużyny z rankingu FIFA. No niesamowicie ciekawe na pewno spotkania. Tutaj nie trzeba nikogo motywować, każdy wie o jakąś stawkę grać. Tu trzeba po prostu jedynie co zrobić, to utrzymać zawodników na takim maksymalnym głodzie, żeby na treningu nie zagrali najlepszych swoich zagrań, tylko żeby trzymali te zagrania na te spotkania.
0: Tak mówił Jerzy Dudek, a dziś mecz Francja-Hiszpania w Arlington pod Dallas, a w środę Anglia i Hiszpania zagrają w Atlancie. Anglia i Argentyna oczywiście. A oba półfinały wystartują o godzinie 21:00.

0: Może właśnie w tym roku warto zrobić pierwsze kroki, dojść aż do Częstochowy. Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską na Jasną Górę. W tym roku towarzyszy jej hasło Uczniowie Misjonarze. Zapraszam Was do wyruszenia w tę wyjątkową drogę. Ja też z Wami będę, mówi biskup łomżyński Janusz Stępnowski.
1: Nasza łomżyńska pielgrzymka, jak wiele pielgrzymek, jest takim czasem rekolekcji w drodze. Tym bardziej, że te rekolekcje będą trwały 2 tygodnie. Ale zapraszamy też osoby, które pragną kilka dni przejść z nami. Można zobaczyć na stronie internetowej, jaki etap by Wam odpowiadał. Można wybrać i zgłosić się i te kilka dni, czy nawet cały tydzień, czy być może nawet ostatni tydzień przejść. Wiem, że 2 tygodnie znaleźć w czasie urlopowym nie jest aż tak prosto, a szczególnie młodzieży, która nieraz podejmuje różnego rodzaju pracę. Zapraszamy wszystkich, aby brać udział w tej pielgrzymce. Ja będę z Wami, drodzy pielgrzymi, ostatniego dnia z Żurawia do samej Częstochowy.
0: Udział w pielgrzymce to zdaniem księdza biskupa wartościowa lekcja w życiu.
1: Uczy w pewnym sensie też pokory, takiej symbiozy też z naturą, że człowiek, że raz jest bardzo gorąco, raz może być bardzo chłodno. Uczy się też dzielenia z drugim bratem czy siostrą tym, co mamy. Uczy się takiego współczucia, bo nieraz na tej trasie pojawiają się burchle czy różnego rodzaju dolegliwości, a zawsze znajdzie się jakaś dusza, która nam pomoże. Ja myślę, że pielgrzymka uczy nas też takiego oderwania od internetu, od tych środków, bo jesteśmy twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Możemy zamienić kilka słów, a tego w dzisiejszym świecie brakuje. Może komunikacji mamy za dużo, a takiej komunikacji twarzą w twarz jest za mało.
0: Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę.

Jest, drodzy Państwo, szansa na kolejny przełom w prowadzonych pracach w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Trwają ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów. O pracach poszukiwawczych mówiliśmy na naszej antenie, a łącznie w 1943 roku z rąk UPA zginęło tam ponad 1000 Polaków. W kwietniu udało się odnaleźć dwie zbiorowe mogiły polskich ofiar i to tam będą teraz pracować archeolodzy. Docelowo w bezimiennych dołach śmierci może spoczywać nawet 350 ciał, jak wyjaśnia uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z IPN-u. Obecnie trudno jest oszacować, ile ofiar uda się znaleźć, bo w wyniku kwietniowych prac ujawniono jedynie zarys mogił i to od ich głębokości będzie zależeć liczba spoczywających tam ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Docelowo szczątki ofiar mają być też poddane procesowi identyfikacji na podstawie danych genetycznych, a prace ekshumacyjne potrwają do 7 sierpnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Nie udało się zatrzymać sprawcy incydentu zerwania uchwytu z flagą Łomży, która powiewała na ścianie biura poselskiego Bogumiły Olbryś w Łomży. Na naszej antenie parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości zastanawiała się, jakimi emocjami kierował się sprawca, chociaż mężczyzna nie został zidentyfikowany, jego wizerunek zarejestrowały kamery.
1: Na tą chwilę nie udało się sprawcy namierzyć, ale wiem, że są kamery. Sprawca sobie nie zdawał sprawy, że są kamery. Jestem nauczycielem i odwołuję się do tej nieciekawej osoby, która pod wpływem nie wiem czego, jakich emocji uczyniła ten niczemu niepotrzebny wandalizm, więc odwołuje się do jego emocji. Emocje można wyrzucić w postaci sportu, w postaci ciężkiej pracy. Są różne metody. Jak chcę, to zapraszam go na socjoterapeutyczne spotkanie, nie tylko poselskie, ale socjoterapeutyczne i możemy porozmawiać, jeśli ma jakiś taki wewnętrzny kłopot.
0: Bogumiła Olbryś oceniła, że sprawcą kierowała frustracja z bliżej nieokreślonego powodu.
1: Dużo osób jest dzisiaj sfrustrowanych, nie tylko polityką, ale codziennością, codziennym życiem. Niektórzy się frustrują nawet pogodą. Apeluję do tej osoby, nie wiem w jakim celu to zrobiła. Tak mi niektóre osoby tu informowały, że może pomyliła z flagą ukraińską. Też jest to zły kierunek. Wydaje mi się, że to taki nieprzemyślany akt, nie wiadomo czego. Odwołuję tą osobę do refleksji i do edukacji, jeśli cokolwiek pomyliła.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości zadeklarowała także, że flaga Łomży wróci na swoje miejsce na uchwycie i będzie powiewała na ścianie jej biura obok flagi Polski. So, what would you little maniacs like to do first?

Komisja Europejska chce wprowadzenia unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że konkretne propozycje przedstawi jesienią. Wczoraj szefowa komisji otrzymała raport specjalnego panelu ekspertów do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie. Eksperci przestrzegają przed agresywnymi algorytmami, negatywnym wpływem platform internetowych na najmłodszych. Portale społecznościowe nie są zabawką, komentuje szefowa komisji i podkreśla, że obecny stan jest nie do utrzymania. Świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na problemy ze zdrowiem psychicznym, uzależnienia i nieszczęście, podkreśliła szefowa komisji. Powołała się na dane, że młodzi Europejczycy spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a blisko 60% dzieci ma w związku z tym zaburzenia snu, depresję, lęki, doświadczyło cyberprzemocy i miało kontakt z nieodpowiednimi treściami. Propozycje komisji dotyczące unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci muszą jeszcze przyjąć kraje członkowskie i Parlament Europejski. A to już za 13 minut, godzina 11, śpiewa Miley Cyrus. Thank you.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Minęła 11, czas na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Jaka pogoda, takie obłożenie. Właściciele obiektów turystycznych mają poważny problem. Będzie też Ostrołęka. Użytkownicy hulajnóg i rowerów niestety nie przestrzegają przepisów. Na koniec sport. Dziś i jutro półfinał Mistrzostw Świata. Jaka pogoda, takie obłożenie, mówią właściciele obiektów turystycznych. Apetyty na ten sezon były duże, ale ostudziły je lipcowe opady deszczu. Od morza po góry branża liczy na powrót turystów i letniej pogody.
3: Ucierpiały małe obiekty, domki, kempingi, pola namiotowe, ale też na przykład firmy czarterujące jachty na Mazurach. Jak mówi Grzegorz Sokołowski, prezes Karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej, żadna branża tak bardzo nie zależy od prognozy pogody.
4: W wypadku turystyki zapowiedź tylko i wyłącznie, zapowiedź, tak? Złej pogody skutkuje tym, że nie mamy klientów.
3: Oczywiście im większy obiekt, tym mniej jest wrażliwy na wahania pogody, bo duże hotele oferują alternatywę dla na przykład pójścia na plażę. Co za tym idzie, nie pustoszeją, gdy pada kilka dni z rzędu. Gdy jednak w prognozie jest słońce, rezerwacje sypią się jak z rękawa, mówi Joanna Pender, dyrektor jednego z największych hoteli w Świnoujściu.
5: W tym tygodniu to mamy już naprawdę ostatnie pokoiki, także jaka pogoda, takie obłożenie.
3: Trzeba pamiętać, że zmieniły się też upodobania turystów. Większość osób krajowe wyjazdy planuje teraz spontanicznie, właśnie bazując na prognozie pogody.
2: Z przedsiębiorcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Ostrołęccy policjanci po raz kolejny przeprowadzili wzmożone kontrole wobec użytkowników hulajnóg i rowerów. Niestety wyniki kontroli pokazują, że wielu użytkowników jednośladów jeździ swoimi pojazdami nieodpowiedzialnie. Policjanci zwracali uwagę m.in. na niebezpieczne zachowania kierujących, ich uprawnienia do jazdy czy stan techniczny pojazdów, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
6: W trakcie działań pomimo niesprzyjającej pogody policjanci skontrolowali 72 rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych na kierujących rowerami i e-rowerami. W zdecydowanej większości za przejeżdżanie po przejściu dla pieszych nałożono 32 mandaty. Za to samo wykroczenie otrzymało mandat również 8 kierujących hulajnogą elektryczną, a w dwóch przypadkach policjanci skierowali sprawy do sądu. Zbliżając się na rowerze bądź hulajnodze do przejścia dla pieszych, mamy obowiązek z niego zejść i go przeprowadzić.
2: Tego typu działania będą kontynuowane, a wobec nieletnich kierujących hulajnogami bez uprawnień będą kierowane sprawy do sądu rodzinnego.
6: Dlatego apelujemy do rodziców o właściwy nadzór nad swoimi dziećmi podczas poruszania się takimi pojazdami. To obowiązkiem rodzica jest sprawdzenie przed zakupem, czy jego dziecko może zgodnie z prawem poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych.
2: Ostatnie policyjne działania były prowadzone w ramach akcji e-hulajnoga, e-rower lokalnie, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych i rowerach, a także przypomnienie im o przepisach ruchu drogowego.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Piłkarska gorączka wkracza w decydującą fazę. Już dziś i jutro w Stanach Zjednoczonych zostaną rozegrane 2 mecze półfinałowe Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zapytaliśmy mieszkańców Łomży, które drużyny awansują do finału i kto wygra cały mundial. W pierwszym półfinale zagra Francja z Hiszpanią i wydaje się, że którąś z tych drużyn właśnie łomżeńscy kibice typują na mistrza.
7: Francja. I Francja będzie mistrzem świata.
8: A drugi półfinał?
7: To tutaj została Argentyna, została Hiszpania i zostali Anglicy. Będzie pewnie Francja-Anglia. A Francuzi na 100% od pierwszego meczu, jak zaczęli grać. Także tam jest za dużo gwiazd, żeby te gwiazdy przegrały.
9: Ja bym stawiał na Hiszpanię.
8: Dlaczego?
9: Myślę, że ma najlepszy skład aktualnie.
10: Na mistrza? Ja myślę, że Francja to dociągnie. Najbardziej składną piłkę grają. Hiszpania tak się turla jeszcze. Ja obstawiam Francję.
8: A jutro Anglia, Argentyna?
10: Myślę, że Argentyna dociągnie też to do końca. Francja, Argentyna, no.
9: Może to Argentyna wygra jutro.
8: A jak sędzia nie pomoże?
9: To Anglia wygra.
2: Francuzi z Hiszpanami rozpoczną swój mecz o 21:00. Dzień później na boisko w Atlancie wejdą Anglicy i broniąca tytułu Argentyna. Finał zaplanowano na niedzielę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: 21 stopni na termometrach w regionie i coraz więcej przejaśnień. Na dziś tych przejaśnień całkiem sporo jest zaplanowanych, a temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 26 stopni. W nocy 14, jutro maksymalnie 27. Ma być dużo słońca.
0: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
0: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja, drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
11: Po reklamie.

0: Sezon urlopowy trwa w najlepsze. Władze województwa podlaskiego zachęcają, aby wakacje spędzić w naszym regionie, ponieważ niezapomniane widoki i atrakcje można znaleźć w każdej części województwa. Mamy bardzo szeroką ofertę turystyczną, zapewnia Bogdan Dejuk, członek zarządu województwa podlaskiego, odpowiedzialny za turystykę.
1: Nie zawsze aura sprzyja wypoczynkowi nad licznymi jeziorami, akwenami wodnymi, umożliwiająca spływy kajakiem, narwią, czarnochańczą, kanałem augustowskim. Ale aura umożliwia wobec tego wykorzystanie czasu na zwiedzanie niezwykle interesujących zabytków, które u nas są i które są w każdej części województwa podlaskiego.
0: Każda część województwa oferuje ciekawe i zróżnicowane atrakcje, ocenia Bogdan Dejuk.
1: W regionie Puszczy Białowieskiej to są cerkwie plus kraina otwartych okiennic. W okolicach Białegostoku mamy pałacyk w Choroszczy, Muzeum Wiktora Wałkowa, Supraś, Puszczę Knyszyńską z meczetami. Jadąc na północ mamy Okopy i Suchowolę związaną z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko. Mamy kanał augustowski, Studzieniczna, niezwykle interesujące, piękne miejsce, piękne sanktuarium maryjne. Mamy klasztor Wigiecki, Suwałki z Muzeum Marii Konopnickiej, Sejny z Muzeum Kresów II Rzeczypospolitej.
0: Do części turystycznych atrakcji można dotrzeć za pomocą specjalnej wakacyjnej trasy autobusowej Turystyczna 8, która kursuje na trzech liniach od czwartku do niedzieli przez cały lipiec i sierpień.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Krewni 8 zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów otrzymali wczoraj noty identyfikacyjne swoich bliskich. Po raz pierwszy udało się ustalić tożsamość zamordowanych w rzezi wołyńskiej, których szczątki zostały wydobyte z bezimiennych dołów śmierci. Zamordowani pochodzili z Późnik, na które napadła sotnia ukraińskiej powstańczej armii w lutym 1945 roku, mordując ponad 80 osób. Ponad 40 z nich udało się odnaleźć i ekshumować. Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury, a także Instytutu Pamięci Narodowej. Pracami identyfikacyjnymi kierował prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Profesor Andrzej Ossowski, naukowiec, podkreślał, że ustalanie tożsamości zamordowanych to wyjątkowe wydarzenie.
2: Są chwile, w których nauka przestaje być tylko nauką, a staje się aktem sprawiedliwości. Przez dziesięciolecia ofiary zbrodni wołyńskiej pozostawały absolutnie bezimienne. Mówiliśmy o nich w liczbach. Liczby jednak nie mają twarzy, nie mają daty urodzenia, nie mają bliskich, którzy czekają. Odebranie człowiekowi imienia to ostatni akt zbrodni. Sprawić, by zniknął, jakby go nigdy nie było. To, czego dziś jesteśmy świadkami, jest odwróceniem tego aktu.
1: Krewni pomordowanych czekali na to wydarzenie ponad 80 lat. Aleksandra Trzmilewska odebrała notę prababci Bronisławy Karpińskiej i jej córki Marii. Po tym wydarzeniu nie kryła emocji.
3: Przede wszystkim jestem wdzięczna, że się udało odnaleźć, bo do tej pory rodzina nie miała miejsca, do którego mogłaby pojechać, złożyć kwiaty. I z taką świadomością, że te osoby zostały godnie pochowane, zgodnie z naszą wiarą. Naprawdę ogromna emocja, zwłaszcza, że była to bardzo tragiczna historia, o której mój dziadek bardzo niechętnie opowiadał z taką traumą, także no ogromne przeżycie.
1: Prace nad ustaleniem tożsamości pozostałych wydobytych z dołu śmierci w Późnikach trwają. Jednocześnie prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zamordowanych w 1945 roku, w sumie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków, a większość z nich do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci.
4: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. W Arlington pod Dallas zmierzą się Francja i Hiszpania, dwie piłkarskie potęgi. Były trener reprezentacji Polski Jerzy Engel uważa, że kluczem do sukcesu w końcówce turnieju jest dyspozycja fizyczna.
1: Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że zostały cztery drużyny, które już zdobywały w swojej historii mistrzostwo świata, a więc do tego końca turnieju zwykle właśnie dojeżdżają te drużyny, które już mają w swoim DNA mistrzostwo. I teraz tylko będzie zależało, która z tych drużyn lepiej wytrzymała turniej. Widzieliśmy, jak zmęczeni są piłkarze. Widzieliśmy nawet Jude Bellingham musiał opuścić boisko, bo już też, mimo że zdobył dwie bramki, to był jego mecz, też dostał odpoczynek. Jednak ta olbrzymia wilgotność, ta temperatura i zmiany klimatu robią swoje i piłkarze też mocno to odczuwają. Także zobaczymy, który z tych zespołów lepiej będzie przygotowany do meczu od strony przede wszystkim zdrowotnej, od strony fizycznej. To będzie decydowało. Z wielką uwagą będziemy oglądać Francję z Hiszpanią oraz Argentynę z Anglią, bo to są dwa fantastyczne mecze i można powiedzieć, że na tych mistrzostwach wszystko co najlepsze jeszcze jest przed nami.
0: A początek spotkania w Arlington o 21:00. Jutro w drugim półfinale w Atlancie zagrają Anglia i Argentyna.

Sanach i Kasia Kowalska w duecie na antenie Radia Nadzieja za niecałe 10 minut. Audycja z cyklu Słowo o Słowie, czyli porady językowe profesora Jerzego Bralczyka.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Jarosław jest prawnikiem. Pisze, że od dłuższego czasu nurtuje pracowników tej kancelarii, w której jest pan Jarosław. Pytanie, czy w życiorysie powinniśmy pisać wykształcenie, studia prawa, czy też studia prawnicze. Krótko mówiąc, jest to pytanie, dotyczy różnicy między studia prawa czy studia prawnicze. Studia prawnicze wydają się takim zręcznym sformułowaniem, bo ten przymiotnik prawniczy odnosi się do rzeczownika studia i tak jak to przymiotnik z rzeczownikiem dobrze się łączą. Studia prawa wydaje się, że raczej bierze się z połączenia czasownikowo-rzeczownikowego. Studiowanie prawa. Studiowanie, no oczywiście także rzeczownik, ale ma pochodzenie czasownikowe. On studiuje prawo. No i wtedy oczywiście mamy czasownik i rzeczownik. Studia prawa także mogą w ten sposób funkcjonować jako połączenie dwóch rzeczowników, tak jak studiowanie prawa. Ale studia prawnicze są bardziej potoczne, są bardziej naturalne. On studiuje prawo, on jest na studiach prawniczych. Tak wydaje się zręczniej, ale studia prawa nie jest są wyrażeniem niepoprawnym.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Ania Dąbrowska i Michał Bajer w duecie. Bardzo piękna piosenka, nie ma pomyłek. A my o godzinie 12 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy na naszej antenie Modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, radosne czy smutne, zwłaszcza chwile ważne, rozstrzygające, odpowiedzialne, jak na przykład wybór drogi życiowej, czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium, przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na jasną górę, aby mówić o wszystkim swojej matce. Tej, która nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która w jakiś szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, tak uczy Sobór. Jest obecna dla wszystkich i dla każdego, którzy do niej pielgrzymują, choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą.

kwadrans po 12. Słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek. A do Polski wracają wysokie temperatury i gwałtowne nawałnice, ostrzegają synoptycy. Burze wystąpią dziś w wielu miejscach południowej Polski, ale miejscami także w centrum i na wschodzie. W niektórych miejscach obowiązują ostrzeżenia przed burzami.

0: burzami trzeciego stopnia. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman mówi, że w związku z dużymi opadami deszczu mogą wystąpić także gwałtowne wzrosty stanów wody.
1: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu.
0: Jutro burze mogą występować w centralnej części kraju. W tym tygodniu z każdym dniem prognozowane są coraz wyższe temperatury. Termometry mogą pod koniec tygodnia w okolicach piątku pokazać nawet 30 stopni.

0: Ostrołęccy policjanci po raz kolejny przeprowadzili wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wobec użytkowników hulajnóg i rowerów. Niestety wyniki kontroli pokazują, że wielu użytkowników jednośladów jeździ swoimi pojazdami nieodpowiedzialnie, więc funkcjonariusze zapowiadają kolejne działania tego typu. Policjanci zwracali uwagę m.in. na niebezpieczne zachowania kierujących, ich uprawnienia do jazdy czy stan techniczny pojazdów, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: W trakcie działań pomimo niesprzyjającej pogody policjanci skontrolowali 72 rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych na kierujących rowerami i e-rowerami. W zdecydowanej większości za przejeżdżanie po przejściu dla pieszych nałożono 32 mandaty. Za to samo wykroczenie otrzymało mandat również 8 kierujących hulajnogą elektryczną, a w dwóch przypadkach policjanci skierowali sprawy do sądu. Zbliżając się na rowerze bądź hulajnodze do przejścia dla pieszych, mamy obowiązek z niego zejść i go przeprowadzić.
0: Tego typu działania będą kontynuowane, a wobec nieletnich kierujących hulajnogami bez uprawnień będą kierowane sprawy do sądu rodzinnego.
1: Dlatego apelujemy do rodziców o właściwy nadzór nad swoimi dziećmi podczas poruszania się takimi pojazdami. To obowiązkiem rodzica jest sprawdzenie przed zakupem, czy jego dziecko może zgodnie z prawem poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych.
0: Ostatnie policyjne działania były prowadzone w ramach akcji e-hulajnoga e-rower lokalnie, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych i rowerach, a także przypomnienie im o przepisach ruchu drogowego.

Ponad 100 tysięcy kibiców zalało w poniedziałek ulicę stolicy Norwegii Oslo, aby uroczyście powitać wracającą z mundialu drużynę piłkarską. Jak pisze Reuters, powołano ich i przywitano ich jak bohaterów, zamieniając bolesne pożegnanie z mistrzostwami świata w wielkie narodowe święto. Norwegowie odpadli z mistrzostw po ćwierćfinałowej porażce 1-2 z Anglią. Po dogrywce kraj jednak i tak chwytuje Erlinga Haalanda i spółkę. W poniedziałek tłumy wypełniły teren Pałacu Królewskiego, a nieoficjalna frekwencja szacowana była na 100 tysięcy osób. Drużyna wzięła udział w audiencji u króla. Celebrację kontynuowano, kiedy zespół Wikingów przejechał otwartym autobusem wokół Oslo. Eskorta policyjna z trudem torowała pojazdowi drogę. Pełnym ironii momentem ceremonii była chwila, gdy paradę przerwały nisko zwisające kable. Piłkarze, którzy stali i machali flagami na górnym pokładzie autokaru, zostali zmuszeni do schylenia się, aby można było usunąć przeszkodę, zanim piętrowy autobus mógł ruszyć dalej. To nawiązanie do sytuacji, w której w meczu z Anglią, jak twierdzą Norwegowie, piłka uderzyła w kabel kamery nad boiskiem tuż przed tym, jak Jude Bellingham strzelił wyrównującego gola dla Anglii w pierwszej połowie. Międzynarodowa Federacja Piłkarska FIFA zaprzeczała, jakoby piłka dotknęła jakiegokolwiek przewodu. Świętowaniem zachwycony był kapitan drużyny, który powiedział: nie sądzę, żeby ktokolwiek sobie to wyobrażał. Wsparcie, jakie otrzymaliśmy, przerosło nasze oczekiwania. To było absolutnie niesamowite. Więc wracają z tarczą, a nie na tarczę. Chociaż odpadli, a mundial wkracza już w tę ostatnią fazę 19 lipca za 5 dni. Finał przed nami, także półfinały.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Nic nie wskazuje na to, by zachowanie ukraińskich nastolatek w autobusie było prowokujące, informuje Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku Białej. Spółka podkreśliła, że pojawiające się w internecie relacje rzekomych świadków sugerujące, że dziewczynki sprowokowały agresję, są niezgodne z zapisami monitoringu. W weekend w internecie opublikowano nagranie, na którym dwie ukraińskie nastolatki są znieważane przez mężczyznę w autobusie w Bielsku Białej. Mężczyznę zatrzymała policja, sprawę bada prokuratura. MZK informuje, że z analizy monitoringu wynika, że przed zdarzeniem jedna z poszkodowanych trzymała nogi wyłożone w kierunku koleżanki siedzącej na sąsiednim fotelu. Według przewoźnika zachowanie to odbiegało od przyjętych standardów, jednak nie różniło się od sytuacji często obserwowanych wśród młodzieży podróżującej komunikacją miejską i nie wpływało na komfort innych pasażerów. Spółka poinformowała, że po zwróceniu uwagi przez mężczyznę dziewczynki zmieniły swoje zachowanie. Jedna z nich opuściła nogi na podłogę, a następnie przesiadła się obok koleżanki. Z dalszej analizy monitoringu wynika, że przez dłuższą chwilę nie dochodziło do żadnych incydentów, a mężczyzna jedynie obserwował nastolatki. Po dłuższej chwili widać, że niepowodowany żadnym zachowaniem sprawca zaczyna impulsywnie reagować, używając przekleństw i okrzyków. Tak czytamy w komunikacie. Przewoźnik zaapelował o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji, które mogą godzić w dobro osób poszkodowanych albo utrudniać prowadzone postępowanie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Jest 13. Czas na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Rosja będzie chciała przedłużyć wojnę z Ukrainą przynajmniej do zimy, uważa premier Donald Tusk. Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. Film Pod chmurką? Proszę bardzo. Letnie Kino Nadziei już w piątek w Łomży. Rosja będzie chciała przedłużyć wojnę z Ukrainą przynajmniej do zimy. Tak po szczycie koalicji chętnych w Paryżu mówił premier Donald Tusk. Według szefa rządu konflikt może eskalować.
2: W tej chwili wydaje się nieprawdopodobne, aby w najbliższym czasie, w jakiejś krótkiej perspektywie doszło do zawieszenia broni albo zawarcia pokoju ze względu na absolutnie sztywne stanowisko Rosji i Putina. Wszyscy spodziewają się raczej eskalacji działań w tej chwili ze strony Rosji i jest dość prawdopodobne, że Rosja będzie chciała tę wojnę przedłużać przynajmniej do zimy.
1: Przebywający w Paryżu premier Donald Tusk wyraził zadowolenie z decyzji o udziale wojsk brytyjskich i francuskich w ćwiczeniach w Polsce. W manewrach będą też uczestniczyć żołnierze amerykańscy. Premier Donald Tusk powiedział w Paryżu, że planowane na jesień ćwiczenia mają wzmocnić gwarancję bezpieczeństwa w regionie.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. To największy ogólnopolski system dopłat do wymiany starych pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zmiany, które wejdą w życie od przyszłego poniedziałku, to między innymi odejście od zasady 3 lat własności nieruchomości czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni? Wyjaśnia prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
4: Jeżeli chodzi o bardziej efektywne źródła ciepła. Dosyć często było podnoszone, że mamy do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które nie są kontrolowane, nie spełniają naszych warunków, jeżeli chodzi o naszą strefę pogodową. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że w okresie przejściowym do końca 2026 roku inne urządzenia niż pompy ciepła mogą być jeszcze wykorzystywane, ale od 1 stycznia 2027 tylko pompy ciepła elektryczne będą mogły być dofinansowane. Pozostałe urządzenia elektryczne nie będą miały tej możliwości.
1: W programie Czyste Powietrze zawarto dotychczas 970 tysięcy umów o dofinansowanie. W programie wypłacono łącznie prawie 22 miliardy złotych, z czego ponad połowę w ostatnich 2 latach.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ciężka praca maturzystów z województwa podlaskiego nie poszła na marne. Wyniki napawają optymizmem, bo Podlaskie może pochwalić się wyższą zdawalnością niż ogólna krajowa. Więcej o wynikach mówi dr Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
5: Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to ono wypadło bardzo dobrze, bo trzeba powiedzieć, że dobrze byłoby patrzeć jeszcze na miejsca po przecinku i województwo podlaskie to jest 81,7%. Przy tej skali zdających, no to jest istotna różnica, podczas gdy w kraju ta zdawalność wynosi 81,1%. To znaczy, że województwo podlaskie wypadło nawet wyżej niż ten wynik zdawalności w całym kraju.
1: Emocje wzbudzają egzaminy rozszerzone, które charakteryzują się wysokim poziomem trudności.
5: Muszą być trudne. Te przedmioty na poziomie rozszerzonym, dopóki one będą na poziomie akademickim, a w wielu przypadkach tak jest, do tego momentu nie będzie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.
1: 12% maturzystów ma prawo przystąpić do sierpniowej poprawki. Letnie Kino Nadziei zawita do Łomży. Już w piątek na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży będzie można obejrzeć film Powstaniec 1863, opowiadający o legendarnym księże generale Stanisławie Brzózce. Na wspólny seans zaprasza ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Fundacji Iskra Nadziei.
6: Jako Fundacja Iskra Nadziei serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na plenerowy pokaz Letniego Kina Nadziei właśnie w Łomży. 17 lipca o godzinie 20:30 spotykamy się na placu Jana Pawła II, tuż przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, na pokazie plenerowym filmu pod tytułem Powstaniec 1863.
1: Film opowiada o legendarnym księdzu Stanisławie Brzózce, który podczas powstania styczniowego dowodził polskimi oddziałami.
6: Film opowiada historię księdza Stanisława, który 22 stycznia 1863 roku staje na czele oddziału i przeprowadza udany atak na rosyjski garnizon. To bardzo wartościowy film, na który zapraszamy całe rodziny. Tym bardziej dotyczy on ziemi łomżyńskiej, województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy na Letnie Kino Nadziei.
1: Tegoroczne pokazy Letniego Kina Nadziei miały miejsce już w Płonce Kościelnej czy Miastkowie. Seanse odbędą się jeszcze w Poświętnem i Wrutkach.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Niektórzy nie dowierzali, że jednak to słońce wyjdzie i jest. W drugiej części dnia tego słońca nie zabraknie. Zachmurzenie będzie bardziej umiarkowane. Na termometrach 21 stopni, a 25 do 26 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 14, a jutro jeszcze cieplej. 27 stopni i jeszcze więcej słońca.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.
1: Dietetyk Agnieszka Cuch jest naszym dzisiejszym gościem w audycji SOS Wakacje. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Wakacje trwają w najlepsze, jedni przed urlopem, inni planują krótkie wyjazdy, ale w tym wszystkim nieodłącznym elementem na każdym wyjeździe, na każdych wakacjach jest co? Oczywiście jedzenie. Będziemy mówić o tym, co zrobić, żeby ten nasz wakacyjny talerz nie przyprawił nam kłopotów podczas takiego urlopu, na który bardzo, bardzo długo czekamy. Faktycznie pani dietetyk, tych zatruć latem jest więcej?
2: Tak, należy pamiętać, że ten długo wyczekany urlop to jest często czas, gdzie nasze żywienie się diametralnie zmienia, tak? Nie jemy w swojej kuchni, nie przygotowujemy sami produktów. Bardzo często, no przynajmniej ten jeden posiłek dziennie, albo nawet czasami i wszystkie, jemy gdzieś w zewnętrznych kuchniach, czy to hotelowych, czy to restauracyjnych, gdzie my do końca nie wiemy, kto i z jakich produktów przygotowuje, więc to już jest taki pierwszy szok dla naszego przewodu pokarmowego, że to są bardzo często zupełnie inne produkty, inaczej przygotowywane, niż my sobie szykujemy w domu. No i jeżeli ktoś ma szczególnie wrażliwy przewód pokarmowy, to już w ten sposób ten nasz przewód pokarmowy może inaczej reagować. Wakacje, urlopy to jest też czas, gdzie my troszeczkę sobie pozwalamy, tak? Jednak w domu jemy według pewnych zasad. Natomiast bardzo często wakacje, jeżeli wyjeżdżamy nawet na takie wczasy all inclusive, to jest taki czas, gdzie my sobie troszeczkę więcej pozwalamy jeść takich produktów, nie do końca zdrowych produktów, które na co dzień nie pojawiają się na naszym talerzu, więc to znowu pobudzamy ten nasz organizm do przyjmowania i trawienia produktów, które on na co dzień nie przyjmuje i które nie do końca są dla niego zdrowe i wskazane.
1: A co najczęściej powoduje zatrucia pokarmowe podczas wakacji?
2: Jeżeli chodzi o wakacje za granicą, to oczywiście woda, tak? Tutaj pamiętajmy, że nigdy z kranu, nawet jeżeli mamy swoje butelki z filtrem, to często te filtry są za słabe, szczególnie w krajach poza Unią Europejską, więc pamiętajmy, żeby zawsze wodę butelkową używać, nawet do takich prozaicznych czynności jak mycie zębów, tak? Czy twarzy. Do picia oczywiście obowiązkowo tylko woda z butelek. Dalej, jeżeli chodzi o takie produkty zawierające, takie produkty świeże, tak? Czyli uważamy na surowe mięsa, surowe ryby, produkty nabiałowe, szczególnie jak bita śmietana, ciasta jakieś z kremem, które nie wiemy nigdy, kiedy zostały przygotowane i jak były przechowywane, bo niestety przy tych produktach kluczowe jest ich przechowywanie. Jeżeli one chociaż na chwilę, ten łańcuch temperaturowy zostanie zachwiany, no to już te procesy psucia, gnicia mogą się zadziać. My nawet możemy czasami jedząc, czy to taką bitą śmietanę, czy surową rybę, możemy nie czuć jeszcze w smaku, ale te procesy tego zepsucia już się mogą zaczynać. Więc uważamy na takie świeże produkty, patrzymy w jaki sposób te produkty są przechowywane, bo jeżeli widzimy, że są one w nasłonecznionym miejscu, stoją gdzieś na zewnątrz, na słońcu, to już taka czerwona lampka nam się zaświeca, że jednak powinniśmy unikać takich produktów. Uważamy też szczególnie właśnie na takich wyjazdach poza Unią Europejską na warzywa i owoce, które mogą być niemyte.
1: A wbrew pozorom wydaje się, że to jest zdrowe, że tak. To jest najlepsze, najzdrowsze, najbezpieczniejsze rozwiązanie.
2: Niestety tak, szczególnie, ale też i wszędzie, tak, właściwie gdzie jesteśmy, uważamy na takie targi uliczne, na takie miejsca, gdzie ta żywność gotowa jest sprzedawana na ulicach, bo w krajach poza Unią Europejską to jest normalne, że na ulicy się kupuje różnego rodzaju produkty gotowe. Natomiast pamiętajmy, że my żyjemy tutaj u nas w Polsce w bardzo sterylnych warunkach. Ten nasz przewód pokarmowy jest przyzwyczajony, że my wszystko myjemy, dokładnie pieczemy, jest to wszystko przetworzone, więc nie jesteśmy przystosowani na ogół do takiego jedzenia ulicznego, do takich owoców i warzyw gdzieś sprzedawanych na targach.
1: Więc taka budka z lodami, czy z goframi z bitą śmietaną, czy z kebabem nawet, tutaj w Polsce u nas jest bezpieczniejsza niż za granicą.
2: Dokładnie tak, my mamy bardzo wysokie normy sanitarne, sanepid ciągle kontroluje, tak, jednak ludzie też mamy te opinie Google, więc gdzieś w jednym miejscu ktoś się zatruje, zaraz pół Polski może o tym wiedzieć, więc jak gdyby żyjemy w takiej troszkę bańce sanitarnej, a jeżeli poza nią wyjedziemy, no to już może być różnie, tak? Pamiętajmy, że my jednak tu w Unii Europejskiej mamy bardzo rygorystyczne przepisy, jeżeli chodzi o żywienie zbiorowe, więc jeżeli państwo wyjeżdżacie gdzieś na wakacje poza granicę, tak, czy gdzieś, nie wiem, Meksyk, kraje Azji, Afryki, Turcji, Tunezji, to tam szczególnie zwracamy uwagę na takie jedzenie bazarowe, budki uliczne, bo nigdy nie wiemy, jak one zostały przygotowane i jak te produkty są przechowywane, bo pamiętajmy, że tam nie ma takiej kontroli, tak? I tam gdzieś w Turcji nie zgłosimy, tak jak w Polsce, na przykład do sanepidu, że w jakiejś restauracji się zatruliśmy, więc na to bardzo zwracamy uwagę.
1: Ale nie da się ukryć, że jeśli jesteśmy na wakacjach, ciężko sobie odmówić, bo jednak te budki na deptakach, na ulicach kuszą, czy to zapachem, czy to wyglądem, kolorem, widzimy lody, chcemy się trochę ochłodzić. Na co zatem powinniśmy zwracać uwagę, taką szczególną uwagę, żeby sprawdzić, aha, ta budka jest lepsza od tamtej.
2: Na pewno bardzo pomocne będą opinie Google, tak? Teraz nawet i za granicą to jest bardzo popularne, czyli sprawdzajmy, patrzmy, oczywiście zdroworozsądkowo, ale przeczytajmy. Bardzo dużo już miejsc, nawet takich małych jakichś budek ma takie opinie, więc sprawdźmy, co inne osoby o tym mówią. Poobserwujmy wnętrz, jak to wygląda wewnętrzne, zewnętrzne, czy są śmietniki, czy na przykład obsługa ma rękawiczki, czasami maseczki są dobrze wskazane, czy jak są panie, czy mają włosy związane. Takie podstawowe zasady higieny, bo to też świadczy, jak jest ta żywność przechowywana. Oczywiście bardzo przestrzegam tu ulubione danie wakacyjne, czyli te gofry z bitą śmietaną. Niestety ta bita śmietana jest bardzo zdradliwa, ale zwracajmy uwagę, czy są takie maszyny chłodzące, czy one działają, tak? Bo czasami może być niewłączona taka maszyna chłodząca, tylko być prowizorką. Więc miejmy jakby oczy dookoła głowy, patrzmy, czy ta śmietana ma taką zbitą, zwartą konsystencję, czy nie jest taka już
1: lejąca
2: się, taka płynna, bo to już znaczy, że coś tam się zaczyna dziać. W przypadku bitej śmietany o tyle jest dobrze, że ona bardzo szybko się psuje i my bardzo szybko możemy to zauważyć, tak? Więc tu, ale jakby raczej wybierajmy, jeżeli gofr, to z owocami, jakaś furgelina, polewa, bo to są takie wybory bezpieczne, że nic tam się nie zadzieje. Lody z reguły, no to też te maszyny widzimy, tak? Że ona działa, że ten lód wygląda jak lód, on jest schłodzony. Tu jednak najczęściej właśnie te takie desery śmietanowe, chyba że na przykład weźmiemy lody z bitą śmietaną, to też raczej to nie będzie do końca dobry wybór. Lepiej wybrać jakąś polewę, owoce, furgelinę. To jest pod kątem takim mikrobiologicznym bezpieczniejsze. Uważamy też bardzo na ciasta. Lato to jest zdecydowanie czas, kiedy tych ciast, szczególnie kremy, torty, uważamy na jedzenie tych produktów, bo one niestety bardzo szybko mogą zacząć się psuć. Czyli raczej na przykład lepszym wyborem będą jakieś smoothie, koktajle na zimno, lody, mogą być same owocowe.
1: A jeśli ciasto, to pewnie jakieś takie albo drożdżowe, tak, albo jakieś jogurtowe, tak, bez masy.
2: Suche placki, to jest zdecydowanie czas, kiedy jemy ciasta bez gotowych mas. Uważajmy też na torty, na przykład jakieś przyjęcia, jeżeli robimy w ogrodzie, to często te produkty stoją na słońcu, więc uważajmy na to, starajmy się zachować ten ciąg chłodniczy, czyli żeby jak najdłużej było, czy w lodówce, czy w jakimś podpiwniczeniu i dopiero chwilę przed spożyciem te produkty wyciągajmy. Jeżeli też sami robimy jakieś ogrodowe przyjęcia, to starajmy się zawsze, żeby jedzenie było w miejscu zacienionym, nigdy na słońcu.
1: Oczywiście życzymy wszystkim, żeby nikogo na tych wymarzonych wakacjach takie problemy żołądkowe nie dopadły, ale jeśli już tak się zdarzy, bo tak się zdarza i trzeba też się z tym zmierzyć, no to co robić w takiej sytuacji?
2: Przede wszystkim kluczowe jest nawodnienie organizmu, bo w przypadku zatrucia bardzo szybko my się odwadniamy, może się pojawić jakaś gorączka, biegunka, wymioty, więc pijemy bardzo dużo wody. Możemy się wzmocnić o elektrolity, czyli do tej wody odrobinkę soli, można dodać soku z cytryny, miodu, mamy wtedy taki naturalne elektrolity. Woda kokosowa też bardzo dobrze nas nawodni, czyli przede wszystkim nawadniamy się, no dużo odpoczywamy, jeżeli już nas te zatrucie dopadnie, to niestety nie ominiemy tego etapu odpoczynku, tej regeneracji.
1: Plaża wtedy odpada.
2: Plaża niestety odpada. Musimy w tym pokoju hotelowym swoje przecierpieć, dlatego zawsze pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż potem leczyć, ale też kluczowe jest przygotowanie apteczki, żebyśmy zawsze mieli, tak, czy jakiś węgiel,
1: i co
2: czy elektrolity.
1: Apteczce, tak, to miało być moje ostatnie pytanie. Co w tej apteczce powinno się znaleźć? Obowiązkowo.
2: Tak, obowiązkowo zawsze pamiętajmy, żeby mieć węgiel albo inne preparaty przeciwbiegunkowe, na ból brzucha, krople żołądkowe warto mieć, gotowe elektrolity, takie mieszanki, na przykład smekta, tak, enterol, takie typowe w aptece, które bez recepty dostaniemy. Pamiętajmy, że jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to dostępność tych leków może być zgoła inna, albo leki, które w Polsce kupujemy bez recepty, za granicą mogą być na receptę. Czyli pamiętajmy, żeby lepiej ze sobą tą apteczkę wziąć, czyli te leki obowiązkowo, które bierzemy na co dzień i te takie w razie wypadku, żeby mieć jednak ze sobą, bo jest to zawsze bezpieczniejsze. Oczywiście pamiętajmy, żeby te leki odpowiednio zabezpieczyć, żeby one też nie były na słońcu, najlepiej za granicą, w ciepłych krajach, w lodówkach przechowujemy, ale bądźmy właśnie przygotowani, miejmy swoje leki, na które wiemy, jak nasz organizm zareaguje, tak? Bo jednak za granicą, w obcych aptekach, szczególnie poza Unią, te leki mogą mieć troszkę inny skład, możemy różnie zareagować, więc lepiej iść tutaj do swojej apteki, swoje leki takie typowe na elektrolity, na zatrucie, jakieś krople żołądkowe. Warto też mieć jakieś preparaty przeciwgorączkowe.
1: Bo to też się często zdarza.
2: Bądźmy przygotowani i wtedy wiemy jakby jak zareagować, bo najgorzej to być nieprzygotowanym, nie stosować tych zasad bezpieczeństwa, pojechać nieprzygotowanym, no i wtedy te wymarzone wakacje niestety mogą już przestać być wymarzonymi.
1: Tak, ale życzymy wszystkim, żeby były tak, jak najbardziej wymarzone, więc próbujmy, smakujmy tych właśnie krajów, które odwiedzamy, ale niech to będzie takie mądre,
2: tak,
1: zdroworozsądkowo i wtedy naładujemy te baterie i wrócimy pełni energii. Bardzo dziękuję. Dietetyk Agnieszka Cuch była naszym gościem w audycji SOS Wakacje.
2: Dziękuję bardzo i Państwu również życzę udanych wakacji, bezpiecznych przede wszystkim.
0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Instytut Spraw Obywatelskich proponuje wprowadzenie nowego znaku ostrzegawczego przedstawiającego pieszych wpatrzonych w telefony. Miałby stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Postulat trafił do Ministerstwa Infrastruktury. Prezes organizacji Rafał Górski przekonuje, że problem smartfonowych zombi w ruchu drogowym jest teraz nieuregulowany.
1: Mamy coraz więcej wyzwań i problemów z tym, że używamy smartfonów w ruchu pieszym, drogowym, daleko od zdrowego rozsądku. I ten znak ma ostrzegać wszystkich uczestników ruchu drogowego, że rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem.
0: Rafał Górski przyznaje, że znak miałby wyglądać podobnie do używanych już w naszym kraju znaków ostrzegawczych.
1: Znak ostrzegawczy, trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym, dającym w oczy kolorze dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
0: Mówił Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Instytut przypomina, że podobnie długo czekano na wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych na przejściach. Przepis ten wszedł w życie w 2021 roku po kilkunastu latach starań organizacji społecznych. Mundial w ostatniej decydującej fazie. Kto zdobędzie Mistrzostwo Świata? Nasz reporter rozmawiał z Państwem, naszymi słuchaczami i mieszkańcami Łomży na ten temat. Wyniki tej sądy już za 3,5 minuty.

0: nami. Piłkarska gorączka, co już mówiłam, wkracza w decydującą fazę. Dziś i jutro w Stanach Zjednoczonych zostaną rozegrane dwa półfinałowe mecze 23 Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A my zapytaliśmy mieszkańców Łomży, które drużyny awansują do finału i kto wygra cały mundial.
1: Francja. I Francja będzie mistrzem świata.
2: A drugi półfinał?
1: To tutaj to tam została Argentyna, została Hiszpania i zostali Anglicy. Będzie pewnie Francja, Anglia. A Francuzi na 100% od pierwszego meczu, jak zaczęli grać. Także tam jest za dużo gwiazd, żeby te gwiazdy przegrały.
3: Ja bym stawiał na Hiszpanię.
2: Dlaczego?
3: Myślę, że ma najlepszy skład aktualnie.
4: Na mistrza? Ja myślę, że Francja to dociągnie. Najbardziej składną piłkę grają. Hiszpania tak się turla jeszcze. Ja obstawiam Francję.
2: A jutro Anglia, Argentyna?
4: Myślę, że Argentyna dociągnie też to do końca. Francja, Argentyna, no.
3: Może to Argentyna wygra jutro.
2: A jak sędzia nie pomoże?
3: To Anglia wygra.
0: A z mieszkańcami Łomży rozmawiał nasz reporter Paweł Majewski. Francuzi z Hiszpanami rozpoczną mecz o 21. Jutro także o 21. Anglicy i broniący tytuł Argentyńczycy zmierzą się w drugim półfinale. Finał zaplanowano na niedzielę.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

Za 5,5 minuty godzina 14, a o godzinie 14 wiadomości, w nich między innymi o tym, że Polska przystąpi do koalicji obrony antybalistycznej, jeśli polskie firmy będą miały ofertę przemysłową. Szczegóły już za 5,5 minuty.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewka.
1: Polska chce przystąpić do Koalicji Obrony Antybalistycznej. Od tego zaczynamy godzinę 14. Na efekt finalny trzeba jeszcze chwilę poczekać, mówi wiceprezydent Łomży o powrocie kolei do miasta. Na koniec rolnictwo. Firma Zetor kończy produkcję traktorów w Czechach i przenosi ją do Indii. Polska przystąpi do Koalicji Obrony Antybalistycznej, jeżeli polskie firmy będą miały ofertę przemysłową. Nowy format powołano podczas szczytu Koalicji Chętnych w Paryżu. Oprócz Ukrainy koalicję tworzy 9 państw europejskich. Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.
2: Jako powód powstania tego sojuszu z Ukrainą przywódcy wskazali narastające niebezpieczeństwo ze strony broni rakietowej. Premier Tusk zapowiedział możliwość wejścia polskich firm do tego formatu.
3: Koalicja, jeszcze dzisiaj się upewniała, ma charakter otwarty. Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
2: W radiowej Trójce były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera, tłumaczył, że Ukraina oczekuje donacji w postaci pocisków.
4: W zamian za które Ukraińcy udostępnią swoje technologie również przechwytywania, wykrywania i strącania pocisków balistycznych.
2: Jak dodał Siewiera, obecnie Ukraińcy mają dziesiątki tysięcy nagrań i sygnatur, do których nie ma dostępu nikt inny na świecie. Na ich podstawie uczy się algorytmy sztucznej inteligencji do przechwytywania pocisków balistycznych.
1: Informacje zebrał Tomasz Zielenkiewicz.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ta inwestycja nie jest jeszcze skończona, z czego wynikają między innymi problemy niektórych kierowców na przejazdach kolejowych. Ocenił na naszej antenie wiceprezydent Łomży, pytany o to, czy sam powrót kolei pasażerskiej do miasta to już faktyczny koniec inwestycji. Piotr Serdyński zwrócił uwagę, że wciąż toczy się sporo prac związanych z realizacją inwestycji, za którą odpowiada PKP PLK.
6: Ona jest w trakcie realizacji. Widać to między innymi właśnie przy peronach. Widać to na przejazdach kolejowych. Trwają tak naprawdę prace inwestycyjne i dopiero ten końcowy efekt jeszcze przed nami. Widać to ewidentnie po tym, że ta infrastruktura, która organizuje ruch, który prowadzi z tych ciągów komunikacyjnych na perony, jeszcze jest nieukończona. Tak samo przejazdy kolejowe, czy to przy ulicy Piłsudskiego, czy przy ulicy Poznańskiej, one jeszcze są w trakcie takiego finalizowania, w trakcie realizacji, tak aby można było tam w sposób bezpieczny i komfortowy przejeżdżać.
1: Samorządowiec przyznał, że miasto otrzymuje sygnały od zaniepokojonych kierowców, którzy mają problemy na przejazdach kolejowych.
6: Do nas też wpływają różnego rodzaju sygnały od naszych mieszkańców i my na bieżąco przekazujemy te informacje właśnie do PKP PLK. Też liczymy na to, że biorąc pod uwagę nasze interwencje z przeszłości, też sygnalizowanie potrzeby synchronizacji rogatek wraz z naszą sygnalizacją świetlną przy naszych skrzyżowaniach, że to zostanie zrealizowane, ponieważ jest to bardzo istotne pod kątem takiego i bezpieczeństwa, ale też komfortu przemieszczania się po naszym mieście. Chcemy, żeby ten ruch był jak najbardziej płynny.
1: Mieszkańcy miasta mogą wybrać się koleją do Białegostoku, Olsztyna czy Ostrołęki, a w przyszłym roku możliwa ma być podróż do Warszawy. Prace na modernizacji linii Łapy Śniadowo-Łomża mają zakończyć się w 2029 roku.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Po 80 latach firma Zetor kończy produkcję traktorów w Czechach i przenosi ją do Indii. Firma poszukuje też strategicznego partnera w Chinach. Powodem są wysokie koszty działalności w Europie. O szczegółach Wojciech Stopba.
7: Zetor już od 2020 roku większość swoich maszyn produkuje w Indiach. W Czechach pozostała jedynie część produkcji kierowana na rynek europejski. Teraz Zetor całkowicie kończy z montażem traktorów w brneńskich zakładach zatrudniających 150 osób. Firma oświadczyła, że produkcja ciągników rolniczych w Europie przestała być opłacalna ze względu na wysokie koszty energii, pracy oraz materiałów, stali, aluminium i tworzyw sztucznych. Decyzja oznacza koniec pewnego etapu w historii jednej z najbardziej rozpoznawalnych czeskich marek przemysłowych. Pierwsze traktory Zetor 25 opuściły brneńską fabrykę w 1946 roku.
8: Nowy traktor się imenuje Zetor.
7: W kolejnych dekadach marka stała się symbolem czechosłowackiego sprzętu rolniczego, a jej traktory były eksportowane do wielu krajów świata, również do Polski. Mimo przeniesienia produkcji do Indii, główna siedziba koncernu pozostanie w Brnie.
1: I tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Do usłyszenia w kolejnych serwisach.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach 24 stopnie. Temperatura maksymalna już prawie osiągnięta. Wyniesie 25, lokalnie do 26 stopni. W nocy temperatura spadnie do 14. Jutro ma być dużo słońca, jeszcze cieplej. Maksymalnie do 27.
5: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Podlaskiego nie poszła na marne. Wyniki napawają optymizmem, bo Podlaskie może pochwalić się wyższą zdawalnością niż ogólna krajowa. A więcej o wynikach mówi dr Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
1: Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to ono wypadło bardzo dobrze, bo trzeba powiedzieć, że dobrze byłoby patrzeć jeszcze na miejsca po przecinku. I województwo podlaskie to jest 81,7%. Przy tej skali zdających, no to jest istotna różnica, podczas gdy w kraju ta zdawalność wynosi 81,1. To znaczy, że województwo podlaskie wypadło nawet wyżej niż ten wynik zdawalności w całym kraju.
0: Emocje wzbudzają egzaminy rozszerzone, bo charakteryzują się wysokim poziomem trudności. Czy tak być musi?
1: Muszą być trudne. Te przedmioty na poziomie rozszerzonym, dopóki one będą na poziomie akademickim, a w wielu przypadkach tak jest, do tego momentu nie będzie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.
0: W skali kraju 81% maturzystów zdało egzamin, natomiast kolejne 12% ma prawo przystąpić do sierpniowej poprawki.

0: Letnie Kino Nadziei zawita do Łomży. Już w piątek na placu Jana Pawła II przy Wyższym Seminarium Duchownym będzie można obejrzeć film Powstaniec 1863 opowiadający o legendarnym księże generale Stanisławie Brzuszce. Na wspólny seans zaprasza ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Fundacji Iskra Nadziei.
1: Jako Fundacja Iskra Nadziei serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na plenerowy pokaz Letniego Kina Nadziei właśnie w Łomży. 17 lipca o godzinie 20:30 spotykamy się na placu Jana Pawła II, tuż przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, na pokazie plenerowym filmu pod tytułem Powstaniec 1863.
0: Film opowiada o księdzu Stanisławie Brzuszce, który podczas powstania styczniowego dowodził polskimi oddziałami.
1: Film opowiada historię księdza Stanisława, który 22 stycznia 1863 roku staje na czele oddziału i przeprowadza udany atak na rosyjski garnizon. To bardzo wartościowy film, na który zapraszamy całe rodziny. Tym bardziej dotyczy on ziemi łomżyńskiej, województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy na Letnie Kino Nadziei.
0: A tegoroczne pokazy Letniego Kina odbywały się już w Płonce Kościelnej, Miastkowie. Seanse odbędą się jeszcze w Poświętnem i Rudkach.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 17 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu Jana Pawła II w Łomży. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

14.53 już minęła, zbliżamy się do godziny 15. Za 3 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15.00 koronka do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez tę hostię, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Podczas nabożeństwa czerwcowego powiedział mi Pan: Córko moja, w sercu Twoim założyłem upodobanie swoje. Gdym się zostawił w Najświętszym Sakramencie w Wielki Czwartek, zaważyłaś bardzo w umyśle moim. Po tych słowach siliła się miłość moja, aby mu wyrazić, czym jest on dla mnie. I nie mogłam znaleźć słów i rozpłakałam się w niemocy swojej. A Jezus rzekł: Jestem dla Ciebie miłosierdziem samym, przeto proszę Cię, ofiaruj mi nędzę i tę niemoc swoją, a ucieszysz serce moje. Dziś w duszę moją wstąpił tak żywy płomień miłości Bożej, że gdyby to dłużej trwało, spłonęłabym w tym żarze, wyzwalając się z więzów teraźniejszości. Zdawało mi się, że jeszcze chwilka, a już zatonę w oceanie miłości. Nie umiem opisać tych strzałów miłości, które przebijają duszę moją.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Od 19 do 25 lipca w Kościele będzie obchodzony Tydzień Świętego Krzysztofa. W tym roku jego hasło to Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach. O jego znaczeniu mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska.
2: To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I tak jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych.
1: Podczas tygodnia Świętego Krzysztofa, jak co roku, będzie organizowana akcja Jeden grosz za jeden kilometr. To ogólnopolska inicjatywa misyjna, w której kierowcy dziękują za bezpiecznie przejechane kilometry, przekazując jeden grosz za każdy z nich na zakup środków transportu dla misjonarzy.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską na Jasną Górę. Do wyruszenia na pielgrzymkowy szlak zachęca biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
3: Nasza łomżyńska pielgrzymka, jak wiele pielgrzymek, jest takim czasem rekolekcji w drodze. Tym bardziej, że te rekolekcje będą trwały 2 tygodnie. Ale zapraszamy też osoby, które pragną kilka dni przejść z nami. Można zobaczyć na stronie internetowej, jaki etap by Wam odpowiadał. Można wybrać i zgłosić się i te kilka dni, czy nawet cały tydzień, czy być może nawet ostatni tydzień przejść. Wiem, że 2 tygodnie znaleźć w czasie urlopowym nie jest aż tak prosto, a szczególnie młodzieży, która nieraz podejmuje różnego rodzaju pracę. Zapraszamy wszystkich, aby brać udział w tej pielgrzymce. Ja będę z Wami, drodzy pielgrzymi, ostatniego dnia z Żurawia do samej Częstochowy.
1: Udział w pielgrzymce to, zdaniem księdza biskupa, wartościowa lekcja w życiu.
3: Uczy w pewnym sensie też pokory, takiej symbiozy też z naturą, że człowiek, że raz jest bardzo gorąco, raz może być bardzo chłodno. Uczy się też dzielenia z drugim bratem czy siostrą tym, co mamy. Uczy się takiego współczucia, bo nieraz na tej trasie pojawiają się burchle czy różnego rodzaju dolegliwości, a zawsze znajdzie się jakaś dusza, która nam pomoże. Ja myślę, że pielgrzymka uczy nas też takiego oderwania od internetu, od tych środków, bo jesteśmy twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Możemy zamienić kilka słów, a tego w dzisiejszym świecie brakuje. Może komunikacji mamy za dużo, a takiej komunikacji twarzą w twarz jest za mało.
1: Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Podeszły wiek nie jest czasem przegranym, a szczególnym powołaniem, podkreśla Leon XIV w orędziu na 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony 26 lipca. Papież zachęca seniorów, by nie bali się własnej kruchości i łączyli się z nim w modlitwie o pokój na świecie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów i że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które się u Was dokonały już dawno, w Worze i Popiele by się nawróciły. To też powiadam Wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż Wam. A Ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w Tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam Wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż Tobie.
2: Biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsaido. Mocne, zdecydowane słowa Zbawiciela, dziś czytane w Ewangelii. Jego słowa skierowane do Korozain, Betsaidy, do Kafarnaum, do miejscowości i mieszkańców tychże miasteczek, którzy byli świadkami Jego słów i czynów, nauczania, dobrej nowiny głoszonej w czasie publicznej działalności. Oni mogli na pewno, bo mieli wiele ku temu okazji, przekonać się o głębi Jego słów, widzieć wyjątkowe znaki, które czynił, znaki potwierdzające również Jego tożsamość. On jest bowiem oczekiwanym Mesjaszem, zapowiadanym przez Boże Słowo, ale jest też Synem Bożym. Mogli oglądać, słuchać. Oglądali, słuchali, ale zabrakło wiary. Słowa, które napominały świadków ziemskiego życia, publicznej działalności Chrystusa, niech będą chwilą refleksji i momentem, w którym postawimy pytanie o to, jak my słuchamy naukę Zbawiciela, jak jesteśmy otwarci na Jego Słowo. Czy chcemy z wiarą przyjmować Jego Ewangelię? Czy z zaufaniem przyjmujemy słowa Jego nauki, czyniąc z niej prawdziwy drogowskaz dla życia codziennego? Albowiem Chrystusowe biada, wypowiedziane wobec ludzi współczesnych w czasie Jego publicznej działalności, brzmią naprawdę mocno. Oby nie wypowiadał ich pod naszym adresem jako słowa upomnienia.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zaczynamy. Ostrołęccy policjanci po raz kolejny przeprowadzili kontrolę wobec użytkowników hulajnóg i rowerów. Niestety wyniki pokazują, że wielu użytkowników korzysta z jednośladów nierozsądnie i niezgodnie z przepisami. Policjanci zwracali uwagę m.in. na niebezpieczne zachowania kierujących, ich uprawnienia do jazdy czy stan techniczny pojazdów, mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: W trakcie działań pomimo niesprzyjającej pogody policjanci skontrolowali 72 rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych na kierujących rowerami i e-rowerami w zdecydowanej większości za przejeżdżanie po przejściu dla pieszych nałożono 32 mandaty. Za to samo wykroczenie otrzymało mandat również 8 kierujących hulajnogą elektryczną, a w dwóch przypadkach policjanci skierowali sprawy do sądu. Zbliżając się na rowerze bądź hulajnodze do przejścia dla pieszych, mamy obowiązek z niego zejść i go przeprowadzić.
1: Tego typu działania będą kontynuowane, a wobec nieletnich kierujących hulajnogami bez uprawnień będą kierowane sprawy do sądu rodzinnego.
2: Dlatego apelujemy do rodziców o właściwy nadzór nad swoimi dziećmi podczas poruszania się takimi pojazdami. To obowiązkiem rodzica jest sprawdzenie przed zakupem, czy jego dziecko może zgodnie z prawem poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych.
1: Ostatnie policyjne działania były prowadzone w ramach akcji e-hulajnoga e-rower lokalnie, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych i rowerach, a także przypomnienie im o przepisach ruchu drogowego. Ta inwestycja nie jest jeszcze skończona, z czego wynikają m.in. problemy niektórych kierowców na przejazdach kolejowych. Ocenił dziś na naszej antenie wiceprezydent Łomży, pytany o to, czy sam powrót kolei pasażerskiej do miasta to już faktycznie koniec inwestycji. Piotr Serdyński zwrócił uwagę, że wciąż toczy się sporo prac związanych z realizacją inwestycji, za którą odpowiada PKP PLK.
3: Ona jest w trakcie realizacji, widać to m.in. właśnie przy peronach, widać to na przejazdach kolejowych, trwają tak naprawdę prace inwestycyjne i dopiero ten końcowy efekt jeszcze przed nami. Widać to ewidentnie po tym, że ta infrastruktura, która organizuje ruch, który prowadzi tych ciągów komunikacyjnych na perony, jeszcze jest nieukończona. Tak samo przejazdy kolejowe, czy to przy ulicy Piłsudskiego, czy przy ulicy Poznańskiej, one jeszcze są w trakcie takiego finalizowania, w trakcie realizacji, tak aby można było tam w sposób bezpieczny i komfortowy przejeżdżać.
1: Samorządowiec przyznał, że miasto otrzymuje sygnały od zaniepokojonych kierowców, którzy mają problemy na przejazdach kolejowych.
3: Do nas też wpływają różnego rodzaju sygnały od naszych mieszkańców i my na bieżąco przekazujemy te informacje właśnie do PKP PLK. Też liczymy na to, że biorąc pod uwagę nasze interwencje z przeszłości, też sygnalizowanie potrzeby synchronizacji rogatek wraz z naszą sygnalizacją świetlną przy naszych skrzyżowaniach, że to zostanie zrealizowane, ponieważ jest to bardzo istotne pod kątem takiego i bezpieczeństwa, ale też komfortu przemieszczania się po naszym mieście. Chcemy, żeby ten ruch był jak najbardziej płynny.
1: Od kilku tygodni mieszkańcy miasta po 33 latach mogą wybrać się koleją do Białegostoku, Olsztyna czy Ostrołęki, a w przyszłym roku możliwa ma być także podróż do Warszawy. Prace nad modernizacją linii Łapy-Śniadowo-Łomża mają zakończyć się w 2029 roku. Ciężka praca maturzystów z województwa podlaskiego nie poszła na marne. Wyniki napawają optymizmem, bo Podlaskie może pochwalić się wyższą zdawalnością niż ogólna krajowa. Więcej o wynikach mówi dr Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
4: Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to ono wypadło bardzo dobrze, bo trzeba powiedzieć, że dobrze byłoby patrzeć jeszcze na miejsca po przecinku. I województwo podlaskie to jest 81,7%. Przy tej skali zdających, no to jest istotna różnica, podczas gdy w kraju ta zdawalność wynosi 81,1. To znaczy, że województwo podlaskie wypadło nawet wyżej niż ten wynik zdawalności w całym kraju.
1: 12% maturzystów z całej Polski ma prawo przystąpić do sierpniowej poprawki. Letnie Kino Nadziei zawita do Łomży. Już w piątek na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym będzie można obejrzeć film Powstaniec 1863, opowiadający o legendarnym księże generale Stanisławie Brzózce. Na wspólny seans zaprasza ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Fundacji Iskra Nadziei.
5: Jako Fundacja Iskra Nadziei serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na plenerowy pokaz Letniego Kina Nadziei właśnie w Łomży. 17 lipca o godzinie 20:30 spotykamy się na placu Jana Pawła II, tuż przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, na pokazie plenerowym filmu pod tytułem Powstaniec 1863.
1: Film opowiada o legendarnym duchownym Stanisławie Brzózce, który podczas powstania styczniowego dowodził polskimi oddziałami.
5: Film opowiada historię księdza Stanisława, który 22 stycznia 1863 roku staje na czele oddziału i przeprowadza udany atak na rosyjski garnizon. To bardzo wartościowy film, na który zapraszamy całe rodziny. Tym bardziej dotyczy on ziemi łomżyńskiej, województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy na Letnie Kino Nadziei.
1: Tegoroczne pokazy Letniego Kina Nadziei odbyły się już m.in. w Płonce Kościelnej czy Miastkowie, a seanse pod chmurką będą jeszcze w Poświętnem i Rudkach. Na koniec trochę sportu. Piłkarska gorączka wkracza w decydującą fazę. Już dziś i jutro w Stanach Zjednoczonych zostaną rozegrane dwa mecze półfinałowe Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zapytaliśmy mieszkańców Łomży, które drużyny awansują do finału i kto ich zdaniem wygra cały mundial. W pierwszym półfinale zagra Francja z Hiszpanią i wydaje się, że to którąś właśnie z tych drużyn łomżyńscy kibice typują na mistrza. Z mieszkańcami regionu rozmawiał nasz reporter Paweł Majewski.
0: Francja. I Francja będzie mistrzem świata.
6: A drugi półfinał?
0: To tutaj to tam została Argentyna, została Hiszpania i zostali Anglicy. Będzie pewnie Francja, Anglia. A Francuzi na 100% od pierwszego meczu, jak zaczęli grać. Także. Tam jest za dużo gwiazd, żeby te gwiazdy przegrały.
7: Ja bym stawiał na Hiszpanię.
6: Dlaczego?
7: Myślę, że ma najlepszy skład aktualnie.
8: Na mistrza? Ja myślę, że Francja to dociągnie. Najbardziej składną piłkę grają. Hiszpania tak się turla jeszcze. Ja obstawiam Francję.
6: A jutro Anglia, Argentyna?
8: Myślę, że Argentyna dociągnie też to do końca. Francja, Argentyna, no.
7: Może to Argentyna wygra jutro.
6: A jak sędzia nie pomoże?
7: To Anglia wygra.
1: Francuzi z Hiszpanami rozpoczną swój mecz o 21:00. Dzień później na boisko w Atlancie wyjdą Anglicy i broniąca tytułu Argentyna. Finał zaplanowano na niedzielę.
9: Flash regionów.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Piotr Serdeński, wiceprezydent Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Panie prezydencie, na początku porozmawiamy o inwestycjach, bo tym głównie zajmuje się pan w mieście. Kolej wróciła do Łomży. Na pana oko ta inwestycja jest już ukończona od A do Z?
2: Nie, ona jest w trakcie realizacji. Widać to między innymi właśnie przy peronach, widać to na przejazdach kolejowych. Trwają tak naprawdę prace inwestycyjne i dopiero ten końcowy efekt jeszcze przed nami. Widać to ewidentnie po tym, że ta infrastruktura taka, która organizuje ruch, który prowadzi z tych ciągów komunikacyjnych na perony, ona jeszcze jest nieukończona. Tak samo przejazdy kolejowe, czy to przy ulicy Piłsudskiego, czy przy ulicy Poznańskiej, one jeszcze są w trakcie takiego finalizowania, w trakcie realizacji, tak aby można było tam w sposób bezpieczny i komfortowy przejeżdżać.
1: Kierowcy trochę się skarżą, biorąc chociażby pod uwagę te incydenty, które miały miejsce na tych przejazdach kolejowych, że no, czas to skończyć, może trzeba gdzieś tam zapukać w odpowiednie drzwi, że halo, halo, w Łomży jeszcze trzeba dokończyć to, co zostało rozpoczęte.
2: Jak najbardziej, no, do nas też wpływają różnego rodzaju sygnały od naszych mieszkańców i my na bieżąco przekazujemy te informacje właśnie do PKP PLK i też liczymy na to, że biorąc pod uwagę nasze interwencje z przeszłości, też sygnalizowanie potrzeby synchronizacji rogatek wraz z naszą sygnalizacją świetlną przy naszych skrzyżowaniach, że to zostanie zrealizowane, ponieważ jest to bardzo istotne pod kątem takiego i bezpieczeństwa, ale też komfortu przemieszczania się po naszym mieście. Chcemy, żeby ten ruch był jak najbardziej płynny. Cieszymy się oczywiście z tego, że kolej wróciła do naszego miasta, bo jak pokazują to ostatnie dni, mieszkańcy chętnie korzystają z właśnie z tej formy komunikacji i jestem przekonany, że to jest z korzyścią dla naszego miasta, że kolej pasażerska wróciła do Łomży. Natomiast oczywiście trzeba jeszcze tutaj zintensyfikować te działania i to jest już po stronie PKP, aby zostało to sfinalizowane w sposób taki już pełny. Zwróciliśmy uwagę na to, że po tym uroczystym otwarciu ta intensywność prac trochę spadła, bo widać było taką presję, prawda, czasu i taką trzyzmianową, intensywną pracę. Można powiedzieć, że dzień po tym otwarciu trochę ci właśnie pracownicy, którzy wykonywali te roboty budowlane na tych przejazdach między innymi, oni tak jakby zniknęli.
1: Zniknęli, teraz tak. Już ich nie ma tak naprawdę.
2: W ostatnim czasie ponownie się pojawili i mam nadzieję, że naprawdę z pełnym zaangażowaniem już PKP podejdzie do tego, aby ukończyć tą inwestycję.

0: Bo skoro czekaliśmy na to 33 lata, to chcielibyśmy, żeby to zostało ukończone tak, jak powinno być na miarę XXI wieku. Panie prezydencie, potrzeba czasu, żeby odbudować ten potok pasażerski?
1: Te ostatnie dni pokazują, że mieszkańcy chętnie korzystają z kolei. Ja przyznam szczerze, sam jeszcze nie miałem okazji jechać połączeniami kolejowymi z Łomży do Białegostoku czy do Olsztyna. Natomiast nawet od moich znajomych, którzy korzystali, otrzymywałem informację, że to wypełnienie pociągów było na dobrym poziomie, więc myślę, że oby to ten trend się utrzymywał, bo to na pewno spowoduje, że nie będzie tego pogorszenia, prawda, w przyszłości, bo mamy nadzieję, że to nie jest tak, że te połączenia zostały przywrócone, a za kilka lat na przykład ktoś dojdzie do wniosku, że to nie była trafiona inwestycja i one będą redukowane. No chcielibyśmy, żeby tych połączeń było jak najwięcej. Wiemy, że za rok mają być też uruchomione połączenia z Warszawą i mamy nadzieję, że to się sprawdzi.
0: A to jest większa szansa dla młodego pokolenia czy dla starszego, tego trochę wykluczonego?
1: Myślę, że jest to dla wszystkich szansa też do tego, aby właśnie wyeliminować to wykluczenie komunikacyjne w tym zakresie, w zakresie połączeń pasażerskich, kolejowych. Myślę, że ludzie muszą się też przyzwyczaić do tej formy przemieszczania, bo do tej pory nie mieliśmy takich możliwości. Musieliśmy podróżować albo połączeniami autobusowymi, albo samochodami. Najczęściej ludzie przemieszczali się po prostu samochodami. Natomiast biorąc pod uwagę, że czy to młodzi ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, w Białymstoku, w Warszawie, do tej pory nie mieli tej możliwości komunikacji, to na pewno też z tej formy będą chętnie korzystali. I jestem przekonany, że ludzie w każdym wieku po prostu się do tego z czasem będą przyzwyczajali.
0: A dworzec PKP jest potrzebny? Nie można było tego jakoś połączyć z dworcem PKS?
1: Myślę, że Łomża zasługuje na to, aby ten dworzec powstał. My w trakcie rozmów jako miasto sygnalizowaliśmy tą potrzebę, aby ten dworzec powstał od strony ulicy Kolejowej. Też zgłaszaliśmy nasze uwagi. Odbyło się szereg spotkań z zarządem PKP SA i PKP PLK, na których przedstawialiśmy naszą wizję tego, jak ten teren powinien być zagospodarowany, tak aby on był dobrze skomunikowany, aby również był estetyczny, bo myślę, że to też ważne wizerunkowo i dla PKP, ale i dla miasta, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do Łomży, wysiadali w miejscu, które jest dobrze zorganizowane i estetyczne.
0: Tak, ta wizualizacja się pojawiła z tego, co widzieliśmy. Dotarło to właśnie do mediów, bo ten przetarg został ogłoszony. Podoba się panu?
1: To nie jest może wersja naszych marzeń, bo my chcieliśmy, aby ta chociażby sposób skomunikowania z ulicą Kolejową, on był taki dwujezdniowy i właśnie przy skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego, ale też na takim, można powiedzieć, wydłużeniu ulicy Dworcowej, tak aby można było się właśnie w sposób bezpieczny i komfortowy przemieszczać, bo też proponowaliśmy możliwość uruchomienia połączeń MPK, tak aby nasza komunikacja miejska była w pewien sposób synchronizowana również z tą komunikacją PKP.
0: I to się uda? Przy tym projekcie, który
1: zobaczymy,
0: jest?
1: Zobaczymy. To na pewno będzie wymagało analiz i tego, czy przy tej formie zorganizowania dojazdu do tego dworca nasze autobusy będą również mogły tam dojeżdżać. Czy na przykład powstaną zatoki autobusowe, tak aby można było zorganizować przystanek w tym miejscu.
0: Ogłosiliście przetarg na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4. Aż 14 firm zgłosiło się do tej realizacji. Najtańsza zawsze jest najlepsza?
1: My podeszliśmy do tego przetargu zresztą tak jak do wszystkich z najwyższą starannością i to jakby kwestie tego, jakie kryteria można wpisać do właśnie wyboru wykonawcy, to jest regulowane przez prawo zamówień publicznych. Wszędzie tak naprawdę, we wszystkich przetargach jednak w dużej mierze decyduje cena, bo inne kryterium, jakim jest okres gwarancji, zazwyczaj wykonawcy proponują na maksymalnym poziomie. Tutaj i oczywiście warunki, które były wpisane również do tego przetargu, one determinowały to, że wykonawcy musieli wykazać się też odpowiednim doświadczeniem, więc mam takie przekonanie, że ci wykonawcy, którzy złożyli ofertę w tym przetargu, oni już dają pewną rękojmię tego, że są w stanie realizować duże inwestycje.
0: Chcecie, żeby dzięki tej inwestycji powstał w mieście także schron. Tych schronów dużo nie ma.
1: To prawda.
0: Tak naprawdę tu w ogóle nie ma.
1: Tu mamy świadomość tego, że w poprzednich latach przede wszystkim na poziomie rządowym nie było tego typu programów, jakie funkcjonują teraz, które dają nam możliwości realizacji inwestycji związanych z ochroną ludności, z obroną cywilną. I my również jakby bierzemy to pod uwagę i chcemy zadbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, chcemy przygotowywać się na sytuacje, takie potencjalne sytuacje kryzysowe i projektując, myśląc o realizacji takiej ważnej inwestycji, jaką jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. Wzięliśmy również pod uwagę to, aby w tym miejscu zaprojektować schron właśnie w tej najwyższej kategorii S1, który będzie mógł pomieścić do 1000 osób. I to również jest elementem tego zamówienia. Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji tej inwestycji, będzie musiał doprojektować właśnie to podpiwniczenie, które będzie miało takie podwójne zastosowanie, dual use, jak to się teraz popularnie mówi, czyli w sytuacjach takich codziennych będzie to sala wykorzystywana do sportów walki, ale w sytuacjach kryzysu będzie ona przystosowana do tego, aby być schronieniem dla naszych mieszkańców.
0: O ile dla samorządów to dobra informacja, że tyle firm zgłasza się do realizacji tych inwestycji, o tyle dla tych firm budowlanych już niekoniecznie. To znaczy, że nie ma tych pieniędzy rządowych, że samorządy realizują mniej tych inwestycji. Słyszymy, że do realizacji jakiegoś kilometrowego odcinka zgłaszają się firmy z drugiego końca Polski.
1: Widzimy taki trend i kiedy rozmawiamy z wykonawcami, oni dają nam do zrozumienia, że to jest trudny czas dla nich, że tych inwestycji jest mniej. No my jako Łomża akurat myślę, że jesteśmy tutaj przykładem tego, że mimo tego trudnego też dla wykonawców czasu, jednak realizujemy bardzo dużo inwestycji. Naprawdę to jest bardzo intensywny czas, który my staramy się wykorzystać jak najlepiej, aby pozyskiwać dofinansowania i realizować szereg możliwości, bo tylko w tym roku mamy ponad 170 milionów na wydatki inwestycyjne w naszym budżecie, a przyszłe lata myślę, że będą naprawdę na podobnym poziomie. Dla nas jest to o tyle korzystne, że wybierając wykonawców obecnie, te oferty są po prostu tańsze i wkład własny, który na przykład musimy też wnosić, bo to nie jest tak, że my w 100% realizujemy to ze środków zewnętrznych, ale musimy też mieć zabezpieczony wkład własny, to też daje nam szansę, aby jednak zrealizować tych inwestycji, które są potrzebne więcej. Więc oczywiście ma to są dwie strony medalu tej
0: Ten
1: sytuacji.
0: Ten wkład własny to są kredyty?
1: Częściowo są to środki własne, które miasto pozyskuje chociażby z podatków lokalnych, z podatku PIT i z innych dochodów. Natomiast oczywiście część w tych inwestycji jest również realizowana właśnie z kredytów, które też częściowo są wykorzystywane na spłatę poprzednich zobowiązań, ale również stanowią wkład własny, bo kredyty, które zaciąga miasto, nie mogą być wykorzystywane na wydatki bieżące, one są wykorzystywane tylko i wyłącznie na wydatki inwestycyjne i pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych.
0: Panie prezydencie, realizujecie także inwestycje przy ulicy Wesołej. Dawny hotel miał zyskać nowe oblicze, ale pojawił się problem właśnie z wykonawcą. Co się tam wydarzyło?
1: No tutaj sygnalizowaliśmy wielokrotnie już wykonawcy, że widzimy, że harmonogram, który był założony do realizacji tej inwestycji, on nie jest realizowany zgodnie z planem i
0: bo to miało zostać ukończone 30 października tego roku.
1: Tak,
0: czyli tak naprawdę już za kilka miesięcy.
1: My już na bieżąco dostrzegaliśmy zagrożenie terminu realizacji tej inwestycji. po kilku wezwaniach, widząc, nie widząc perspektywy na to, aby ten właśnie wykonawca był w stanie zrealizować, sfinalizować tą inwestycję, zdecydowaliśmy się odstąpić od umowy. Obecnie jesteśmy w trakcie procedury związanej z wykonaniem inwentaryzacji robót wykonanych. Te roboty zostały wykonane w około 35%. Jest to niezbędne, wykonanie tej inwentaryzacji jest niezbędne do tego, abyśmy mogli ogłosić przetarg na wyłonienie kolejnego wykonawcy. To jest bardzo istotne też z punktu widzenia tego, że mamy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, dofinansowanie zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego. My jesteśmy też już po rozmowach z BGK. Mamy zgodę na wydłużenie terminu realizacji tej inwestycji, co jest bardzo istotne też z punktu widzenia tego, abyśmy w przyszłości nie musieli na przykład zwracać dofinansowania.
0: Z tą firmą rozstajecie się polubownie? Z tą, która do tej pory to realizowała?
1: No tutaj my jesteśmy, tak jak wspomniałem, na etapie rozliczania tej inwestycji. Wiemy, że pojawiły się problemy i że ten wykonawca, no nie tylko w Łomży miał problem z dokończeniem inwestycji, które realizował.
0: Ale jego propozycja, oferta była najtańsza. Pewnie.
1: Została wybrana zgodnie z procedurą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. No, nie ukrywam, że cieszyłem się, że zawiązaliśmy umowę z wykonawcą, który jest tutaj lokalną firmą, prawda, i że to właśnie lokalna firma będzie realizowała dwie z pakietu czterech inwestycji. I no, niestety, no, czasami zdarzają się takie sytuacje, no my musimy tutaj podejść do tego w sposób profesjonalny i tak robimy. Dążymy do tego, aby tą inwestycję zrealizować, aby nie była ona zagrożona, jeżeli chodzi o ten końcowy efekt.
0: Skoro nie 30 dzień października, to jaki termin mniej więcej obstawiacie na ukończenie tego budynku przy ulicy Wesołej?
1: Na pewno to będzie przyszły rok. Na dzień dzisiejszy trudno mi jest wskazać. Na pewno już po ukończeniu, po inwentaryzacji, po rozliczeniu tych wykonanych robót, ogłaszając nowy przetarg, wskażemy termin, który będziemy proponowali jako właśnie finalizacja tej inwestycji, tak aby on był realny z punktu widzenia wykonania pozostałych robót, ale też aby wpisywał się w oczekiwania instytucji finansującej.
0: Z stężnią solankową w parku Jana Pawła nie ma takich problemów?
1: Nie, tutaj wszystko, te roboty przebiegają w sposób sprawny. Obecnie wykonawca jest na etapie układania tarniny, która będzie elementem tej tężni. I po ukończeniu tych robót przez wykonawcę zewnętrznego, swój zakres będzie tam wykonywał MPGKiM i spodziewam się, że w październiku ta inwestycja powinna być, w październiku tego roku inwestycja powinna być ukończona.
0: Panie prezydencie, wyniki badań naukowych, a także kontrole dotyczące miejskich tężni solankowych właśnie, w tym interwencje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się tam jakieś siedliska bakterii, pleśnie, zanieczyszczenia. Jak wy chcecie o to dbać, żeby taka sytuacja nie miała miejsca w Łomży?
1: Zgodnie z umową z wykonawcą, przez 3 lata to wykonawca będzie miał w swoim zakresie utrzymanie w taki sposób bezpieczny tej tężni i mam przekonanie, że będzie robił to w sposób profesjonalny, skoro zgłosił się do przetargu. My oczywiście zawsze badamy oferty, czy dany wykonawca jest w stanie zrealizować zakres zamówienia i tak jak wspomniałem, tym zakresem jest również utrzymanie tej tężni, aby ona funkcjonowała w sposób sprawny, bezpieczny i to już będzie leżało po stronie wykonawcy. Później oczywiście będzie już to w zakresie bieżącego utrzymania miasta Łomża.
0: Ale to też może taka uwaga, żeby mieć to na uwadze tych tężni solankowych w całej Polsce powstało całkiem dużo i właśnie pojawiają się takie problemy. Słyszałam nawet, że mają być jakieś konkretne wytyczne dla samorządów właśnie, jak mają o to dbać. Mediateka to jest kolejne zadanie realizowane w mieście, inwestycja, na którą czeka wielu. Ale pojawiają się głosy naszych radiosłuchaczy, mieszkańców Kielców właśnie. Co się dzieje z tamtym terenem dookoła? Są jakieś śmieci, jakieś chaszcze, trawa? Jakby trochę to było opuszczone. Dlaczego? Dlaczego to tak wygląda?
1: Ja myślę, że kiedy już ta inwestycja zacznie być realizowana, to i tak ten teren przejdzie już, można powiedzieć, we władanie wykonawcy, to wykonawca wtedy będzie musiał ten teren zabezpieczyć i na czas robót budowlanych on będzie się tym terenem opiekował. Natomiast oczywiście już po ukończeniu tej inwestycji ona też zakłada zagospodarowanie terenu wokół mediateki i pojawią się tam elementy małej architektury, też alejki, zieleń, więc na pewno ten teren zyska bardzo mocno również pod względem estetycznym. Ten obiekt będzie nie tylko funkcjonalny, bo będzie miał wiele atutów, które też na pewno będą wykorzystywane przez naszych mieszkańców, bo powstanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie i na pewno ten teren będzie w sposób estetyczny zagospodarowany.
0: A kiedy ruszą prace?
1: Obecnie jesteśmy na etapie badania ofert. Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni, jeżeli nie dojdzie do jakichś czynników, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, bo czasami pojawiają się odwołania, na przykład od wyboru wykonawcy, wtedy w przeciągu najbliższych tygodni powinno dojść do podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych.
0: To miejsce, na jakie mieszkańcy zasługują? Takiego miejsca jeszcze nie było w Łomży?
1: Jak najbardziej. Myślę, że to będzie wyjątkowe miejsce. Bardzo duża inwestycja. Ponad 30 milionów na wykonanie tak dużej inwestycji to na pewno robi wrażenie. To też cieszy, że w dużej mierze będzie ona zrealizowana z dofinansowaniem zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego, ale także z budżetu państwa. Prawdopodobnie jutro podpiszemy umowę na dofinansowanie tej inwestycji z marszałkiem województwa podlaskiego i będzie to obiekt, który będzie z pewnością służył naszym mieszkańcom i w każdym wieku. Tak, każdy znajdzie tam coś dla siebie, zarówno młodzież, jak i osoby starsze.
0: Spoglądam na zegarek, musimy powoli kończyć, więc na koniec jeszcze wątek polityczny. Od ponad 3 miesięcy nie jest pan członkiem Koalicji Obywatelskiej. Biorąc pod uwagę to, co się ostatnio wydarzyło, te szokujące, niewiarygodne afery szpitalne i ten gigantyczny kryzys wizerunkowy koalicji. Nie żałuje pan tej decyzji, że nie jest pan w Koalicji Obywatelskiej?
1: Ja nie chciałbym wchodzić w tematy polityczne i oceniać wydarzeń, które dzieją się na szczeblu krajowej polityki, natomiast mogę tylko powiedzieć, że uważam, że to była dobra decyzja. Myślę, że samorząd powinien być daleki od polityki. My jesteśmy tutaj dla mieszkańców, działamy na rzecz dobra i rozwoju naszego miasta i niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy, każdy powinien tutaj czuć się zaopiekowany. To miasto powinno być dla ludzi o różnych poglądach i przede wszystkim powinniśmy się skupiać na tym, aby szukać kompromisów, szukać współpracy, tego, co nas łączy. I ja osobiście mogę powiedzieć, że z własnego doświadczenia dobrze jest być osobą, która jest neutralna politycznie, bo przede wszystkim chcę skupiać się na pracy na rzecz Łomży i na rzecz naszych mieszkańców.
0: Więc jeśli nie Koalicja Obywatelska, to nic innego?
1: Nie planuję żadnej przynależności partyjnej. Chcę skupiać się wyłącznie na samorządzie i to jest moja wizja przyszłości. Nie planuję wiązać się z żadną partią polityczną.
0: Piotr Serdyński, wiceprezydent Łomży, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców.
2: Nasz gość dnia.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zaczynamy. Ostrołęccy policjanci po raz kolejny przeprowadzili kontrolę wobec użytkowników hulajnóg i rowerów. Niestety wyniki pokazują, że wielu użytkowników korzysta z jednośladów nierozsądnie i niezgodnie z przepisami. Policjanci zwracali uwagę m.in. na niebezpieczne zachowania kierujących, ich uprawnienia do jazdy czy stan techniczny pojazdów, mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: W trakcie działań pomimo niesprzyjającej pogody policjanci skontrolowali 72 rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych na kierujących rowerami i e-rowerami. W zdecydowanej większości za przejeżdżanie po przejściu dla pieszych nałożono 32 mandaty. Za to samo wykroczenie otrzymało mandat również 8 kierujących hulajnogą elektryczną, a w dwóch przypadkach policjanci skierowali sprawy do sądu. Zbliżając się na rowerze bądź hulajnodze do przejścia dla pieszych, mamy obowiązek z niego zejść i go przeprowadzić.
1: Tego typu działania będą kontynuowane, a wobec nieletnich kierujących hulajnogami bez uprawnień będą kierowane sprawy do sądu rodzinnego.
2: Dlatego apelujemy do rodziców o właściwy nadzór nad swoimi dziećmi podczas poruszania się takimi pojazdami. To obowiązkiem rodzica jest sprawdzenie przed zakupem, czy jego dziecko może zgodnie z prawem poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych.
1: Ostatnie policyjne działania były prowadzone w ramach akcji e-hulajnoga, e-rower lokalnie, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych i rowerach, a także przypomnienie im o przepisach ruchu drogowego. Ta inwestycja nie jest jeszcze skończona, z czego wynikają m.in. problemy niektórych kierowców na przejazdach kolejowych. Ocenił dziś na naszej antenie wiceprezydent Łomży, pytany o to, czy sam powrót kolei pasażerskiej do miasta to już faktycznie koniec inwestycji. Piotr Serdyński zwrócił uwagę, że wciąż toczy się sporo prac związanych z realizacją inwestycji, za którą odpowiada PKP PLK.
3: Ona jest w trakcie realizacji. Widać to m.in. właśnie przy peronach, widać to na przejazdach kolejowych. Trwają tak naprawdę prace inwestycyjne i dopiero ten końcowy efekt jeszcze przed nami. Widać to ewidentnie po tym, że ta infrastruktura, która organizuje ruch, który prowadzi z tych ciągów komunikacyjnych na perony, jeszcze jest nieukończona. Tak samo przejazdy kolejowe, czy to przy ulicy Piłsudskiego, czy przy ulicy Poznańskiej, one jeszcze są w trakcie takiego finalizowania, w trakcie realizacji, tak aby można było tam w sposób bezpieczny i komfortowy przejeżdżać.
1: Samorządowiec przyznał, że miasto otrzymuje sygnały od zaniepokojonych kierowców, którzy mają problemy na przejazdach kolejowych.
3: Do nas też wpływają różnego rodzaju sygnały od naszych mieszkańców i my na bieżąco przekazujemy te informacje właśnie do PKP PLK. Też liczymy na to, że biorąc pod uwagę nasze interwencje z przeszłości, też sygnalizowanie potrzeby synchronizacji rogatek wraz z naszą sygnalizacją świetlną przy naszych skrzyżowaniach, że to zostanie zrealizowane, ponieważ jest to bardzo istotne pod kątem takiego i bezpieczeństwa, ale też komfortu przemieszczania się po naszym mieście. Chcemy, żeby ten ruch był jak najbardziej płynny.
1: Od kilku tygodni mieszkańcy miasta po 33 latach mogą wybrać się koleją do Białegostoku, Olsztyna czy Ostrołęki, a w przyszłym roku możliwa ma być także podróż do Warszawy. Prace nad modernizacją linii Łapy-Śniadowo-Łomża mają zakończyć się w 2029 roku. Ciężka praca maturzystów z województwa podlaskiego nie poszła na marne. Wyniki napawają optymizmem, bo Podlaskie może pochwalić się wyższą zdawalnością niż ogólna krajowa. Więcej o wynikach mówi dr Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
4: Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to ono wypadło bardzo dobrze, bo trzeba powiedzieć, że dobrze byłoby patrzeć jeszcze na miejsca po przecinku. I województwo podlaskie to jest 81,7%. Przy tej skali zdających, no to jest istotna różnica, podczas gdy w kraju ta zdawalność wynosi 81,1. To znaczy, że województwo podlaskie wypadło nawet wyżej niż ten wynik zdawalności w całym kraju.
1: 12% maturzystów z całej Polski ma prawo przystąpić do sierpniowej poprawki. Letnie Kino Nadziei zawita do Łomży. Już w piątek na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym będzie można obejrzeć film o powstanie z 1863, opowiadający o legendarnym księże generale Stanisławie Brzózce. Na wspólny seans zaprasza ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Fundacji Iskra Nadziei.
5: Jako Fundacja Iskra Nadziei serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na plenerowy pokaz Letniego Kina Nadziei właśnie w Łomży. 17 lipca o godzinie 20:30 spotykamy się na placu Jana Pawła II, tuż przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, na pokazie plenerowym filmu pod tytułem Powstaniec 1863.
1: Film opowiada o legendarnym duchownym Stanisławie Brzózce, który podczas powstania styczniowego dowodził polskimi oddziałami.
5: Film opowiada historię księdza Stanisława, który 22 stycznia 1863 roku staje na czele oddziału i przeprowadza udany atak na rosyjski garnizon. To bardzo wartościowy film, na który zapraszamy całe rodziny. Tym bardziej dotyczy on ziemi łomżyńskiej, województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy na Letnie Kino Nadziei.
1: Tegoroczne pokazy Letniego Kina Nadziei odbyły się już m.in. w Płonce Kościelnej czy Miastkowie, a seanse pod chmurką będą jeszcze w Poświętnem i Rudkach. Na koniec trochę sportu. Piłkarska gorączka wkracza w decydującą fazę. Już dziś i jutro w Stanach Zjednoczonych zostaną rozegrane dwa mecze półfinałowe Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zapytaliśmy mieszkańców Łomży, które drużyny awansują do finału i kto ich zdaniem wygra cały mundial. W pierwszym półfinale zagra Francja z Hiszpanią i wydaje się, że to którąś właśnie z tych drużyn łomżyńscy kibice typują na mistrza. Z mieszkańcami regionu rozmawiał nasz reporter Paweł Majewski.
0: Francja. I Francja będzie mistrzem świata.
6: A drugi półfinał?
0: No, to tutaj to tam została Argentyna, została Hiszpania i zostali Anglicy. Będzie pewnie Francja, Anglia. A Francuzi na 100% od pierwszego meczu, jak zaczęli grać. Także tam jest za dużo gwiazd, żeby te gwiazdy przegrały.
7: Ja bym stawiał na Hiszpanię.
6: Dlaczego?
7: Myślę, że ma najlepszy skład aktualnie.
8: Na mistrza? Ja myślę, że Francja to dociągnie. Najbardziej składną piłkę grają. Hiszpania tak się turla jeszcze. Ja obstawiam Francję.
6: A jutro Anglia, Argentyna?
8: Myślę, że Argentyna dociągnie też to do końca. Francja, Argentyna, no.
7: Może to Argentyna wygra jutro.
6: A jak sędzia nie pomoże?
7: To Anglia wygra.
1: Francuzi z Hiszpanami rozpoczną swój mecz o 21:00. Dzień później na boisko w Atlancie wyjdą Anglicy i broniąca tytułu Argentyna. Finał zaplanowano na niedzielę.
9: Flash regionu.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: naszym gościem poranka jest pan poseł Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale i Stowarzyszenie Rozwój Plus, co w naszej rozmowie będzie ważne. Dzień dobry.
1: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam państwa serdecznie.
0: Panie pośle, to z ręką na sercu, po co wam ten grill na 31 lipca, czyli wydarzenie Rozwój Plus? Wy, mają być debaty, mają być rozmowy, no ale to wszystko nie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tylko w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus. No i jak to nie jest w ramach PiS-u, to wie pan, co korytarze sejmowe i politycy PiS, którzy w tym stowarzyszeniu nie są, opowiadają, kiedy się mikrofony wyłączy.
1: No właśnie, ja myślę, że nadmiernie dużo emocji temu wszystkiemu towarzyszy. Myślę zresztą i mam nadzieję, że nie wszystkie te przekazy medialne rzeczywiście dotyczą tego, o czym moje koleżanki, moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają, bo to naprawdę ma być dobre, ważne wydarzenie i finalnie służące Prawu i Sprawiedliwości. My od początku o tym mówimy, że jako Stowarzyszenie Rozwój Plus chcemy sprzyjać Prawu i Sprawiedliwości, poszerzać jego bazę, poszerzać elektorat, docierać do nowych osób. I jak się tak dokładnie przyjrzeć agendzie tego naszego spotkania 31 lipca, to widać właśnie, że to ono ma na celu dużo ciekawych ludzi, wychodzenie poza typową bańkę, można powiedzieć, w tym podziale na plemiona, poza typowe plemię wspierające Prawo i Sprawiedliwość, tylko szukanie dalej i szerzej. Taki jest nasz cel.
0: No tak, tylko to jest wbrew codziennej logice polityki, to znaczy te bańki, o których pan mówi, no też są po to na poziomie takim bardzo pragmatycznym, ktoś powie cynicznym, no żeby napędzać poparcie dla swoich i trochę straszyć drugimi. Czasem te proporcje się wręcz zmieniają na korzyść tego drugiego, ale to zostawiam na marginesie. No a wy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus chcecie iść trochę w temu poprzek? Tak jakby licząc, dodaję nieco naiwnie, licząc, bo to złośliwi tak to czytają także w ramach PiS-u, że ktoś o to, kto nie jest chętny PiS-owi, pójdzie do was na grilla, porozmawia i o to zagłosuje na PiS. Że tak to nie działa, że może tak to działało 20 lat temu, może 10 lat temu, ale na pewno nie dziś.
1: Czy wszyscy, którzy uważają, że tak nie działa, to powinni dobrze przeanalizować sobie sytuację z 2023 roku, bo w moim przekonaniu, nie tylko moim, znacznie poważniejszych analityków sceny politycznej, znacznie takich bardziej doświadczonych, no to właśnie problem wziął się z tego, przecież my te wybory wygraliśmy, a nie mieliśmy z kim rządzić, z kim zbudować koalicję, a Donald Tusk, Platforma Obywatelska, te wybory przegrała, ale dzisiaj rządzi, dlatego, bo potrafiła, miała zdolność koalicyjną, potrafiła zbudować koalicję z trzecią drogą. Niektórzy nawet mówią, że trzecią drogę wyhodowała. I mnie nie chodzi o to, żeby budować teraz trzecią drogę dla Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to jest naszym celem, ale chodzi o to, żeby sięgać po ludzi, którzy mogą zdecydować o tym, że będziemy w stanie współtworzyć rząd, do ludzi, którzy się wahają. Zawsze jest ta grupa tego mitycznego centrum, które moim zdaniem wcale nie jest mityczne, które zdecydowało o władzy Tuska w 23 i które teraz w 27 może zdecydować o odebraniu mu tej władzy. I właśnie po tych ludzi umiarkowanych, centrowych, zmieniających co wybory także partię, na którą głosują, chcemy sięgnąć także tym wydarzeniem, które jest organizowane 31 lipca, po głosy dla Prawa i Sprawiedliwości. A to przecież nie stoi w ogóle na przeszkodzie temu, żeby inni członkowie Prawa i Sprawiedliwości swoją działalnością próbowali pozyskiwać głosy innych wyborców. Powinniśmy, no właśnie odwołam się znowu do tych dwóch płuc, niedawno jeszcze znanej metafory, powinniśmy oddychać dwoma płucami.
0: Tylko że mam poczucie, że jeśli pana diagnoza jest prawdziwa, a czuję jakby podskórnie, że coś w tym może być, zatrzymaliście się w pół drogi. To znaczy tworzycie taką trzecią drogę dla tych, którzy z tym PiS-em mają nie po drodze, już nie mówiąc o Koalicji Obywatelskiej, ale no jesteście w ramach PiS-u, więc tak naprawdę to dopiero jest udawana i hodowana trzecia droga, idąc tym tokiem rozumowania i tą logiką. No skoro będziecie na listach PiS-u, Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, no ciężko to jednak też oderwać zupełnie od PiS-u i udawać, że nie macie z tą partią zbyt wiele wspólnego. Tak jak choćby trzecia droga, no ktoś powie,

0: udawała. Niech będzie, ale jednak mówiła tak liderzy PSL, liderzy Polski 2050, przedstawiali się jako, no właśnie, trzecia droga, a nie odnoga jednej z tych dwóch.
1: A my niczego nie udajemy i my jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej większość z nas, i tą partię się angażujemy, ją reprezentujemy w działalności sejmowej, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, ale chcemy pokazać, że PiS ma różne twarze, że jest twarz Przemysława Czarnka i jest twarz Mateusza Morawieckiego, że są posłowie mający różne wrażliwości. Oczywiście jest fundament, który nas łączy, bo w przeciwnym razie nie bylibyśmy w jednej partii, ale możemy jednocześnie zabiegać o kwestie tożsamościowe, które są bardzo ważne, ale także mówić o kwestiach rozwojowych i o local content, prawda, w wspieraniu biznesu, o rozwoju gospodarczym, o projektach infrastrukturalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc to mamy tutaj różne twarze. Też w różnych sprawach się różnimy. Ja na przykład reprezentuję dosyć odmienny pogląd na wymiar sprawiedliwości niż koledzy z dawnej, chociaż chyba niewyrejestrowanej, wciąż suwerennej Polski, będącej teraz częścią Prawa i Sprawiedliwości. Więc no, partia jest szeroka i dobrze by było, gdyby wszyscy w partii tę jej szerokość i rozległość uszanowali, bo to jest jej wartość, a nie wada.
0: A, no dobrze, to co będziecie robić na tym grillu? Oprócz tego, że na grilla trafi kaszanka, karkówka i co tam jeszcze kto przyniesie?
1: Znaczy, szczerze powiedziawszy, tego menu gastronomicznego grilla nie znam, ale na pewno będzie smacznie. Natomiast znana jest agenda. Ona zresztą jest dostępna w internecie na stronie rozwój+wy.pl. Warto zajrzeć. Zachęcam też do zapisywania się na to wydarzenie. Będzie debata o demografii, debata z perspektywy także lewicowej wrażliwości o rozwoju właśnie. Ja będę rozmawiał z Markiem Magierowskim o Polsce, ustroju i przyszłości w świetle jego doświadczenia międzynarodowego. Będzie Gary Kasparow prowadził rozmowę z Januszem Cieszyńskim. Zdaje się, że też ma grać w szachy. No, dla każdego można powiedzieć coś intelektualnie ciekawego, a także na pewno po prostu towarzysko. Będzie to ciekawe wydarzenie. Wiele osób będzie można poznać, będzie można z nimi porozmawiać, z ludźmi z pierwszych stron gazet, ale nie politykami tylko i wyłącznie, ale także ekspertami, ze specjalistami w swoich dziedzinach, z osobami opiniotwórczymi. Naprawdę myślę, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, w którym warto wziąć udział.
0: No dobrze, to sprawdzimy 31 lipca, co i jak to wypadnie. Natomiast chciałem jeszcze pana zapytać o codzienną, bieżącą politykę. Najpierw o relacje z Ukrainą. Zaostrzenie to mało powiedziane na linii Warszawa-Kijów te ostatnie tygodnie, no głównie z powodu Wołodymyra Zełenskiego i jego decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia tak zwanych bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Ale no nie ma co kryć, po stronie PiSu też słyszę bardzo ostre i daleko idące słowa. No kiedy Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, co by nie mówić, mówi o odradzaniu się ideologii nazistowskiej w Kijowie, to musiałem dwa razy przeczytać i dwa razy przesłuchać, czy to nie jest sztuczna inteligencja, bo zabrzmiało naprawdę jak kremlowska propaganda. Czy wy, chcąc nie chcąc, nie wchodzicie trochę w te tory, przed którymi jeszcze kilka lat temu przestrzegaliście, będąc przy władzy?
1: Czy ja tutaj zastrzegam swoje zdanie odrębne, to znaczy w stosunku do słów profesora Przemysława Czarnka, ja bym powiedział, że można mówić o odradzającym się ukraińskim nacjonalizmie, a nie nazywałbym tego nazizmem. Wydaje mi się, że to są zbyt mocne słowa, pewnie wypowiedziane w jakichś emocjach. Niewątpliwie odwoływanie się do UPA, do ludobójców z UPA jest pewnym przejawem nacjonalizmu ukraińskiego, takim poszukiwaniu ideologii dla ukraińskiej tożsamości narodowej. Ja myślę, że można tej ideologii szukać gdzie indziej, w znacznie mniej kontrowersyjnych przestrzeniach. Nie wtrącałbym się w to w ogóle, w to, gdzie Ukraina szuka swojej tożsamości, gdyby to nie dotykało tak bardzo nas, Polaków, i nie było oparte na kłamstwie historycznym, no, bo próba gloryfikowania ludobójców no, jest swoistym kłamstwem, więc trzeba nazywać fakt czarne, białym, białym, ale też oczywiście nazywać adekwatnie. To, co Ukraina robi, jest błędne, ale jednocześnie nie można stawiać krzyżyka na wsparciu dla Ukrainy. To znaczy nie możemy w tym wszystkim zapomnieć, że Ukraina toczy wojnę z Rosją neoimperialną, z Rosją, która ma daleko idące zakusy, i w tym zakresie w sposób adekwatny dla naszego bezpieczeństwa, nie godzący w nasze bezpieczeństwo, powinniśmy Ukrainę wspierać, a jednocześnie żądać i właściwej postawy w sprawach historycznych, ale także innych, nie tylko tych...
0: Tylko czy te ścieżki się trochę nie rozjeżdżają? Bo czytam sobie wieczorny wywiad, czy przeglądam wieczorny wywiad Przemysława Czarnka dla Republiki, gdzie on tam mówi wprost... Trzeba zmusić Unię do, cytuję, zaprzestania finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Kijów nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. No i tu od razu jest kontra szefa polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski pisze, że chcecie dopuścić Putina pod polską granicę, bo wyścig z konfederacjami na antyukraińskość odbiera wam, cytuję, rozum.
1: Radosław Sikorski tutaj, bym powiedział, jest znany z ostrych i często mocno przesadzonych i nietrafionych polemik, natomiast ja bym powiedział, no nie szedłbym tak daleko, to znaczy jak Przemysław Czarnek, uważam, że trzeba domagać się od Ukrainy prawdy, trzeba domagać się tego, czego się domagamy i domaga się pan prezydent Nawrocki, wyraźnie nazywając rzeczy po imieniu, ale pamiętajmy, że zaangażowanie całego świata zachodniego we wsparcie Ukrainy to jest nasz sukces. Sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości, sukces Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego. Dzięki temu też ten ciężar nie spoczywał wyłącznie na Polsce, był rozłożony na inne państwa, także te od nas bogatsze. I dzięki temu Ukraina może Rosję zatrzymywać dość daleko od polskiej granicy. I to jest w polskim interesie, żeby ruskie tanki na granicy z Ukrainą nie stały. I to moim zdaniem o tym nie powinniśmy zapominać. To nie zmienia faktu, że trzeba domagać się do Ukraińców właściwej postawy i także podejmować określone sankcje względem Ukrainy, ale proporcjonalne, nie przesadzone.
0: No właśnie, mam wrażenie, że tu jest problem z tym, jak wycenić, jak naszkicować takie sankcje, czy takie naciski, czy taką presję, która z jednej strony byłaby skuteczna, bolesna, bo też nie ma co kryć, o to chodzi w sankcjach, ale z drugiej strony by siłą rzeczy nie spowodowała, że to będzie jeden wielki prezent dla będącej może dzisiaj w lekkiej defensywie szczęśliwie, albo może inaczej, nie będącej w tak dużej ofensywie, jak chcieliby być, maszynie wojennej Putina.
1: Tak, no Ukrainie udaje się atakować cele w Moskwie, rafinerie, więc to rzeczywiście Rosjanie nie mogą się czuć bezpiecznie już na swoim terytorium. Natomiast mi się wydaje, że taką retorsją, można powiedzieć, uzasadnioną, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest postulat nieprzyjmowania, czy apel o to, żeby Ukrainę nie przyjmować do Unii Europejskiej i nie czynić postępów w procesie negocjacyjnym do momentu, kiedy Ukraina nie zajmie tutaj właściwej postawy w sprawie Wołynia.
0: No i to jest zupełnie inna wrażliwość niż to, co mówi Przemysław Czarnek, bo pan mówi to, co mówił Jarosław Kaczyński przed laty, tak, to co tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj, to co pewnie by i premier Tusk przełknął pewnie i powiedział, i Mateusz Morawiecki wcześniej, ale... No nie wiem, na które półce dzisiaj oddaje głos wyborca PiSu, stawiając krzyżyk przy kratce Prawo i Sprawiedliwość.
1: No to się pewnie przekonamy w 2027 roku. No ja tutaj należę do tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są dosyć umiarkowani i też staram się nie zagalopowywać w różnych ideologicznych wypowiedziach, widząc i co się dzieje, słuchając tego, co się dzieje, czytając. I najważniejszy dla Polski powinien być polski interes strategiczny. Polskie bezpieczeństwo. No tutaj nie da się uciekać od geopolityki. Rosja jest dla nas niewątpliwie wrogiem, jest państwem niebezpiecznym. Ukraina, jakkolwiek by nam się nie podobała i polityka w wielu aspektach mi się nie podoba, nie tylko kłamstwo w Wołyniu, ale też korupcja, która tam się szerzy, różne inne zagadnienia, o których można by długo dyskutować, ale Ukraina w tej chwili jest buforem oddzielającym nas od Rosji i z tego powodu trzeba tutaj stosować środki adekwatne i nieprzesadzone. I bardzo mierzyć dziękuję. Tutaj właściwie słowa wypowiadane.
0: Profesor Krzysztof Szczucki, przepraszam, Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dziękuję pięknie. Dobrego dziękuję dnia bardzo. I do usłyszenia.
1: Dziękuję. 7:09.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Dawno, dawno temu, drodzy Państwo, czyli jakieś kilka lat temu jeszcze, a już 10 czy 15 lat wstecz, to na pewno, gdyby ktoś zaproponował w poranku radiowym w środku wakacji rozmowę o polityce, to wydawcy i prowadzący łapaliby się za głowę, mówiąc: nie będziemy ludziom truli przy odpoczynku historią o tym, że polityk A powiedział coś o polityku B, ale te czasy dawno minęły. Przy telefonie Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Nie wiem, czy się zgodzisz z moją tezą, którą tak sobie od czapy postawiłem na początku, ale mam wrażenie, że kiedyś ten sezon ogórkowy był dłuższy, intensywniejszy i nawet partie zwalniały. Teraz mamy czas permanentnej kampanii wyborczej.
2: To prawda, zgadzam się. Często było tak, że w sierpniu, kiedy nie odbywały się zwykle posiedzenia Sejmu, próżno było szukać polityka z tej pierwszej linii, który chętny byłby porozmawiać z dziennikarzami, czy wypowiedzieć się właśnie dla konkretnych redakcji. Byli delegowani szeregowi posłowie z dalszych rzędów, którzy wypowiadali się przed kamerami, no ale dzisiaj o sezonie ogórkowym i takiej flaucie w sierpniu możemy faktycznie zapomnieć i to już jest zjawisko, które trwa od lat.
1: No to na pierwszy ruszt chciałem powiedzieć, no i trochę coś w tym jest. Chciałem zapytać cię o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, bo partia jakoś tam okrzepła po tym, kiedy Przemysław Czarnek został 4 miesiące temu kandydatem na premiera. W sondażach, jak to zwolennicy Czarnka i sam zainteresowany lubią powtarzać, trend spadkowy został wyhamowany, a nawet widać pierwsze jaskółki wzrostów. Słowem, misja wykonana. No ale później przychodzi Mateusz Morawiecki, który w kanale u Żurnalisty mówi, że no może i wykonana, ale z żadnej z prawicowych partii nie udało się Czarnkowi odebrać choćby procenta, choćby promilu głosów. No a na dodatek na ostatni dzień lipca Morawiecki, były premier, zaprasza na grilla, na festyn, na imprezę, zwał jak zwał, w której twoje stowarzyszenie ma rozmawiać o Polsce. No i wiadomo, jak to Morawiecki i jego ludzie się spotykają osobno od PiSu, no to ruszy lawina spekulacji, po co tak się dzieje.
2: No tak, ta inicjatywa jest bacznie obserwowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Inicjatywa, która nazywa się Rozwój Plus Wy. To jest oczywiście nawiązanie do stowarzyszenia założonego przez Mateusza Morawieckiego kilka miesięcy temu, stowarzyszenia Rozwój Plus. No i ta inicjatywa jest bacznie śledzona, zanim jeszcze wydarzenie ma miejsce, przez przeciwników Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości, bo chyba takich należy określić wkrótce, co zresztą Tobiasz Bochański ujawnił na antenie Polsatów. W rozmowie z tobą spotyka się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które ma rozmawiać o tym spotkaniu między innymi. Potwierdziłem to z politykami z władz Prawa i Sprawiedliwości. I na tym spotkaniu Mateusza Morawieckiego znów nie będzie, jak usłyszałem od jednego z jego współpracowników.
1: Dlaczego? Jest to prezes partii.
2: No właśnie, Mateusz Morawiecki od dobrych kilkunastu tygodni, od kilku miesięcy w zasadzie, nie pojawia się na tak zwanych prezydiach Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, wychodząc z założenia, że jego obecność nie ma sensu, bo on i tak jest krytykowany przez polityków PiSu, z których większość w tym PKP-ie jest przeciwnych Morawieckiemu właśnie, więc Mateusz Morawiecki, jeśli chce porozmawiać z Kaczyńskim, z prezesem Kaczyńskim, to rozmawia z nim indywidualnie, poza tak zwaną grupą maślarską, to jest takie określenie właśnie współpracowników Mateusza Morawieckiego, niektórych dziennikarzy, i tym razem Mateusza Morawieckiego również ma nie być, no ale za to Mateusz Morawiecki wśród, zdaje się, 1000 zarejestrowanych osób już 31 lipca, no tak zainauguruje oficjalnie chyba swoją inicjatywę w teoretycznie działającą w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale być może w praktyce oznaczającą jakieś zalążki być może nowej formacji. Nie mówię formacji, która swój byt uzyska praktyczny przed wyborami w przyszłym roku, ale być może formacji, która rozwinie swoje skrzydła już na dobre po wyborach parlamentarnych. Kto wie, jaka sytuacja polityczna będzie. Niemniej jest to bardzo ważna inicjatywa, śledzona uważnie na prawicy, no i pewnie będzie komentowana również przez nas.
1: A jakie twoim zdaniem, w jakiej kondycji oba główne obozy rozpoczynają ten wakacje, ostatnie takie wakacje przed kampanią wyborczą, bo za rok to już będzie młódzka na całego. Wieczorny wywiad Przemysława Czarnka dla Telewizji Republika, czytam wypowiedzi w portalu Czystej Polityki, no i Przemysław Czarnek tam stawia tezę. Ja wiem, politycy mają to do siebie, że zawsze przeginają, ale to jest teza, co do której mam wrażenie część prawicy ma nadzieję, że jest przynajmniej jakoś tam prawdziwa. Otóż wszyscy już wiedzą, że to jest koniec Tuska i koniec Koalicji Obywatelskiej. No w tej logice, że ta historia ze Szpitalem Południowym, kolejne odcinki, a to taśmy, a to szokujące historie z prosektoriów i tak dalej, no spowodują, że zaczęło się coś, co chyba Kamil Dziubka w Onecie określił mianem takiej atmosfery z roku 2014. No niby rządzą jeszcze, ale za rok wybory i po aferze taśmowej wiadomo, wszyscy już raczej spodziewali się utraty władzy. Czy ty już widzisz ten taki wiatr zmian, który gdzieś tam nadciąga, czy to jest tylko pobożne życzenie Nowogrodzkiej?
2: Mhm. Na pewno koalicja, cała koalicja, nie tylko Koalicja Obywatelska, choć partia rządząca szczególnie, jest w trudnej sytuacji ze względu na afery lekarsko-szpitalne w ostatnich tygodniach ujawnione przez m.in. Portal Zero, czy Gazetę Wyborczą, ale później inne media, w tym Wirtualną Polskę, ale również Polsat News i Interia, również kolejne wątki tej afery opisywały. No i to na pewno uderza w koalicję. Zresztą Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Lewicy, no przyznał, że koalicja słabo sobie z tą sprawą poradziła i ta sprawa na pewno w kampanii wyborczej będzie wracać. Natomiast na tej aferze, na tej sprawie, co pokazują badania, ale sami politycy Prawa i Sprawiedliwości to przyznają, bo zauważają to w wewnętrznych również sondażach, nie przynosi tak dużych korzyści Prawo i Sprawiedliwości, jakby się mogło wydawać. Znaczy na tej sprawie na pewno korzysta, między innymi na tej sprawie, ale nie tylko, bo to chodzi tutaj również o tematy związane z relacjami polsko-ukraińskimi. W ostatnich tygodniach zyskuje Konfederacja, ale też, co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, mimo że Grzegorz Braun aktywny zdaje się nie być wcale w tej przestrzeni medialnej jakoś szczególnie eksponowanym, mimo to zyskuje, a Prawo i Sprawiedliwość oscyluje wokół tych 25%. Niektóre pracownie pokazują nieznaczne spadki, niektóre delikatne wzrosty. No i politycy Prawa i Sprawiedliwości, stronnicy Przemysława Czarnka przekonują, że ten efekt Czarnka jawi się w tym, że powstrzymano te spadki Prawa i Sprawiedliwości, no ale przecież chodziło o wzrosty i o to znaczące wzrosty, o odbijanie wyborców, zawiedzionych wyborców, dawnych wyborców PiSu, którzy dzisiaj są przy Konfederacji i Koronie Polskiej, no ale ci wyborcy przechodzić do Prawa i Sprawiedliwości nie chcą. Nie chcą na razie wracać, bacznie obserwują sytuację. Wiedzą również, że no sami politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzili niemalże dekadę, również mają swoje za uszami, jeśli chodzi z jednej strony o reformowanie czy fiasko reformy ochrony zdrowia, a z drugiej strony również korzystanie z różnego rodzaju przywilejów, jeśli chodzi o krótsze kolejki w szpitalach i tak dalej, i tak dalej. No sami politycy PiS mają pewnie swoje za uszami, o czym wolą nie pamiętać. Natomiast oczywiście to nie przesłania, nie chcę tutaj symetryzować, to nie przesłania całego fiaska i tego skandalu, bo tak to należy nazwać, ujawnionego przez ostatnie tygodnie, który bezpośrednio dotyczy Koalicji Obywatelskiej. Wszak wszystko zaczęło się od ujawnienia, pokazania oświadczenia majątkowego jednego z radnych Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Więc z jednej strony uderza to w koalicję, na razie żadnych, ale z drugiej strony to też być może paradoks, ale być może efekt odłożony w czasie. Nie ma znaczących spadków w sondażach Koalicji Obywatelskiej, natomiast ta afera na pewno zaciąży nad rządem. Z drugiej zaś strony Prawo i Sprawiedliwość znacząco nie zyskuje. I ja bym się nie zgodził, biorąc pod uwagę, że KO jest w bardzo trudnej sytuacji, to jednak na pewno bym nie skreślał premiera Donalda Tuska i koalicji, że tutaj już wszystko już jest pozamiatane, opozycja nie musi walczyć, starać się jakoś szczególnie, bo już zakotwiczone jest w umysłach wyborców, że Koalicja Obywatelska jest u schyłku władzy, że już jest pozamiatane. Nie, tak nie jest. Mamy rok do wyborów. Wiele się może wydarzyć. Opozycja, jeśli chce marzyć o władzy, musi proponować, tutaj mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość, pozytywne rozwiązania, pozytywne postulaty, choćby takie jak pomysł podwyższenia progu podatkowego, co miało miejsce kilka tygodni temu, a o czym zapomniano chyba dzisiaj. Inne tematy przesłoniły tę sprawę. Wtedy dopiero będzie można dyskutować o tym, czy PiS ma realnie szansę w wyborach z Koalicją Obywatelską, bo jeszcze trochę jednak tych punktów procentowych do lidera brakuje.
1: Powiedzieć o zjawisku, czy zasygnalizowałeś zjawisko, które chciałem zapytać, bo mówisz o tym, że no, są na przykład słupki poparcia Grzegorza Brauna i one czasem rosną, czasem maleją w zależności od właśnie czego, w zależności od czego, bo mam poczucie, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że jeśli nie, to chętnie popolemizuję, że coraz większa grupa wyborców jest dzisiaj poza bańką, nie wiem, czy głównych mediów bym to nazwał, nawet nie wiem, czy głównych social mediów, ale że poza zasięgiem radarów, które są w stanie określić nastroje w społeczeństwie. I nie wiem, czy te nastroje są bardziej pro-braunowe, pro-zandbergowe, pro-tuskowe czy pro-pisowe, ale że coś utraciliśmy, że debata publiczna jest na tyle rozproszona na atomy, że każdy dzisiaj sobie ma swój ekran i swoją paletę barw w telefonie. niekoniecznie chce się z nią dzielić, nawet czy do sąsiada, czy do ankietera, który dzwoni z sondażem, już nie mówiąc o po prostu dzieleniu się tym gdzieś na publicznie.
2: Tak, ja się zgadzam i sam znam przypadki z, może nie z bliskiego otoczenia, ale znam ludzi, którzy są zwolennikami Grzegorza Brauna, oni są całkowicie poza, znaczy nie chcę powiedzieć, że oni nie wiedzą, co się dzieje w polskiej polityce, no przeciwnie, no tylko, że oni nie śledzą głównych, powiedzmy tego głównego nurtu medialnego, jak niektórzy politycy używają takiego określenia. Oni są na portalach społecznościowych, są na YouTubie, oglądają swoje kanały, z którymi są związani, nie musząc wcale śledzić bieżących komentarzy, oburzonych komentatorów, którzy są przewidywalni w swoich ocenach i tak dalej, i tak dalej. Nie, jakby im to jest niepotrzebne, więc do końca potencjał partii Grzegorza Brauna moim zdaniem jest dzisiaj niezmierzalny, po prostu. I nie wiadomo, czy to zjawisko jest szersze niż nam się wydaje, czy jednak węższe, jak chcą sugerować politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo kiedy pytam ich właśnie o to rosnące poparcie dla Grzegorza Brauna i receptę na to, jakieś pomysły, żeby temu zaradzić, żeby jednak sprawić, żeby ci wyborcy, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywa, że w dużej mierze ci obecni zwolennicy Grzegorza Brauna, to już powiedziałem, to są byli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, no ale kiedy pytam o receptę i pomysły, jak tych wyborców przyciągnąć, no to ja tych pomysłów, które mogłyby do tego doprowadzić, nie słyszę. Słyszę jedynie zapewnienia, że kiedy przyjdzie co do wyborów, to ci wyborcy wrócą, a przynajmniej część z nich do Prawa i Sprawiedliwości, bo to PiS będzie tą partią, która realistycznie może wyrwać Donaldowi Tuskowi władzę, a nie Grzegorz Braun, że oczywiście no, później ci zwolennicy mogą do Brauna wrócić, ale taka pragmatyka podpowie im, żeby popierać najsilniejszego. Ja uważam, że dzisiaj to jest myślenie życzeniowe, chociaż pewnie część wyborców, nawet jeśli odbiera już telefon od ankietera i deklaruje głos na czy poparcie, czy sympatię wobec partii Grzegorza Brauna, może to też robić z przekory, z takiego uznania, że dzisiaj jest jeszcze jest taki etap, że nie trzeba deklarować poparcia dla PiS-u, można deklarować pokazanie żółtej kartki, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie czuło się zbyt komfortowo, żeby pamiętało o swoich błędach, bo mówię oczywiście o perspektywie wyborców Konfederacji czy korony Grzegorza Brauna. Ale co będzie przy urnach wyborczych, no to jest jeden wielki znak zapytania. Wiemy, że zwolennicy Grzegorza Brauna, czy zwolennicy Konfederacji głosowali w wyborach prezydenckich na Karola Nawrockiego. Dzisiaj prezydent odnotowuje rekordy poparcia. To zupełnie nie przekłada się na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, więc sam jestem szalenie ciekawy, jakie będą rezultaty wyborcze w przyszłym roku, ale też jestem ciekawy, jakie będą słupki poparcia dla partii, na przykład jesienią, kiedy ten okres letni się zakończy, kiedy no już te wszystkie sprawy, które wybrzmiewają dzisiaj, które być może nie docierają do wszystkich wyborców, jak to wybrzmi za te kilka miesięcy i wtedy będziemy mogli faktycznie ocenić, jaki jest ten potencjał na tych przedbiegach przed kampanią.
1: Po więcej odsyłamy na portal Wirtualnej Polski. Tam Michał i jego koledzy, koleżanki opisują rzeczywistość. Dziękuję pięknie, Michale. Dobrego dnia.
2: Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: grupa Kadosz. Słuchają Państwo wtorkowego programu Radia Nadzieja. To już prawie godzina 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się już za krótką chwilę do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolni, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje, Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Rad, że mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić, abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym mógł się wnukowi Twemu, Panu Jezusowi, Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość, w potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaską, z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, Córki Twojej i przez zasługi Twoje od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, święta Anno, wysławiać na wieki. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno, Cicha i Pokorna, Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, Święta Anno, Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno, Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno, Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości, Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno, Nauczycielko Prawdy i Miłości, Święta Anno, Nadzieją Chorych i Nieszczęśliwych, Święta Anno, Obroną Sierot i Wdów, Święta Anno, Pociechą Ubogich i Opuszczonych, Święta Anno, Ucieczką Błądzących, Święta Anno, Opiekunko Żniwnych Pól, Święta Anno, Przemożna Orędowniczko Uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, abyś podróżujących od wypadków zachowała, abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Anno. Módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Dzisiejsze Słowo Boże przypomina o konieczności nawrócenia i ufności w opiekę Bożą. Izajasz wzywa króla Achaza, by zaufał Bogu, który potrafi ocalić przed największym zagrożeniem. Jezus w Ewangelii napomina miasta, które mimo znaków nie uwierzyły. To wezwanie dotyczy także nas, abyśmy otwierali serca na działanie Boże i odpowiadali na nie wiarą oraz czynem. Prosimy o łaskę nawrócenia i zaufania Bogu, który pragnie naszego zbawienia. Podczas tej mszy świętej modlę się w intencji o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Piotra w 35. urodziny. Chrystus wzywa nas do nawrócenia i wiary. Uznajmy nasze grzechy i z ufnością prośmy Boga o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Za czasów Achaza, syna Jotana, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Rezin, król Aremu, z Pekachem, synem Remeliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przeniesiono tę wiadomość do domu Dawida. Aram stanął obozem w Efraimie. Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: wyjdź naprzeciw Achaza, ty i twój syn Szear-Jaszub. Na koniec kanału górnej sadzawki, na drogę pola folusznika, i powiedz do niego: uważaj, bądź spokojny, nie bój się, niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni. Z powodu zaciekłości Rezina, Aramejczyków i syna Remaliasza, dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: wtargnijmy do Judei, wyrażmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeaela. Tak mówi Pan Bóg: nic z tego, tak się nie stanie, bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Rezin, i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remeliasza. Ale jeszcze 65 lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie Korozain, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałyby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, mieszkańcy Kafarnaum, Betsaidy, Korozain żyli blisko Jezusa. Widzieli uzdrowienia, słuchali Jego nauczania, gościli Go w swoich domach. Prawdopodobnie czuli się wybrani, bezpieczni i dumni z faktu, że to właśnie u nich dzieją się wielkie rzeczy. Ta bliskość okazała się jednak uśpieniem. Moi drodzy, często my popełniamy ten sam błąd. Chodzimy do kościoła, przyjmujemy sakramenty święte, znamy modlitwy, uważamy się za tak zwanych porządnych chrześcijan. Można być blisko ołtarza, a jednocześnie nieskończenie daleko od Boga. Zewnętrzne zaangażowanie religijne niestety, ale nie może zastąpić naszej osobistej relacji z Bogiem i przemiany naszego serca. Moi drodzy, dlaczego te miasta spotkała taka surowa ocena? Ponieważ potraktowały cuda Jezusa jak sensację lub darmową pomoc medyczną i społeczną, a nie jak znaki wzywające do nawrócenia. Zamiast paść na kolana, mieszkańcy wrócili do swoich codziennych grzechów, bogacenia się i egoizmu. Moi drodzy, Bóg nieustannie działa w naszym życiu. Codziennie doświadczamy mniejszych lub większych cudów, chociaż sobie nie zdajemy z nich sprawy. Chociażby daru poranka, dalej zdrowia, spotkanych ludzi, czy wyjścia z trudnej sytuacji. Jeśli te znaki budzą w nas jedynie chwilowe emocje lub zachwyt, szybko o nich zapominamy. Boże działanie ma nas zmieniać, nawracać.

a nie tylko bawić czy uspokajać. Moi drodzy, słowa Jezusa brzmią surowo, ale nie wypływają z chęci zemsty czy złośliwości. To krzyk zranionej miłości, która daje z siebie wszystko, ale niestety zostaje odrzucona. Porównanie do pogańskiego Tyru, Sydonu czy legendarnej Sodomy miało wstrząsnąć słuchaczami. Oznacza to, że im więcej światła otrzymujemy od Boga, im więcej łaski, im więcej tego daru, tym większa ciąży na nas odpowiedzialność za nas samych, ale i za naszych bliźnich. Moi drodzy, osoba, która nigdy nie słyszała o Chrystusie, ma mniejszą odpowiedzialność za swoje błędy niż ktoś, kto wychował się w wierze, słucha i czyta Ewangelię Bożą, a mimo to świadomie wybiera grzech, nienawiść, kłamstwo czy obojętność. Zmarnowanie wielkiej łaski przynosi wielką duchową pustkę. I moi drodzy, zapytajmy siebie, jakie cuda i znaki Bożej obecności wydarzyły się w moim życiu w ostatnim czasie? Czy potrafię za nie dziękować? Czy moja wiara jest tylko tradycją i przyzwyczajeniem jak w Kafarnaum? Czy realnie wypływa z mojej wiary i ma wpływ na moje codzienne decyzje? W jakich obszarach mojego życia wciąż odkładam nawrócenie na później, myśląc, że mam jeszcze czas, a tak właściwie go nie mam. Amen. Z ufnością skierujmy swoje prośby do Boga, który pragnie naszego nawrócenia i zbawienia. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie wzywał do nawrócenia i prowadził ludzi do pełnej ufności w miłosierdzie Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby kierowali się mądrością Bożą i podejmowali decyzje służące dobru wspólnemu oraz pokojowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby pod opieką Matki Bożej doświadczyli duchowego odrodzenia i umocnienia w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i samotnych, aby dzięki opiece Bożej i ludzkiej pomocy znaleźli pocieszenie i nadzieję. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Piotra w 35. urodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby miłosierdzie Boże otworzyło im bramy nieba i obdarzyło ich wiecznym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących przy ołtarzu Chrystusowym, abyśmy otwierali serca na działanie Boga i odpowiadali na Jego wezwanie do nawrócenia. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty wzywasz nas do życia w Twojej obecności. Wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą nawrócenia i wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemieni na pokarm duchowy.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami, ze świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Wcieleni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Ósmy dzień nowenny przed nałożeniem szkaplerza świętego. Po Bogu w Trójcy Jedynym nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. My więc szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z nią, mówił kardynał Stefan Wyszyński. Maryjo z Dobo Karmelu i Matko Nasza, dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości, szkaplerz święty, nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów, i raczyłaś nas tak nazywać. Błogosławimy Cię, wyjednaj nam, u Jezusa, tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją radością i Twoją chwałą. Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, tak jak tego sobie życzyłaś. Dzięki pomocy Twojej Matki, która wszystko rozumie, wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystusowi Panu. Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Dzisiejszemu jubilatowi Piotrowi, który obchodzi 35. urodziny, składamy najserdeczniejsze życzenia, wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej, aby Pan Bóg darzył go potrzebnymi darami na jego dalsze życie. Niedobry Pan nam teraz z serca błogosławi, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Olivia Dean, Sam Fender, ten duet na antenie Radia Nadzieja. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Kolnie, w parafii świętej Anny. No a my jutro również o 18 przeniesiemy się do łomżyńskiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego i stamtąd Eucharystię będziemy transmitować. Póki co 18.51 i nie o dzisiejszym dniu będziemy mówić, nie o jutrzejszym, ale o piątku, bowiem letnie kino Nadziei zawita do Łomży i właśnie w piątek na placu Jana Pawła II przy Wyższym Seminarium Duchownym będzie można obejrzeć film Powstanie z 1863 opowiadający o legendarnym księże generale Stanisławie Brzózce. Na wspólny seans zaprasza ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Fundacji Iskra Nadziei.
1: Jako Fundacja Iskra Nadziei serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na plenerowy pokaz letniego Kina Nadziei właśnie w Łomży. 17 lipca o godzinie 20.30 spotykamy się na placu Jana Pawła II tuż przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży na pokazie plenerowym filmu pod tytułem Powstanie z 1863.
0: Film opowiada o legendarnym księdzu Stanisławie Brzózce, który podczas powstania styczniowego dowodził polskimi oddziałami. Posłuchajmy.
1: Film opowiada historię księdza Stanisława, który 22 stycznia 1863 roku staje na czele oddziału i przeprowadza udany atak na rosyjski garnizon. To bardzo wartościowy film, na który zapraszamy całe rodziny. Tym bardziej, że dotyczy on ziemi łomżyńskiej, województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy na Letnie Kino Nadziei.
0: Tegoroczne pokazy Letniego Kina Nadziei miały wcześniej miejsce w Płonce Kościelnej, Miastkowi i Ratowie Piotrowie. Seanse odbędą się jeszcze w Poświętnym i w Rudkach. Letnie Kino Nadziei i to zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego. Igo, później Sting na antenie Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 17 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu Jana Pawła II w Łomży. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: na antenie Radia Nadzieja. Sting. Za chwilę grupa Roxette, ale wcześniej o zbliżających się obchodach 82. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, uroczystości państwowe, koncerty oraz liczne wydarzenia kulturalne, także akcje społeczne, jak co roku będą towarzyszyć zbliżającej się rocznicy wybuchu powstania do wzięcia udziału w obchodach 80., jak mówię, rocznicy zrywu i uczczenia pamięci walczącej Warszawy zachęcają sami powstańcy warszawscy oraz władze stolicy i Muzeum Powstania Warszawskiego. Kulminacją obchodów będzie 1 sierpnia i godzina W punktualnie o 17.00. Warszawa na chwilę się zatrzyma, a w ramach akcji Wolność Łączy w miejscach pamięci w całej stolicy będzie można spotkać wolontariuszy rozdających przypinki Polski Walczącej i opowiadających o historii Powstania Warszawskiego. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zachęca, by w godzinę W spędzić znajdującym się przy Muzeum Parku Wolności. W rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że jest to czas i miejsce, gdzie każdy może porozmawiać z powstańcami warszawskimi.
1: Każdy szuka takiego miejsca, w którym będzie czekał na godzinę W. A my w Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszamy już od godziny 15 na takie spotkanie, które jest trochę spotkaniem rodzinnym. Oddamy głos powstańcom warszawskim, posłuchamy ich opowieści, ale będzie też można z nimi porozmawiać po prostu na boku. Posłuchać tego, co myślą o świecie, posłuchać tego, jak warto żyć, bo każde spotkanie z nimi jest spotkaniem, w którym dowiadujemy się o tym, że warto być, że warto walczyć o swoje sprawy.
0: Obchody rozpoczną się 25 lipca koncertem w Parku Wolności i premierą płyty Błażeja Króla Łączy Nas, skomponowanej specjalnie na 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia wieczorem, już po raz 20 na Placu Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się również koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. I Jan Ołdakowski powiedział, że jest to wydarzenie, w trakcie którego wszyscy, niezależnie od poglądów, wieku i miejsca pochodzenia, łączą się, by razem oddać hołd pamięci bohaterom powstania. Posłuchajmy.
1: Zaczynamy rzeczywiście radością. Świeci słońce jeszcze. Śpiewamy piosenki, w których przegląda się nadzieja na zwycięstwo. A kończymy to wydarzenie, bo ono trwa prawie 2 godziny, kiedy jest ciemno i śpiewamy piosenki nostalgiczne, kiedy rozpaczamy nad tą klęską. Więc można powiedzieć, że to jest pewne misterium pożegnania powstańczego dnia. Co roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest na Placu Piłsudskiego i co roku zachęcamy, żeby wziąć w nim udział. Bo tak mało mamy rzeczy, które wszyscy Polacy uważają za ważne i istotne, a pamięć o Powstaniu Warszawskim jest czymś, co nas wyjątkowo łączy.
0: W ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się również uroczystości państwowe, w tym m.in. spotkanie powstańców z prezydentem Polski oraz prezydentem Warszawy, uroczystą mszę świętą i apel pamięci na Placu Krasińskich oraz w godzinę W uczczenie pamięci walczących i ofiar zrywu przed pomnikiem Gloria Victis. Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego potrwają do 2 października, czyli do dnia kapitulacji stolicy.

0: Patrycja Markowska, za chwilę Myslowic, sprzedawcy marzeń, 9 minut po 19. Ta inwestycja nie jest jeszcze skończona, z czego wynikają m.in. problemy niektórych kierowców na przejazdach kolejowych, ocenił na antenie Radia Nadzieja wiceprezydent Łomży. Pytany o to, czy sam powrót kolei pasażerskiej do miasta to już faktyczny koniec inwestycji. Piotr Serdyński zwrócił uwagę, że wciąż toczy się sporo prac związanych z realizacją inwestycji, za którą odpowiada PKP PLK.
1: Ona jest w trakcie realizacji, widać to między innymi właśnie przy peronach, widać to na przejazdach kolejowych. Trwają tak naprawdę prace inwestycyjne i dopiero ten końcowy efekt jeszcze przed nami. Widać to ewidentnie po tym, że ta infrastruktura, która organizuje ruch, który prowadzi z tych ciągów komunikacyjnych na perony, jeszcze jest nieukończona. Tak samo przejazdy kolejowe, czy to przy ulicy Piłsudskiego, czy przy ulicy Poznańskiej, one jeszcze są w trakcie takiego finalizowania, w trakcie realizacji, tak aby można było tam w sposób bezpieczny i komfortowy przejeżdżać.
0: Samorządowiec przyznał, że miasto otrzymuje sygnały od zaniepokojonych kierowców, którzy mają problemy na przejazdach kolejowych.
1: Do nas też wpływają różnego rodzaju sygnały od naszych mieszkańców i my na bieżąco przekazujemy te informacje właśnie do PKP PLK. Też liczymy na to, że biorąc pod uwagę nasze interwencje z przeszłości, też sygnalizowanie potrzeby synchronizacji rogatek wraz z naszą sygnalizacją świetlną przy naszych skrzyżowaniach, że to zostanie zrealizowane, ponieważ jest to bardzo istotne pod kątem takiego i bezpieczeństwa, ale też komfortu przemieszczania się po naszym mieście. Chcemy, żeby ten ruch był jak najbardziej płynny.
0: Pierwszy po ponad 30 latach pociąg pasażerski przyjechał do Łomży w czerwcu. Mieszkańcy miasta mogą wybrać się koleją do Białegostoku, Olsztyna czy Ostrołęki. W przyszłym roku możliwa ma być podróż do Warszawy. Prace nad modernizacją linii Łapy Śniadowo-Łomża zakończyć się mają w 2029 roku.

0: Teddy Swims, Guilty. 17 minut po godzinie 19. Nie chodzi o przywileje, a możliwość opłacania składek oraz korzystania z prawa do ochrony zdrowia, emerytury i zasiłku macierzyńskiego. Takie postulaty przedstawili w Sejmie przedstawiciele środowiska filmowego. Podczas publicznego wysłuchania w sprawie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Projekt wprowadza status artysty zawodowego, obejmuje artystów ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz zapewnia artystom utrzymującym się z krótkotrwałych umów o dzieło i umów zlecenie, dopłaty do składek emerytalnych do poziomu emerytury minimalnej. Elżbieta Benkowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich zaproponowała poprawki do rządowej ustawy. Posłuchajmy.
1: Proponujemy uproszczenie procedury przyznawania statusu artysty poprzez rezygnację z komisji opiniującej i powierzenie oceny dorobku organizacjom reprezentatywnym, które najlepiej znają specyfikę poszczególnych zawodów artystycznych. Pozwoli to nie tylko skrócić czas rozpatrywania wniosków, lecz także ograniczyć koszt funkcjonowania systemu.
0: Marcin Kotyła ze Stowarzyszenia Producentów Polskiej Animacji podkreśla, że trzeba uregulować sytuację osób wykonujących działalność artystyczną w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2: Szczególnie istotne z naszego punktu widzenia jest, by wprowadzane rozwiązania legislacyjne zapewniały artystkom i artystom tytuł do ubezpieczenia oraz jego ciągłość.

0: ciągłość w realiach pracy projektowej, którą charakteryzuje się nasza branża.
1: Systemy wsparcia ma skorzystać około 20 tysięcy osób wykonujących działalność artystyczną. Pierwszy rok funkcjonowania dopłat ma kosztować od 320 do 380 milionów złotych, a to jest Radio Nadzieja. We wtorek gramy dalej. 19 minut po 19.

0: Tym razem Sylwia Grzeszczak. Ciężka praca motorzysty z województwa podlaskiego nie poszła na marne. Wyniki napawają optymizmem, bo Podlaskie może pochwalić się wyższą zdawalnością niż ogólna krajowa. Więcej o wynikach dr Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
1: Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to ono wypadło bardzo dobrze, bo trzeba powiedzieć, że dobrze byłoby patrzeć jeszcze na miejsca po przecinku i województwo podlaskie to jest 81,7%. Przy tej skali zdających, no to jest istotna różnica, podczas gdy w kraju ta zdawalność wynosi 81,1%. To znaczy, że województwo podlaskie wypadło nawet wyżej niż ten wynik zdawalności w całym kraju.
0: Emocje wzbudzają egzaminy rozszerzone, które charakteryzują się wysokim poziomem trudności. Posłuchajmy.
1: Muszą być trudne. Te przedmioty na poziomie rozszerzonym, dopóki one będą na poziomie akademickim, a w wielu przypadkach tak jest, do tego momentu nie będzie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.
0: W skali kraju 81% maturzystów zdało egzamin, natomiast kolejne 12% ma prawo przystąpić do sierpniowej poprawki. Rob Thomas, później Lady Punk na antenie Radia Nadzieja.

0: Ostrołęcy policjanci po raz kolejny przeprowadzili wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wobec użytkowników hulajnóg i rowerów. Niestety wyniki kontroli pokazują, że wielu użytkowników jednośladów jeździ swoimi pojazdami nieodpowiedzialnie, więc funkcjonariusze zapowiadają kolejne działania tego typu. Policjanci zwracali uwagę m.in. na niebezpieczne zachowania kierujących, ich uprawnienia do jazdy czy stan techniczny pojazdów, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: W trakcie działań, pomimo niesprzyjającej pogody, policjanci skontrolowali 72 rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych na kierujących rowerami i e-rowerami. W zdecydowanej większości za przejeżdżanie po przejściu dla pieszych nałożono 32 mandaty. Za to samo wykroczenie otrzymało mandat również 8 kierujących hulajnogą elektryczną, a w dwóch przypadkach policjanci skierowali sprawy do sądu. Zbliżając się na rowerze bądź hulajnodze do przejścia dla pieszych, mamy obowiązek z niego zejść i go przeprowadzić.
0: Tego typu działania będą kontynuowane wobec nieletnich kierujących hulajnogami bez uprawnień. Będą kierowane sprawy do sądu rodzinnego.
1: Dlatego apelujemy do rodziców o właściwy nadzór nad swoimi dziećmi podczas poruszania się takimi pojazdami. To obowiązkiem rodzica jest sprawdzenie przed zakupem, czy jego dziecko może zgodnie z prawem poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych.
0: Ostatnie policyjne działania były prowadzone w ramach akcji e-hulajnoga e-rower lokalnie, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych i rowerach, a także przypomnienie im o przepisach ruchu drogowego. Lady Punk, to jest Radio Nadzieja we wtorkowy wieczór, 37 minut po 19:00.

0: Francja spotka się w dzisiejszy wieczór z Hiszpanią. Tak, Hiszpanią w pierwszym półfinałowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Lekkim faworytem spotkania, który zostanie rozegrany w Arlington pod Dallas, są trójkolorowi. Zdaniem Rafała Dębińskiego, kiedyś zawodnika Legii Warszawa, dziś komentatora Ligi Francuskiej, drużyna Didiera Deschampsa może sięgnąć po końcowy triumf.
1: Wszystko jest możliwe, bo kadra, wydaje mi się, jest najmocniejsza na świecie aktualnie i nie wiem, czy to w ogóle nie jest najsilniejsza kadra Francji w historii. Oczywiście to, jacy są piłkarze kościowe, to jest jedna rzecz, a to, jaki się z nich zbuduje zespół, to jest druga rzecz, więc to absolutnie nie rozstrzyga, że oni zdobędą mistrzostwo. Ale tak, racjonalnie patrząc, wydaje mi się, że to jest najsilniejsza kadra na tych mistrzostwach.
0: Kluczową postacią w półfinale będzie oczywiście najlepszy strzelec Francuzów, Kylian Mbappé, dodaje Dębiński.
1: Myślę, że dla Francuzów wciąż jest bardzo ważną postacią. Przede wszystkim dla trenera jest bardzo ważnym piłkarzem. Jest kapitanem, jest liderem i ten zespół jest zawsze tak ustawiony, by on miał duże pole manewru. Bo Deschamps zawsze na niego stawiał i się na nim nigdy nie zawiódł. Więc myślę, że tutaj pod tym względem mogą być Francuzi spokojni. Oczywiście, o ile Mbappé nie będzie miał kłopotów ze zdrowiem.
0: I jeszcze jeden komentarz. Obrońca, który przez... może zacznę od czegoś innego, od zdania, które też warto powiedzieć. Wiele ekspertów uważa, że faworytami dzisiejszego pierwszego z półfinałów są trójkolorowi. Ku tej opcji skłania się też były reprezentant Polski Jacek Bąk, obrońca, który przez 9 lat grał we francuskich klubach Olympique Lyon i RC Lens. Podkreśla jednak, że to może być bardzo wyrównane spotkanie.
2: Dwa zespoły, które się liczą w tych mistrzostwach świata, no na pewno Francja, Hiszpania. Myślałem, że będzie finał Francja, Hiszpania, ale się okazało, że tak nie będzie. Z czym Francja może pokonać Hiszpanię? Jak Hiszpanie też są bardzo dobrze, podobnym stylem do gry jak Francuzi, no ale mi się wydaje, indywidualności mają lepsze chyba Francuzi na dzień dzisiejszy. Jak ci zawodnicy właśnie będą w 100% gotowi na ten mecz, to mi się wydaje, że Francja nie będzie miała problemu, żeby wygrać z Hiszpanią. Chociaż Hiszpanię, no mówię, no to jest zespół też klasowy, dlatego no już się nie mogę doczekać, zobaczyć to widowisko.
0: Początek meczu Francja-Hiszpania o 21:00 czasu w Polsce, w drugim półfinale jutro Argentyna zagra z Anglią. No i powiedzmy o tym, że podczas jutrzejszego półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata właśnie Anglia, Argentyna w Atlancie zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. Policja w stolicy amerykańskiego stanu Georgia jest świadoma historycznych napięć między tymi krajami. W 1982 roku Wielka Brytania i Argentyna stoczyły wojnę o wyspy Falkland. W 74-dniowym konflikcie zginęło 649 argentyńskich i 255 brytyjskich żołnierzy oraz 3 cywilów. Brytyjskie terytorium zamorskie, znane w Argentynie jako Malwiny, pozostaje przedmiotem sporu między tymi dwoma krajami. W tle jest także jedna z największych kontrowersji w historii mundialu. 40 lat temu, podczas Mistrzostw Świata w Meksyku, argentyński gwiazdor Diego Maradona strzelił Anglii gola ręką w ćwierćfinale. W związku z przygotowaniami Atlanty do organizacji zbliżającego się półfinału Mistrzostw Świata i rosnącą liczbę mieszkańców i turystów, Departament Policji Atlanty wzmocnił swoje działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w całym mieście. Dodatkowy personel i zasoby są już rozmieszczone i będą nadal strategicznie rozlokowane w miejscach wydarzeń, dzielnicach rozrywkowych i innych miejscach o dużym natężeniu ruchu, aby zapewnić wszystkim bezpieczne i przyjemne wrażenia, napisała w oświadczeniu Policja z Atlanty. Przed pierwszym od 24 lat meczem Mistrzostw Świata pomiędzy tymi drużynami Argentyński Związek Weteranów Wojennych zaapelował do kibiców, aby skupili się na piłce nożnej, a nie na polityce. Na początku tego tygodnia bramkarz reprezentacji Anglii Jordan Pickford powiedział, że to w końcu tylko mecz piłki nożnej i że futbol przemówi sam za siebie początek meczu Anglia, Argentyna jutro o 21:00, a już teraz Igo na antenie Radio Nadzieja, utwór Bruce, posłuchajmy.

0: Fate of Ophelia, Taylor Swift. Jest 19.57. Izrael przeznaczył równowartość niemal 11 miliardów złotych na rozbudowę osiedli żydowskich na terenach palestyńskich. Na zachodnim brzegu ma powstać 12 tysięcy domów. Osadnictwo na okupowanym terenie jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Kontrakt na rozbudowę żydowskich osiedli podpisano podczas oficjalnej ceremonii, w której uczestniczyli premier Izraela Benjamin Netanyahu i minister finansów, sam będący osadnikiem, Bekalel Smotrich. Umowa jest tak skonstruowana, by utrudnić przyszłym rządom ewentualne wycofanie się z niej. Izraelska organizacja Peace Now alarmuje, że to nie tylko marnotrawstwo publicznych pieniędzy na projekty deweloperskie osadników, ale również z perspektywy dyplomacji, bezpieczeństwa, kopanie dołów, które może wylądować państwo Izrael. W świetle prawa międzynarodowego osiedla żydowskie tworzone na terenach palestyńskich są nielegalne. W 2021 roku specjalny wysłannik ONZ na terytoria palestyńskie uznał, że noszą one znamiona zbrodni wojennej. Osadnictwo wspierają jednak izraelskie władze i wojsko, pozwalają też na coraz większą brutalność wobec wyrzucanych z domów Palestyńczyków. Jak poinformowało ONZ, w ubiegłym roku osiedla na zachodnim brzegu rozrastały się w najszybszym tempie od czasu rozpoczęcia monitoringu. Spoglądam na zegar, coraz bliżej 20, więc pora za krótką chwilę na katolicki serwis informacyjny na naszej antenie.
1: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 20.
0: Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
2: Katarzyna Polewko, zapraszam. Od 19 do 25 lipca w Kościele będzie obchodzony Tydzień Świętego Krzysztofa. W tym roku jego hasło to Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach. O jego znaczeniu mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska.
3: To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I tak jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych.
2: Podczas tygodnia Świętego Krzysztofa, jak co roku, będzie organizowana akcja Jeden grosz za jeden kilometr. To ogólnopolska inicjatywa misyjna, w której kierowcy dziękują za bezpiecznie przejechane kilometry, przekazując jeden grosz za każdy z nich na zakup środków transportu dla misjonarzy.
0: Katolicki serwis informacyjny.
2: Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską na Jasną Górę. Do wyruszenia na pielgrzymkowy szlak zachęca biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
4: Nasza łomżyńska pielgrzymka, jak wiele pielgrzymek, jest takim czasem rekolekcji w drodze. Tym bardziej, że te rekolekcje będą trwały 2 tygodnie. Ale zapraszamy też osoby, które pragną kilka dni przejść z nami. Można zobaczyć na stronie internetowej, jaki etap by wam odpowiadał. Można wybrać i zgłosić się i te kilka dni, czy nawet cały tydzień, czy być może nawet ostatni tydzień przejść. Wiem, że 2 tygodnie znaleźć w czasie urlopowym nie jest aż tak prosto, a szczególnie młodzieży, która nieraz podejmuje różnego rodzaju prace. Zapraszamy wszystkich, aby brać udział w tej pielgrzymce. Ja będę z wami, drodzy pielgrzymi, ostatniego dnia z Żurawia do samej Częstochowy.
2: Udział w pielgrzymce to, zdaniem księdza biskupa, wartościowa lekcja w życiu.
4: Uczy w pewnym sensie też pokory, takiej symbiozy też z naturą, że człowiek, że raz jest bardzo gorąco, raz może być bardzo chłodno. Uczy się też dzielenia z drugim bratem czy siostrą tym, co mamy. Uczy się takiego współczucia, bo nieraz na tej trasie pojawiają się burchle czy różnego rodzaju dolegliwości, a zawsze znajdzie się jakaś dusza, która nam pomoże. Ja myślę, że pielgrzymka uczy nas też takiego oderwania od internetu, od tych środków, bo jesteśmy twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Możemy zamienić kilka słów, a tego w dzisiejszym świecie brakuje. Może komunikacji mamy za dużo, a takiej komunikacji twarzą w twarz jest za mało.
2: Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę.
0: Katolicki serwis informacyjny.
2: Podeszły wiek nie jest czasem przegranym, a szczególnym powołaniem, podkreśla Leon XIV w orędziu na 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony 26 lipca. Papież zachęca seniorów, by nie bali się własnej kruchości i łączyli się z nim w modlitwie o pokój na świecie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Stany Zjednoczone kontynuują ataki na Iran. Zaczęła też obowiązywać amerykańska blokada irańskich portów. Eksplozje słychać m.in. na wyspach Keszm i Kisz. Irańska agencja TASNIM podaje, że wybuchy na wyspie Kisz miały miejsce niedaleko infrastruktury wodno-energetycznej. W odpowiedzi Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie, Jordanii, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła blokadę irańskich portów. Donald Trump wycofał się z zapowiedzi oburzenia statków przepływających przez cieśninę Ormus opłatą na rzecz USA w wysokości 20% wartości ładunku. Zapowiedział, że zastąpią ją umowami handlowymi i inwestycyjnymi z krajami Zatoki Perskiej. Prezydent Trump poinformował także Kongres o wznowieniu walk w Iranie. Tłumaczy je koniecznością ochrony Amerykanów oraz interesów Stanów Zjednoczonych w kraju i za granicą. Daje mu to możliwość prowadzenia działań wojennych przez 60 dni bez zgody Kongresu. Na wznowienie walk w Iranie reaguje giełda, spada wartość dolara, a cena ropy wzrosła o prawie 4% po wczorajszym prawie 10% wzroście. Kasia Wilk, Mezo, 12 minut po 20.

0: Asia Wilk-Mezo. Ważne. Piłkarska gorączka wkracza w decydującą fazę. Już dziś i jutro w Stanach Zjednoczonych zostaną rozegrane dwa mecze półfinałowe 23. Mistrzostw Świata w piłce nożnej. My zapytaliśmy mieszkańców Łomży, które drużyny awansują do finału i kto wygra cały mundial. W pierwszym półfinale zagra Francja z Hiszpanią i wydaje się, że to którąś z tych drużyn łomżyńscy kibice typują na mistrza. Więcej w materiale redakcji Radio Nadzieja.
1: Francja. I Francja będzie mistrzem świata.
2: A drugi półfinał?
1: No, to tutaj to tam została Argentyna, została Hiszpania i zostali Anglicy. Będzie pewnie Francja, Anglia. A Francuzi na 100% od pierwszego meczu, jak zaczęli grać, także. Tam jest za dużo gwiazd, żeby te gwiazdy przegrały.
3: Ja bym stawiał na Hiszpanię.
2: Dlaczego?
3: Myślę, że ma najlepszy skład aktualnie.
4: Na mistrza? Ja myślę, że Francja to dociągnie. Najbardziej składną piłkę grają. Hiszpania tak się turla jeszcze. Ja obstawiam Francję.
2: A jutro Anglia, Argentyna?
4: Myślę, że Argentyna dociągnie też to do końca. Francja, Argentyna, no.
3: Może to Argentyna wygra jutro.
2: A jak sędzia nie pomoże?
3: To Anglia wygra.
0: Francuzi z Hiszpanami rozpoczną swój mecz o 21 w Arlington, natomiast jutro również o 21 na boisko w Atlancie wyjdą Anglicy i broniący tytułu Argentyńczycy. Finał zaplanowano na niedzielę w East Rutherford. Jest godzina 20:17, a to oznacza, że już za krótką chwilę, dokładnie za niespełna 3 minuty na antenie radia, Nadzieja, modlitwa różańcowa. I jeśli ktoś z Państwa chciałby rozważać poszczególne różańcowe tajemnice właśnie na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwie linie telefoniczne. Podobny jest to, są to numery różniące się tylko ostatnią cyfrą 512 123 502 albo 512 123 500.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, Królowo naszych serc, dziękujemy za te proste paciorki i mocno ściskamy je w dłoniach. Różaniec to jedna z najpiękniejszych ofiar miłości do Boga i Matki Bożej, tulącej każdego z nas w przepięknym zapachu życiodajnych róż. Niech nasza dzisiejsza modlitwa różańcowa przyniesie nam łaskę silnej wiary, mocnej nadziei i obfite błogosławieństwo Boże. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica pierwsza chwalebna. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią jest fundamentem naszej nadziei. Wiara w Jego zmartwychwstanie jest początkiem, zaczynem życia wiecznego w nas. Panie, ucz nas żyć nadzieją płynącą z Twojego zmartwychwstania.

0: zmartwychwstania, proszę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Pani Jadwigo, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica druga, chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Wstępując do Ojca, Jezus obiecał nam miejsce w niebie. To obietnica nadziei, że nasze życie ma cel w Bogu. Panie, pomóż nam z ufnością patrzeć na życie wieczne. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uzdrowaj za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty napełnia apostołów odwagą i nadzieją, by głosili Ewangelię, nieśli ją aż na krańce świata. Panie, daj nam moc Ducha Świętego, byśmy w każdej chwili potrafili świadczyć o Tobie. Niech Twoje tchnienie napełnia nasze życie. Proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
0: Bóg zapłać, Pani Mario, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja została wzięta do nieba. To znak nadziei dla nas, że nasza droga także prowadzi ku chwale. Panie, naucz nas patrzeć na Maryję jako znak naszej przyszłości w Tobie. Proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy, z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Maryja została ukoronowana za swoją wierność. To przypomnienie, że nasze życie wiary prowadzi do wiecznej nagrody. Panie, daj nam wytrwałość w podążaniu Twoją drogą. Proszę.

0: imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami,
0: którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panna chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani, szczęść Boże z Panem Bogiem. Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
1: Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
2: A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Jadwigi, dla Pani Teresy, dla Pani Marii, dla Państwa Jadwigi z mężem i ponownie dla Pani Teresy. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
1: Maria,
2: Walentyna oraz Hubert, posługujący przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Zespół Matula, Bóg jest dobry jak chleb. Godzina 21 już wybiła i możemy wciąż kontynuować naszą modlitwę za wstawiennictwem Matki Bożej. Jesteśmy po różańcu, a teraz czas na apel jasnogórski, więc zachęcam, żebyśmy wyśpiewali: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: We Francji trwa wielka mobilizacja przed podróżą apostolską Leona XIV. Harmonia to hasło tegorocznego franciszkańskiego spotkania młodych. Na wakacyjnym wypoczynku w Polsce przebywają dzieci z Palestyny, podopieczni Domu Pokoju w Betlejem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kościół we Francji uruchomił oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona od 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Zgłasza się wielu chętnych, w tym neofici, którzy chrzest przyjęli dopiero w ubiegłą Wielkanoc. W przygotowanie spotkania papieża z młodzieżą zaangażowali się organizatorzy tradycjonalistycznej pielgrzymki do Chartres.
2: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
1: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes. 700 młodych ludzi z całej Polski przyjedzie do Kalwarii Pacławickiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Tegoroczny festiwal odbędzie się od 19 do 25 lipca pod hasłem Harmonia. Karol Darmoros.
3: Przez 7 dni uczestnicy franciszkańskiego spotkania młodych będą wspólnie się modlić, słuchać konferencji, spotykać się w małych grupach oraz brać udział w warsztatach, koncertach i zawodach sportowych. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Tegoroczne hasło Harmonia nawiązuje do różnorodności tworzącej jedność Kościoła, mówi Vatican News rzeczniczka FSM Joanna Kiełt.
4: Każdy z nas tworzy ten Kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
3: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti.
1: Dobiega końca 16-dniowy pobyt w Polsce 30 palestyńskich dzieci, podopiecznych Domu Pokoju w Betlejem. Program pobytu był bardzo bogaty, obejmował Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawę, Jasną Górę, Podhale, Kraków, Wrocław, Wałbrzych i Kotlinę Kłodzką. Jak mówi siostra Szczepana Chrychorowicz, dyrektor Domu Pokoju w Betlejem, dla palestyńskich dzieci pobyt w Polsce oznacza spokój, bezpieczeństwo i oderwanie się od lęków wojny. Był to dla nich szok, podobnie jak zimna woda w Bałtyku.
5: Woda wreszcie, bo w Palestynie woda to, no to rarytas po prostu. Trzeba bardzo oszczędzać wodę, jest brak wody i no i właśnie to było też takie dodatkowa radość, że tak może być. No przede wszystkim ta radość bycia razem, bycia takimi wolnymi. Można było sobie chodzić, gdzie się chce, oczywiście no pod nadzorem, ale właśnie to takie nie, że o tu granicę, dzieciaki, no ojejku, tu nie mogliśmy wyjść z Palestyny, a tu po prostu możemy sobie tak chodzić i spotykać się ze wszystkimi i korzystać tak jak inni ludzie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Piotr Serdeński, wiceprezydent Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Panie prezydencie, na początku porozmawiamy o inwestycjach, bo tym głównie zajmuje się pan w mieście. Kolej wróciła do Łomży. Na pana oko ta inwestycja jest już ukończona od A do Z?
2: Nie, ona jest w trakcie realizacji. Widać to między innymi właśnie przy peronach, widać to na przejazdach kolejowych. Trwają tak naprawdę prace inwestycyjne i dopiero ten końcowy efekt jeszcze przed nami. Widać to ewidentnie po tym, że ta infrastruktura taka, która organizuje ruch, który prowadzi z tych ciągów komunikacyjnych na perony, ona jest, jeszcze jest nieukończona. Tak samo przejazdy kolejowe, czy to przy ulicy Piłsudskiego, czy przy ulicy Poznańskiej, one jeszcze są w trakcie

0: i też liczymy na to, że biorąc pod uwagę nasze interwencje z przeszłości, też sygnalizowanie potrzeby synchronizacji rogatek wraz z naszą sygnalizacją świetlną przy naszych skrzyżowaniach, że to zostanie zrealizowane, ponieważ jest to bardzo istotne pod kątem takiego i bezpieczeństwa, ale też komfortu przemieszczania się po naszym mieście. Chcemy, żeby ten ruch był jak najbardziej płynny. Cieszymy się oczywiście z tego, że kolej wróciła do naszego miasta, bo jak pokazują to ostatnie dni, mieszkańcy chętnie korzystają z właśnie z tej formy komunikacji i jestem przekonany, że to jest z korzyścią dla naszego miasta, że kolej pasażerska wróciła do Łomży. Natomiast oczywiście trzeba jeszcze tutaj zintensyfikować te działania i to jest już po stronie PKP, aby zostało to sfinalizowane w sposób taki już pełny. Zwróciliśmy uwagę na to, że po tym uroczystym otwarciu ta intensywność prac trochę spadła, bo widać było taką presję, prawda, czasu i taką trzyzmianową, intensywną pracę. Można powiedzieć, że dzień po tym otwarciu trochę ci właśnie pracownicy, którzy wykonywali te roboty budowlane na tych przejazdach między innymi, oni tak jakby zniknęli.
1: Zniknęli, teraz już ich nie ma tak naprawdę.
0: W ostatnim czasie ponownie się pojawili i mam nadzieję, że naprawdę z pełnym zaangażowaniem już PKP podejdzie do tego, aby ukończyć tą inwestycję.
1: Oby, bo skoro czekaliśmy na to 33 lata, to chcielibyśmy, żeby to zostało ukończone tak, jak powinno być na miarę XXI wieku. Panie prezydencie, potrzeba czasu, żeby odbudować ten potok pasażerski?
0: Te ostatnie dni pokazują, że mieszkańcy chętnie korzystają z kolei. Ja przyznam szczerze, sam jeszcze nie miałem okazji jechać połączeniami kolejowymi z Łomży do Białegostoku czy do Olsztyna. Natomiast nawet od moich znajomych, którzy korzystali, otrzymywałem informację, że to wypełnienie pociągów było na dobrym poziomie, więc myślę, że oby to ten trend się utrzymywał, bo to na pewno spowoduje, że nie będzie tego pogorszenia, prawda, w przyszłości, bo mamy nadzieję, że to nie jest tak, że te połączenia zostały przywrócone, a za kilka lat na przykład ktoś dojdzie do wniosku, że to nie była trafiona inwestycja i one będą redukowane. No chcielibyśmy, żeby tych połączeń było jak najwięcej. Wiemy, że za rok mają być też uruchomione połączenia z Warszawą i mamy nadzieję, że to się sprawdzi.
1: A to jest większa szansa dla młodego pokolenia czy dla starszego, tego trochę wykluczonego?
0: Myślę, że jest to dla wszystkich szansa też do tego, aby właśnie wyeliminować to wykluczenie komunikacyjne w tym zakresie, w zakresie połączeń pasażerskich, kolejowych. Myślę, że ludzie muszą się też przyzwyczaić do tej formy przemieszczania, bo do tej pory nie mieliśmy takich możliwości. Musieliśmy podróżować albo połączeniami autobusowymi, albo samochodami. Najczęściej ludzie przemieszczali się po prostu samochodami. Natomiast biorąc pod uwagę, że czy to młodzi ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, w Białymstoku, w Warszawie, do tej pory nie mieli tej możliwości komunikacji, to na pewno też z tej formy będą chętnie korzystali i jestem przekonany, że ludzie w każdym wieku po prostu się do tego z czasem będą przyzwyczajali.
1: A dworzec PKP jest potrzebny? Nie można było tego jakoś połączyć z dworcem PKS?
0: Myślę, że Łomża zasługuje na to, aby ten dworzec powstał. My w trakcie rozmów jako miasto sygnalizowaliśmy tą potrzebę, aby ten dworzec powstał od strony ulicy Kolejowej. Też zgłaszaliśmy nasze uwagi. Odbyło się szereg spotkań z zarządem PKP SA i PKP PLK, na których przedstawialiśmy naszą wizję tego, jak ten teren powinien być zagospodarowany, tak aby on był dobrze skomunikowany, aby również był estetyczny, bo myślę, że to też ważne wizerunkowo i dla PKP, ale i dla miasta, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do Łomży, wysiadali w miejscu, które jest dobrze zorganizowane i estetyczne.
1: Tak, ta wizualizacja się pojawiła z tego, co widzieliśmy. Dotarło to właśnie do mediów, bo ten przetarg został ogłoszony. Podoba się panu?
0: To nie jest może wersja naszych marzeń, bo my chcieliśmy, aby ta chociażby sposób skomunikowania z ulicą Kolejową, on był taki dwujezdniowy i właśnie przy skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego, ale też na takim, można powiedzieć, wydłużeniu ulicy Dworcowej, tak aby można było się właśnie w sposób bezpieczny i komfortowy przemieszczać, bo też proponowaliśmy możliwość uruchomienia połączeń MPK, tak aby nasza komunikacja miejska była w pewien sposób synchronizowana również z tą komunikacją

0: PKP.
1: I to się uda? Przy tym projekcie, który
0: zobaczymy,
1: jest?
0: To na pewno będzie wymagało analiz i tego, czy przy tej formie zorganizowania dojazdu do tego dworca nasze autobusy będą również mogły tam dojeżdżać. Czy na przykład powstaną zatoki autobusowe, tak, aby można było zorganizować przystanek w tym miejscu.
1: Ogłosiliście przetarg na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4, aż 14 firm zgłosiło się do tej realizacji. Najtańsza zawsze jest najlepsza?
0: My podeszliśmy do tego przetargu, zresztą tak jak do wszystkich, z najwyższą starannością i to jakby kwestie tego, jakie kryteria można wpisać do właśnie wyboru wykonawcy, to jest regulowane przez prawo zamówień publicznych. Wszędzie tak naprawdę, we wszystkich przetargach jednak w dużej mierze decyduje cena, bo inne kryterium, jakim jest okres gwarancji, zazwyczaj wykonawcy proponują na maksymalnym poziomie. Tutaj oczywiście warunki, które były wpisane również do tego przetargu, one determinowały to, że wykonawcy musieli wykazać się też odpowiednim doświadczeniem, więc mam takie przekonanie, że ci wykonawcy, którzy złożyli ofertę w tym przetargu, oni już dają pewną rękojmię tego, że są w stanie realizować duże inwestycje.
1: Chcecie, żeby dzięki tej inwestycji powstał w mieście także schron. Tych schronów dużo nie ma.
0: To
1: tak
0: prawda.
1: Naprawdę w ogóle nie ma.
0: Tu mamy świadomość tego, że w poprzednich latach przede wszystkim na poziomie rządowym nie było tego typu programów, jakie funkcjonują teraz, które dają nam możliwości realizacji inwestycji związanych z ochroną ludności, z obroną cywilną. I my również jakby bierzemy to pod uwagę i chcemy zadbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, chcemy przygotowywać się na sytuacje, takie potencjalne sytuacje kryzysowe i projektując, myśląc o realizacji takiej ważnej inwestycji, jaką jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4. Wzięliśmy również pod uwagę to, aby w tym miejscu zaprojektować schron właśnie w tej najwyższej kategorii S1, który będzie mógł pomieścić do 1000 osób. I to również jest elementem tego zamówienia. Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji tej inwestycji, będzie musiał doprojektować właśnie to podpiwniczenie, które będzie miało takie podwójne zastosowanie, dual use, jak to się teraz popularnie mówi, czyli w sytuacjach takich codziennych będzie to sala wykorzystywana do sportów walki, ale w sytuacjach kryzysu będzie ona przystosowana do tego, aby być schronieniem dla naszych mieszkańców.
1: O ile dla samorządów to dobra informacja, że tyle firm zgłasza się do realizacji tych inwestycji, o tyle dla tych firm budowlanych już niekoniecznie. To znaczy, że nie ma tych pieniędzy rządowych, że samorządy realizują mniej tych inwestycji. Słyszymy, że do realizacji jakiegoś kilometrowego odcinka zgłaszają się firmy z drugiego końca Polski.
0: Widzimy taki trend i kiedy rozmawiamy z wykonawcami, oni dają nam do zrozumienia, że to jest trudny czas dla nich, że tych inwestycji jest mniej. No my jako Łomża akurat myślę, że jesteśmy tutaj przykładem tego, że mimo tego trudnego też dla wykonawców czasu, jednak realizujemy bardzo dużo inwestycji. Naprawdę to jest bardzo intensywny czas, który my staramy się wykorzystać jak najlepiej, aby pozyskiwać dofinansowania i realizować szereg możliwości, bo tylko w tym roku mamy ponad 170 milionów na wydatki inwestycyjne w naszym budżecie, a przyszłe lata myślę, że będą naprawdę na podobnym poziomie. Dla nas jest to o tyle korzystne, że wybierając wykonawców obecnie, te oferty są po prostu tańsze i wkład własny, który na przykład musimy też wnosić, bo to nie jest tak, że my w 100% realizujemy to ze środków zewnętrznych, ale musimy też mieć zabezpieczony wkład własny. To też daje nam szansę, aby jednak zrealizować tych inwestycji, które są potrzebne, więcej. Więc oczywiście ma to są dwie strony medalu tej
1: Ten
0: sytuacji.
1: Ten wkład własny to są kredyty?
0: Częściowo są to środki własne, które miasto pozyskuje chociażby z podatków lokalnych, z podatku PIT i z innych dochodów. Natomiast oczywiście część w tych inwestycji jest również realizowana właśnie z kredytów, które też częściowo są wykorzystywane na spłatę poprzednich zobowiązań, ale również stanowią wkład własny, bo kredyty, które zaciąga miasto, nie mogą być wykorzystywane na wydatki bieżące. bieżące, one są wykorzystywane tylko i wyłącznie na wydatki inwestycyjne i pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych.
1: Panie prezydencie, realizujecie także inwestycje przy ulicy Wesołej. Dawny hotel miał zyskać nowe oblicze, ale pojawił się problem właśnie z wykonawcą. Co się tam wydarzyło?
0: No tutaj sygnalizowaliśmy wielokrotnie już wykonawcy, że widzimy, że harmonogram, który był założony do realizacji tej inwestycji, on nie jest realizowany zgodnie z planem i...
1: Bo to miało zostać ukończone 30 października tego roku.
0: Tak,
1: czyli tak naprawdę już za kilka miesięcy.
0: My już na bieżąco dostrzegaliśmy zagrożenie terminu realizacji tej inwestycji. Po kilku wezwaniach, nie widząc perspektywy na to, aby ten właśnie wykonawca był w stanie sfinalizować tą inwestycję, zdecydowaliśmy się odstąpić od umowy. Obecnie jesteśmy w trakcie procedury związanej z wykonaniem inwentaryzacji robót wykonanych. Te roboty zostały wykonane w około 35%. Jest to niezbędne, wykonanie tej inwentaryzacji jest niezbędne do tego, abyśmy mogli ogłosić przetarg na wyłonienie kolejnego wykonawcy. To jest bardzo istotne też z punktu widzenia tego, że mamy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, dofinansowanie zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego. My jesteśmy też już po rozmowach z BGK. Mamy zgodę na wydłużenie terminu realizacji tej inwestycji, co jest bardzo istotne też z punktu widzenia tego, abyśmy w przyszłości nie musieli na przykład zwracać dofinansowania.
1: Z tą firmą rozstajecie się polubownie? Z tą, która do tej pory to realizowała?
0: No tutaj my jesteśmy, tak jak wspomniałem, na etapie rozliczania tej inwestycji. Wiemy, że pojawiły się problemy i że ten wykonawca, no nie tylko w Łomży miał problem z dokończeniem inwestycji, które realizował.
1: Ale jego propozycja, oferta była najtańsza. Pewnie.
0: Została wybrana zgodnie z procedurą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. No, nie ukrywam, że cieszyłem się, że zawarliśmy umowę z wykonawcą, który jest tutaj lokalną firmą, prawda, i że to właśnie lokalna firma będzie realizowała dwie z pakietu czterech inwestycji. I no, niestety, no, czasami zdarzają się takie sytuacje. No, my musimy tutaj podejść do tego w sposób profesjonalny i tak robimy. Dążymy do tego, aby tą inwestycję zrealizować, aby nie była ona zagrożona, jeżeli chodzi o ten końcowy efekt.
1: Skoro nie 30 dzień października, to jaki termin mniej więcej obstawiacie na ukończenie tego budynku przy ulicy Wesołej?
0: Na pewno to będzie przyszły rok. Na dzień dzisiejszy trudno mi jest wskazać. Na pewno już po ukończeniu, po inwentaryzacji, po rozliczeniu tych wykonanych robót, ogłaszając nowy przetarg, wskażemy termin, który będziemy proponowali jako właśnie finalizacja tej inwestycji, tak aby on był realny z punktu widzenia wykonania pozostałych robót, ale też aby wpisywał się w oczekiwania instytucji finansującej.
1: Stężnią Solankową w parku Jana Pawła nie ma takich problemów?
0: Nie, tutaj wszystko, te roboty przebiegają w sposób sprawny. Obecnie wykonawca jest na etapie układania tarniny, która będzie elementem tej tężni. I po ukończeniu tych robót przez wykonawcę zewnętrznego, swój zakres będzie tam wykonywał MPGKiM i spodziewam się, że w październiku ta inwestycja powinna być w październiku tego roku inwestycja powinna być ukończona.
1: Panie prezydencie, wyniki badań naukowych, a także kontrole dotyczące miejskich tężni solankowych właśnie, w tym interwencje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się tam jakieś siedliska bakterii, pleśnie, zanieczyszczenia. Jak wy chcecie o to dbać, żeby taka sytuacja nie miała miejsca w Łomży?
0: Zgodnie z umową z wykonawcą, przez 3 lata to wykonawca będzie miał w swoim zakresie utrzymanie w taki sposób bezpieczny tej tężni i mam przekonanie, że będzie robił to w sposób profesjonalny, skoro zgłosił się do przetargu. My oczywiście zawsze badamy oferty, czy dany wykonawca jest w stanie zrealizować zakres zamówienia i tak jak wspomniałem, tym zakresem jest również utrzymanie tej tężni, aby ona funkcjonowała w sposób sprawny, bezpieczny i to już będzie leżało po stronie wykonawcy. Później oczywiście oczywiście będzie już to w zakresie bieżącego utrzymania miasta Łomża.
1: Ale to też może taka uwaga, żeby mieć to na uwadze
0: jak
1: właśnie, bo tych tężni solankowych w całej Polsce powstało całkiem dużo i właśnie pojawiają się takie problemy. Słyszałam nawet, że mają być jakieś konkretne wytyczne dla samorządów właśnie, jak mają o to dbać. Mediateka, to jest kolejne zadanie realizowane w mieście, inwestycja, na którą czeka wielu, ale pojawiają się głosy naszych radiosłuchaczy, mieszkańców właśnie, co się dzieje z tamtym terenem dookoła. Są jakieś śmieci, jakieś chaszcze, trawa, jakby trochę to było opuszczone. Dlaczego? Dlaczego to tak wygląda?
0: Ja myślę, że kiedy już ta inwestycja zacznie być realizowana, to i tak ten teren przejdzie już, można powiedzieć, we władanie wykonawcy, to wykonawca wtedy będzie musiał ten teren zabezpieczyć i na czas robót budowlanych on będzie się tym terenem opiekował. Natomiast oczywiście już po ukończeniu tej inwestycji ona też zakłada zagospodarowanie terenu wokół mediateki i pojawią się tam elementy małej architektury, też alejki, zieleń, więc na pewno ten teren zyska bardzo mocno również pod względem estetycznym. Ten obiekt będzie nie tylko funkcjonalny, bo będzie miał wiele atutów, które też na pewno będą wykorzystywane przez naszych mieszkańców, bo powstanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie i na pewno ten teren będzie w sposób estetyczny zagospodarowany.
1: A kiedy ruszą prace?
0: Obecnie jesteśmy na etapie badania ofert. Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni, jeżeli nie dojdzie do jakichś czynników, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, bo czasami pojawiają się odwołania, na przykład od wyboru wykonawcy, wtedy w przeciągu najbliższych tygodni powinno dojść do podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych.
1: To miejsce, na jakie mieszkańcy zasługują? Takiego miejsca jeszcze nie było w Łomży?
0: Jak najbardziej. Myślę, że to będzie wyjątkowe miejsce. Bardzo duża inwestycja. Ponad 30 milionów na wykonanie tak dużej inwestycji to na pewno robi wrażenie. To też cieszy, że w dużej mierze będzie ona zrealizowana z dofinansowaniem zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego, ale także z budżetu państwa. Prawdopodobnie jutro podpiszemy umowę na dofinansowanie tej inwestycji z marszałkiem województwa podlaskiego i będzie to obiekt, który będzie z pewnością służył naszym mieszkańcom i w każdym wieku. Tak, każdy znajdzie tam coś dla siebie, zarówno młodzież, jak i osoby starsze.
1: Spoglądam na zegarek, musimy powoli kończyć, więc na koniec jeszcze wątek polityczny. Od ponad 3 miesięcy nie jest pan członkiem Koalicji Obywatelskiej. Biorąc pod uwagę to, co się ostatnio wydarzyło, te szokujące, niewiarygodne afery szpitalne i ten gigantyczny kryzys wizerunkowy koalicji. Nie żałuje pan tej decyzji, że nie jest pan w Koalicji Obywatelskiej?
0: Ja nie chciałbym wchodzić w tematy polityczne i oceniać wydarzeń, które dzieją się na szczeblu krajowej polityki, natomiast mogę tylko powiedzieć, że uważam, że to była dobra decyzja i myślę, że samorząd powinien być daleki od polityki. My jesteśmy tutaj dla mieszkańców, działamy na rzecz dobra i rozwoju naszego miasta i niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy, każdy powinien tutaj czuć się zaopiekowany. To miasto powinno być dla ludzi o różnych poglądach i przede wszystkim powinniśmy się skupiać na tym, aby szukać kompromisów, szukać współpracy, tego, co nas łączy i ja osobiście mogę powiedzieć, że z własnego doświadczenia dobrze jest być osobą, która jest neutralna politycznie, bo przede wszystkim chcę skupiać się na pracy na rzecz Łomży i na rzecz naszych mieszkańców.
1: Więc jeśli nie Koalicja Obywatelska, to nic innego?
0: Nie planuję żadnej przynależności partyjnej. Chcę skupiać się wyłącznie na samorządzie i to jest moja wizja przyszłości. Nie planuję wiązać się z żadną partią polityczną.
1: Piotr Serdyński, wiceprezydent Łomży, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców.
2: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Dawno, dawno temu, drodzy Państwo, czyli jakieś kilka lat temu jeszcze, a już 10 czy 15 lat wstecz, to na pewno, gdyby ktoś zaproponował w poranku radiowym w środku wakacji rozmowę o polityce, to wydawcy i prowadzący łapaliby się za głowę, mówiąc: nie, nie będziemy ludziom truli przy odpoczynku historią o tym, że polityk A powiedział coś o polityku B, ale te czasy dawno minęły. Przy telefonie Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Nie wiem, czy się zgodzisz z moją tezą, którą tak sobie od czapy postawiłem na początku, ale mam wrażenie, że kiedyś ten sezon ogórkowy był dłuższy, intensywniejszy i nawet partie zwalniały. Teraz mamy czas permanentnej kampanii wyborczej.
2: To prawda, zgadzam się. Często było tak, że w sierpniu, kiedy nie odbywały się zwykle posiedzenia Sejmu, próżno było szukać polityka z tej pierwszej linii, który chętny byłby porozmawiać z dziennikarzami, czy wypowiedzieć się właśnie dla konkretnych redakcji. Byli delegowani szeregowi posłowie z dalszych rzędów, którzy wypowiadali się przed kamerami, no ale dzisiaj o sezonie ogórkowym i takiej flaucie w sierpniu możemy faktycznie zapomnieć i to już jest zjawisko, które trwa od lat.
1: No to na pierwszy ruszt chciałem powiedzieć, no i trochę coś w tym jest. Chciałem zapytać cię o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, bo partia jakoś tam okrzepła po tym, kiedy Przemysław Czarnek został 4 miesiące temu kandydatem na premiera. W sondażach, jak to zwolennicy Czarnka i sam zainteresowany lubią powtarzać, trend spadkowy został wyhamowany, a nawet widać pierwsze jaskółki wzrostów. Słowem, misja wykonana. No ale później przychodzi Mateusz Morawiecki, który w kanale u Żurnalisty mówi, że no może i wykonana, ale z żadnej z prawicowych partii nie udało się Czarnkowi odebrać choćby procenta, choćby promilu głosów. No a na dodatek na ostatni dzień lipca Morawiecki, były premier, zaprasza na grilla, na festyn, na imprezę, zwał jak zwał, w której twoje stowarzyszenie ma rozmawiać o Polsce. No i wiadomo, jak to Morawiecki i jego ludzie się spotykają osobno od PiSu, no to ruszy lawina spekulacji, po co tak się dzieje.
2: No tak, ta inicjatywa jest bacznie obserwowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Inicjatywa, która nazywa się Rozwój plus Wy. To jest oczywiście nawiązanie do stowarzyszenia założonego przez Mateusza Morawieckiego kilka miesięcy temu, stowarzyszenia Rozwój plus. No i ta inicjatywa jest bacznie śledzona, zanim jeszcze wydarzenie ma miejsce, przez no, przeciwników Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości, bo chyba takich należy określić wkrótce, co zresztą Tobiasz Bochański ujawnił na antenie Polsatów. W rozmowie z tobą spotyka się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które ma rozmawiać o tym spotkaniu między innymi. Potwierdziłem to z politykami z władz Prawa i Sprawiedliwości. I na tym spotkaniu Mateusza Morawieckiego znów nie będzie, jak usłyszałem od jednego z jego współpracowników.
1: Dlaczego? Jest to wiceprezes partii.
2: No właśnie, Mateusz Morawiecki od dobrych kilkunastu tygodni, od kilku miesięcy w zasadzie, nie pojawia się na tak zwanych prezydiach Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, wychodząc z założenia, że jego obecność nie ma sensu, bo on i tak jest krytykowany przez polityków PiSu, z których większość w tym PKP-ie jest przeciwnych Morawieckiemu właśnie, więc Mateusz Morawiecki, jeśli chce porozmawiać z Kaczyńskim, z prezesem Kaczyńskim, to rozmawia z nim indywidualnie, poza tak zwaną grupą maślarską, to jest takie określenie właśnie współpracowników Mateusza Morawieckiego, niektórych dziennikarzy, i tym razem Mateusza Morawieckiego również ma nie być, no ale za to Mateusz Morawiecki wśród, zdaje się, 1000 zarejestrowanych osób już 31 lipca, no tak zainauguruje oficjalnie chyba swoją inicjatywę w teoretycznie działającą w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale być może w praktyce oznaczającą jakieś zalążki być może nowej formacji. Nie mówię formacji, która swój byt uzyska praktyczny przed wyborami w przyszłym roku, ale być może formacji, która rozwinie swoje skrzydła już na dobre po wyborach parlamentarnych. Kto wie, jaka sytuacja polityczna będzie. Niemniej

0: Jest to bardzo ważna inicjatywa, śledzona uważnie na prawicy, no i pewnie będzie komentowana również przez nas.
1: A jakie twoim zdaniem, w jakiej kondycji główne obozy rozpoczynają ten wakacje, ostatnie takie wakacje przed kampanią wyborczą, bo za rok to już będzie Młucka na całego. Wieczorny wywiad Przemysława Czarnka dla Telewizji Republika, czytam wypowiedzi w portalu Czystej Polityki, no i Przemysław Czarnek tam stawia tezę. Ja wiem, politycy mają to do siebie, że zawsze przeginają, ale to jest teza, co do której mam wrażenie część prawicy ma nadzieję, że jest przynajmniej jakoś tam prawdziwa. Otóż wszyscy już wiedzą, że to jest koniec Tuska i koniec Koalicji Obywatelskiej. No w tej logice, że ta historia ze Szpitalem Południowym, kolejne odcinki, a to taśmy, a to szokujące historie z prosektoriów i tak dalej, no spowodują, że zaczęło się coś, co chyba Kamil Dziubka w Onecie określił mianem takiej atmosfery z roku 2014. No niby rządzą jeszcze, ale za rok wybory i po aferze taśmowej wiadomo, wszyscy już raczej spodziewali się utraty władzy. Czy ty już widzisz ten taki wiatr zmian, który gdzieś tam nadciąga, czy to jest tylko pobożne życzenie Nowogrodzkiej?
0: Na pewno cała koalicja, nie tylko Koalicja Obywatelska, choć partia rządząca szczególnie, jest w trudnej sytuacji ze względu na afery lekarsko-szpitalne w ostatnich tygodniach ujawnione przez m.in. Portal Zero, czy Gazetę Wyborczą, ale później inne media, w tym Wirtualną Polskę, ale również Polsat News i Interia, również kolejne wątki tej afery opisywały. No i to na pewno uderza w koalicję. Zresztą Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Lewicy, no przyznał, że koalicja słabo sobie z tą sprawą poradziła i ta sprawa na pewno w kampanii wyborczej będzie wracać. Natomiast na tej aferze, na tej sprawie, co pokazują badania, ale sami politycy Prawa i Sprawiedliwości to przyznają, bo zauważają to w wewnętrznych również sondażach, nie przynosi tak dużych korzyści Prawo i Sprawiedliwości, jakby się mogło wydawać. Znaczy na tej sprawie na pewno korzysta, między innymi na tej sprawie, ale nie tylko, bo to chodzi tutaj również o tematy związane z relacjami polsko-ukraińskimi. W ostatnich tygodniach zyskuje Konfederacja, ale też, co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, mimo że Grzegorz Braun aktywny zdaje się nie być wcale w tej przestrzeni medialnej jakoś szczególnie eksponowanym, mimo to zyskuje, a Prawo i Sprawiedliwość oscyluje wokół tych 25%. Niektóre pracownie pokazują nieznaczne spadki, niektóre delikatne wzrosty. No i politycy Prawa i Sprawiedliwości, stronnicy Przemysława Czarnka przekonują, że ten efekt Czarnka jawi się w tym, że powstrzymano te spadki Prawa i Sprawiedliwości, no ale przecież chodziło o wzrosty i o to znaczące wzrosty, o odbijanie wyborców, zawiedzionych wyborców, dawnych wyborców PiSu, którzy dzisiaj są przy Konfederacji i Koronie Polskiej, no ale ci wyborcy przechodzić do Prawa i Sprawiedliwości nie chcą na razie wracać, bacznie obserwują sytuację. Wiedzą również, że no sami politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzili niemalże dekadę, również mają swoje za uszami, jeśli chodzi z jednej strony o reformowanie czy fiasko reformy ochrony zdrowia, a z drugiej strony również korzystanie z różnego rodzaju przywilejów, jeśli chodzi o krótsze kolejki w szpitalach i tak dalej. No sami politycy PiS mają pewnie swoje za uszami, o czym wolą nie pamiętać. Natomiast oczywiście to nie przesłania, nie chcę tutaj symetryzować, to nie przesłania całego fiaska i tego skandalu, bo tak to należy nazwać, ujawnionego przez ostatnie tygodnie, a który bezpośrednio dotyczy Koalicji Obywatelskiej. Wszak wszystko zaczęło się od ujawnienia, pokazania oświadczenia majątkowego jednego z radnych Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Więc z jednej strony uderza to w koalicję, na razie żadnych, ale z drugiej strony to też być może paradoks, ale być może efekt odłożony w czasie. Nie ma znaczących spadków w sondażach Koalicji Obywatelskiej, natomiast ta afera na pewno zaciąży nad rządem. Z drugiej zaś strony Prawo i Sprawiedliwość znacząco nie zyskuje. I ja bym się nie zgodził, biorąc pod uwagę, że KO jest w bardzo trudnej sytuacji, to jednak na pewno bym nie skreślał premiera Donalda Tuska i koalicji, że tutaj już wszystko już jest pozamiatane, opozycja nie musi walczyć, starać się jakoś szczególnie, bo już zakotwiczone jest w umysłach wyborców, że Koalicja Obywatelska jest u schyłku władzy, że już jest pozamiatane. Nie, tak nie jest. Mamy rok do wyborów. Wiele się może wydarzyć. Opozycja, jeśli chce marzyć o władzy, musi proponować, tutaj mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość, pozytywne rozwiązania, pozytywne postulaty, choćby takie jak pomysł podwyższenia progu podatkowego, co miało miejsce kilka tygodni temu, a o czym zapomniano chyba dzisiaj. Inne tematy przesłoniły tę sprawę. Wtedy dopiero będzie można dyskutować o tym, czy PiS ma realnie szansę w wyborach z Koalicją Obywatelską, bo jeszcze trochę jednak tych punktów procentowych do lidera brakuje.
1: A powiedzieć o zjawisku, czy zasygnalizowałeś zjawisko, które chciałem zapytać, bo mówisz o tym, że no, są na przykład słupki poparcia Grzegorza Brauna i one czasem rosną, czasem maleją w zależności od właśnie czego, w zależności od czego, bo mam poczucie, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że jeśli nie, to chętnie popolemizuję, że coraz większa grupa wyborców jest dzisiaj poza bańką, nie wiem, czy głównych mediów bym to nazwał, nawet nie wiem, czy głównych social mediów, ale że poza zasięgiem radarów, które są w stanie określić nastroje w społeczeństwie. I nie wiem, czy te nastroje są bardziej pro-brownowe, pro-zandbergowe, pro-tuskowe, czy pro-pisowe, ale że coś utraciliśmy, że debata publiczna jest na tyle rozproszona na atomy, że każdy dzisiaj sobie ma swój ekran i swoją paletę barw w telefonie. Niekoniecznie chce się z nią dzielić, nawet czy do sąsiada, czy do ankietera, który dzwoni z sondażem, już nie mówiąc o po prostu dzieleniu się tym gdzieś na publicznie.
0: Tak, ja się zgadzam i sam znam przypadki może nie z bliskiego otoczenia, ale znam ludzi, którzy są zwolennikami Grzegorza Brauna, oni są całkowicie poza, znaczy nie chcę powiedzieć, że oni nie wiedzą, co się dzieje w polskiej polityce, no przeciwnie, no tylko, że oni nie śledzą głównych, powiedzmy tego głównego nurtu medialnego, jak niektórzy politycy używają takiego określenia. Oni są na portalach społecznościowych, są na YouTubie, oglądają swoje kanały, z którymi są związani, nie musząc wcale śledzić bieżących komentarzy, oburzonych komentatorów, którzy są przewidywalni w swoich ocenach i tak dalej, i tak dalej. Nie, jakby im to jest niepotrzebne, więc do końca potencjał partii Grzegorza Brauna moim zdaniem jest dzisiaj niezmierzalny, po prostu. I nie wiadomo, czy to zjawisko jest szersze niż nam się wydaje, czy jednak węższe, jak chcą sugerować politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo kiedy pytam ich właśnie o to rosnące poparcie dla Grzegorza Brauna i receptę na to, jakieś pomysły, żeby temu zaradzić, żeby jednak sprawić, żeby ci wyborcy, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywa, że w dużej mierze ci obecni zwolennicy Grzegorza Brauna, to już powiedziałem, to są byli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, no ale kiedy pytam o receptę i pomysły, jak tych wyborców przyciągnąć, no to ja tych pomysłów, które mogłyby do tego doprowadzić, nie słyszę. Słyszę jedynie zapewnienia, że kiedy przyjdzie co do wyborów, to ci wyborcy wrócą, a przynajmniej część z nich do Prawa i Sprawiedliwości, bo to PiS będzie tą partią, która realistycznie może wyrwać Donaldowi Tuskowi władzę, a nie Grzegorz Braun, że oczywiście później ci zwolennicy mogą do Brauna wrócić, ale taka pragmatyka podpowie im, żeby popierać najsilniejszego. Ja uważam, że dzisiaj to jest myślenie życzeniowe, chociaż pewnie część wyborców, nawet jeśli odbiera już telefon od ankietera i deklaruje głos na czy poparcie, czy sympatię wobec partii Grzegorza Brauna, może to też robić z przekory, z takiego uznania, że dzisiaj jeszcze jest taki etap, że nie trzeba deklarować poparcia dla PiS-u, można deklarować pokazanie żółtej kartki, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie czuło się zbyt komfortowo, żeby pamiętało o swoich błędach, bo mówię oczywiście o perspektywie wyborców Konfederacji czy korony Grzegorza Brauna. Ale co będzie przy urnach wyborczych, no to jest jeden wielki znak zapytania. Wiemy, że zwolennicy Grzegorza Brauna, czy zwolennicy Konfederacji głosowali w wyborach prezydenckich na Karola Nawrockiego. Dzisiaj prezydent odnotowuje rekordy poparcia. To zupełnie nie przekłada się na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, więc sam jestem szalenie ciekawy, jakie będą rezultaty wyborcze w przyszłym roku, ale też jestem ciekawy, jakie będą słupki poparcia dla partii, na przykład jesienią, kiedy ten okres letni się zakończy, kiedy no już te wszystkie sprawy, które wybrzmiewają dzisiaj, które być może nie docierają do wszystkich wyborców, jak to wybrzmi za te kilka miesięcy i wtedy będziemy mogli faktycznie ocenić, jaki jest ten potencjał na tych przedbiegach przed kampanią.
1: Po więcej odsyłamy na portal Wirtualnej Polski. Tam Michał i jego koledzy, koleżanki opisują rzeczywistość. Dziękuję pięknie, Michale. Dobrego dnia.
0: Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan poseł Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale i Stowarzyszenie Rozwój Plus, co w naszej rozmowie będzie ważne. Dzień dobry.
2: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam państwa serdecznie.
1: Panie pośle, to z ręką na sercu, po co wam ten grill na 31 lipca, czyli wydarzenie Rozwój Plus? Wy, mają być debaty, mają być rozmowy, no ale to wszystko nie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tylko w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus. No i jak to nie jest w ramach PiS-u, to wie pan, co korytarze sejmowe i politycy PiS, którzy w tym stowarzyszeniu nie są, opowiadają, kiedy się mikrofony wyłączy.
2: No właśnie, ja myślę, że nadmiernie dużo emocji temu wszystkiemu towarzyszy. Myślę zresztą i mam nadzieję, że nie wszystkie te przekazy medialne rzeczywiście dotyczą tego, o czym moje koleżanki, moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają, bo to naprawdę ma być dobre, ważne wydarzenie i finalnie służące Prawu i Sprawiedliwości. My od początku o tym mówimy, że jako Stowarzyszenie Rozwój Plus chcemy sprzyjać Prawu i Sprawiedliwości, poszerzać jego bazę, poszerzać elektorat, docierać do nowych osób. I jak się tak dokładnie przyjrzeć agendzie tego naszego spotkania 31 lipca, to widać właśnie, że to ono ma na celu dużo ciekawych ludzi, wychodzenie poza typową bańkę, można powiedzieć, w tym podziale na plemiona, poza typowe plemię wspierające Prawo i Sprawiedliwość, tylko szukanie dalej i szerzej. Taki jest nasz cel.
1: No tak, tylko to jest wbrew codziennej logice polityki, to znaczy te bańki, o których pan mówi, no też są po to na poziomie takim bardzo pragmatycznym, ktoś powie cynicznym, no żeby napędzać poparcie dla swoich i trochę straszyć drugimi. Czasem te proporcje się wręcz zmieniają na korzyść tego drugiego, ale to zostawiam na marginesie. No a wy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus chcecie iść trochę w temu poprzek? Tak jakby licząc, dodaję nieco naiwnie, licząc, bo to złośliwi tak to czytają także w ramach PiS-u, że ktoś o to, kto nie jest chętny PiS-owi, pójdzie do was na grilla, porozmawia i o to zagłosuje na PiS. Że tak to nie działa, że może tak to działało 20 lat temu, może 10 lat temu, ale na pewno nie dziś.
2: Czy wszyscy, którzy uważają, że tak nie działa, to powinni dobrze przeanalizować sobie sytuację z 2023 roku, bo w moim przekonaniu, nie tylko moim, znacznie poważniejszych analityków sceny politycznej, znacznie takich bardziej doświadczonych, no to właśnie problem wziął się z tego, przecież my te wybory wygraliśmy, a nie mieliśmy z kim rządzić, z kim zbudować koalicję, a Donald Tusk, Platforma Obywatelska, te wybory przegrała, ale dzisiaj rządzi, dlatego, bo potrafiła, miała zdolność koalicyjną, potrafiła zbudować koalicję z trzecią drogą. Niektórzy nawet mówią, że trzecią drogę wyhodowała. I mnie nie chodzi o to, żeby budować teraz trzecią drogę dla Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to jest naszym celem, ale chodzi o to, żeby sięgać po ludzi, którzy mogą zdecydować o tym, że będziemy w stanie współtworzyć rząd, do ludzi, którzy się wahają. Zawsze jest ta grupa tego mitycznego centrum, które moim zdaniem wcale nie jest mityczne, które zdecydowało o władzy Tuska w 23 i które teraz w 27 może zdecydować o odebraniu mu tej władzy. I właśnie po tych ludzi umiarkowanych, centrowych, zmieniających co wybory także partię, na którą głosują, chcemy sięgnąć także tym wydarzeniem, które jest organizowane 31 lipca, po głosy dla Prawa i Sprawiedliwości. A to przecież nie stoi w ogóle na przeszkodzie temu, żeby inni członkowie Prawa i Sprawiedliwości swoją działalnością próbowali pozyskiwać głosy innych wyborców. Powinniśmy, no właśnie, odwołam się znowu do tych dwóch płuc, niedawno jeszcze znanej metafory, powinniśmy oddychać dwoma płucami.
1: Tylko że mam poczucie, że jeśli pana diagnoza jest prawdziwa, a czuję jakby podskórnie, że coś w tym może być, zatrzymaliście się w pół drogi, to znaczy tworzycie taką trzecią drogę dla tych, którzy z tym PiS-em mają nie po drodze, już nie mówiąc o Koalicji Obywatelskiej, ale no jesteście w ramach PiS-u, więc tak naprawdę to dopiero jest udawana i hodowana trzecia droga, idąc tym tokiem rozumowania i tą logiką. No skoro będziecie na listach PiS-u, Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, no ciężko to jednak też oderwać zupełnie od PiS-u i udawać, że nie macie z tą partią zbyt wiele wspólnego, tak jak choćby trzecia droga, no ktoś powie, udawała. Niech będzie, ale jednak mówiła tak liderzy PSL, liderzy Polski 2050, przedstawiali się jako, no właśnie, trzecia droga, a nie odnoga jednej z tych dwóch.
2: A my niczego nie udajemy i my jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości. przynajmniej większość z nas i w tą partię się angażujemy, ją reprezentujemy w działalności sejmowej, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, ale chcemy pokazać, że PiS ma różne twarze, że jest twarz Przemysława Czarnka i jest twarz Mateusza Morawieckiego, że są posłowie mający różne wrażliwości. Oczywiście jest fundament, który nas łączy, bo w przeciwnym razie nie bylibyśmy w jednej partii, ale możemy jednocześnie zabiegać o kwestie tożsamościowe, które są bardzo ważne, ale także mówić o kwestiach rozwojowych i o local content w wspieraniu biznesu, o rozwoju gospodarczym, o projektach infrastrukturalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc to mamy tutaj różne twarze. Też w różnych sprawach się różnimy. Ja na przykład reprezentuję dosyć odmienny pogląd na wymiar sprawiedliwości niż koledzy z dawnej, chociaż chyba niewyrejestrowanej, wciąż suwerennej Polski, będącej teraz częścią Prawa i Sprawiedliwości. Więc no, partia jest szeroka i dobrze by było, gdyby wszyscy w partii tę jej szerokość i rozległość uszanowali, bo to jest jej wartość, a nie wada.
1: A, no dobrze, to co będziecie robić na tym grillu? Oprócz tego, że na grilla trafi kaszanka, karkówka i co tam jeszcze kto przyniesie?
2: Znaczy, szczerze powiedziawszy, tego menu gastronomicznego grilla nie znam, ale na pewno będzie smacznie. Natomiast znana jest agenda. Ona zresztą jest dostępna w internecie na stronie rozwój+wy.pl. Warto zajrzeć. Zachęcam też do zapisywania się na to wydarzenie. Będzie debata o demografii, debata z perspektywy także lewicowej wrażliwości, o rozwoju właśnie. Ja będę rozmawiał z Markiem Magierowskim o Polsce, ustroju i przyszłości w świetle jego doświadczenia międzynarodowego. Będzie Gary Kasparow prowadził rozmowę z Januszem Cieszyńskim. Zdaje się, że też ma grać w szachy. No, dla każdego można powiedzieć coś intelektualnie ciekawego, a także na pewno po prostu towarzysko. Będzie to ciekawe wydarzenie. Wiele osób będzie można poznać, będzie można z nimi porozmawiać, z ludźmi z pierwszych gazet, ale nie politykami tylko i wyłącznie, ale także ekspertami, ze specjalistami w swoich dziedzinach, z osobami opiniotwórczymi. Naprawdę myślę, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, w którym warto wziąć udział.
1: No dobrze, to sprawdzimy 31 lipca, co i jak to wypadnie. Natomiast chciałem jeszcze pana zapytać o codzienną, bieżącą politykę. Najpierw o relacje z Ukrainą. Zaostrzenie to mało powiedziane na linii Warszawa-Kijów te ostatnie tygodnie, no głównie z powodu Wołodymyra Zełenskiego i jego decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia tak zwanych bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Ale no nie ma co kryć, po stronie PiSu też słyszę bardzo ostre i daleko idące słowa. No kiedy Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, co by nie mówić, mówi o odradzaniu się ideologii nazistowskiej w Kijowie, to musiałem dwa razy przeczytać i dwa razy przesłuchać, czy to nie jest sztuczna inteligencja, bo zabrzmiało naprawdę jak kremlowska propaganda. Czy wy, chcąc nie chcąc, nie wchodzicie trochę w te tory, przed którymi jeszcze kilka lat temu przestrzegaliście, będąc przy władzy?
2: Czy ja tutaj zastrzegam swoje zdanie odrębne, to znaczy w stosunku do słów profesora Przemysława Czarnka, ja bym powiedział, że można mówić o odradzającym się ukraińskim nacjonalizmie, a nie nazywałbym tego nazizmem. Wydaje mi się, że to są zbyt mocne słowa, pewnie wypowiedziane w jakichś emocjach. Niewątpliwie odwoływanie się do UPA, do ludobójców z UPA jest pewnym przejawem nacjonalizmu ukraińskiego, takim poszukiwaniu ideologii dla ukraińskiej tożsamości narodowej. Ja myślę, że można tej ideologii szukać gdzie indziej, w znacznie mniej kontrowersyjnych przestrzeniach. Nie wtrącałbym się w to w ogóle, w to, gdzie Ukraina szuka swojej tożsamości, gdyby to nie dotykało tak bardzo nas, Polaków, i nie było oparte na kłamstwie historycznym, no, bo próba gloryfikowania ludobójców no, jest swoistym kłamstwem, więc trzeba nazywać fakt czarne czarne, białym białym, ale też oczywiście nazywać adekwatnie. To, co Ukraina robi, jest błędne, ale jednocześnie nie można stawiać krzyżyka na wsparciu dla Ukrainy. To znaczy nie możemy w tym wszystkim zapomnieć, że Ukraina toczy wojnę z Rosją neoimperialną, z Rosją, która ma daleko idące zakusy i w tym zakresie w sposób adekwatny dla naszego bezpieczeństwa, niegodzący w nasze bezpieczeństwo, powinniśmy Ukrainę wspierać, a jednocześnie żądać jej właściwej postawy w sprawach historycznych, a także innych, nie tylko tych.
1: Tylko czy te ścieżki się trochę nie rozjeżdżają? Bo czytam sobie wieczorny wywiad, czy przeglądam wieczorny wywiad Przemysława Czarnka dla Republiki, gdzie on tam mówi wprost: trzeba zmusić Unię do, cytuję, zaprzestania finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Kijów nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. No i tu od razu jest kontra szefa polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski pisze, że chcecie dopuścić Putina pod polską granicę, bo wyścig z konfederacjami na antyukraińskość odbiera wam, cytuję, rozum.
2: Radosław Sikorski tutaj, bym powiedział, jest znany z ostrych i często mocno przesadzonych i nietrafionych polemik. Natomiast ja bym powiedział, no nie szedłbym tak daleko. To znaczy jak Przemysław Czarnek, uważam, że trzeba domagać się od Ukrainy prawdy. Trzeba domagać się tego, czego się domagamy. I domaga się pan prezydent Nawrocki, wyraźnie nazywając rzeczy po imieniu. Ale pamiętajmy, że zaangażowanie całego świata zachodniego we wsparcie Ukrainy to jest nasz sukces. Sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości, sukces Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego. Dzięki temu też ten ciężar nie spoczywał wyłącznie na Polsce, był rozłożony na inne państwa, także te od nas bogatsze. I dzięki temu Ukraina może Rosję zatrzymywać dość daleko od polskiej granicy. I to jest w polskim interesie, żeby ruskie tanki na granicy z Ukrainą nie stały. I to moim zdaniem o tym nie powinniśmy zapominać. To nie zmienia faktu, że trzeba domagać się do Ukraińców właściwej postawy i także podejmować określone sankcje względem Ukrainy, ale proporcjonalne, nie przesadzone.
1: No właśnie, mam wrażenie, że tu jest problem z tym, jak wycenić, jak naszkicować takie sankcje, czy takie naciski, czy taką presję, która z jednej strony byłaby skuteczna, bolesna, bo też nie ma co kryć, o to chodzi w sankcjach, ale z drugiej strony by siłą rzeczy nie spowodowała, że to będzie jeden wielki prezent dla będącej może dzisiaj w lekkiej defensywie szczęśliwie, albo może inaczej, nie będącej w tak dużej ofensywie, jak chcieliby być, maszynie wojennej Putina.
2: Tak, no Ukrainie udaje się atakować cele w Moskwie, rafinerie, więc to rzeczywiście Rosjanie nie mogą się czuć bezpiecznie już na swoim terytorium. Natomiast mi się wydaje, że taką retorsją, można powiedzieć, uzasadnioną, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest postulat nieprzyjmowania, czy apel o to, żeby Ukrainę nie przyjmować do Unii Europejskiej i nie czynić postępów w procesie negocjacyjnym do momentu, kiedy Ukraina nie zajmie tutaj właściwej postawy w sprawie Wołynia.
1: Inna wrażliwość niż to, co mówi Przemysław Czarnek, bo pan mówi to, co mówił Jarosław Kaczyński przed laty, tak, to co tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj, to co pewnie by i premier Tusk przełknął pewnie i powiedział, i Mateusz Morawiecki wcześniej, ale... No, nie wiem, na które półce dzisiaj oddaje głos wyborca PiSu, stawiając krzyżyk przy kratce Prawo i Sprawiedliwość.
2: No, to się pewnie przekonamy w 2027 roku. No, ja tutaj należę do tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są dosyć umiarkowani i też staram się nie zagalopowywać w różnych ideologicznych wypowiedziach, widząc i co się dzieje, słuchając tego, co się dzieje, czytając. I najważniejszy dla Polski powinien być polski interes strategiczny. Polskie bezpieczeństwo. No tutaj nie da się uciekać od geopolityki. Rosja jest dla nas niewątpliwie wrogiem, jest państwem niebezpiecznym. Ukraina, jakkolwiek by nam się nie podobała i polityka w wielu aspektach mi się nie podoba, nie tylko kłamstwo w Wołyniu, ale też korupcja, która tam się szerzy, różne inne zagadnienia, o których można by długo dyskutować, ale Ukraina w tej chwili jest buforem oddzielającym nas od Rosji i z tego powodu trzeba tutaj stosować środki adekwatne i nieprzesadzone. I bardzo dziękuję. Tutaj właściwie słowa wypowiadane.
1: Profesor Krzysztof Szczucki, przepraszam, Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dziękuję pięknie, dobrego dziękuję dnia bardzo. I do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.